RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

Każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Maściarz, zapraszam. Tutaj Bractwo Szkaprężne istniało już od połowy XVIII wieku. Co roku podczas odpustu w Zawadzie koło Dębicy szkaprerz przyjmuje około 300 nowych osób. Do Matki Bożej Zawadzkiej, królowej szkaprerza świętego, przybywają nie tylko parafianie, ale także pielgrzymi z różnych zakątków regionu.
3: Co roku na odpuście około 300 osób, nowych osób przyjmuje szkaprerz, odziewa się szkaprerzem, wierząc w to, że jest obroną, pomocą i wielką przyjaźnią z Bożą Matką. W czasie odpustu po każdej mszy świętej można przyjąć szkaplerz przed cudownym obrazem Matki Bożej.
2: Mówi proboszcz parafii i kustosz sanktuarium ksiądz Józef Książek. Odpust szkapleczny w Zawadzie odbędzie się pod hasłem Z Maryją nieśmy światu Chrystusa. W czwartek, 16 lipca, kiedy przypada święto Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, msze święte będą odprawiane o godzinie 7, 9.30 i 18. W sobotę, 18 lipca, o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie odpustu z procesją różańcową na cmentarz. Główne uroczystości odpustowe będą w niedzielę, 19 lipca. O 5.30 zostaną odśpiewane na godzinki, nastąpi też odsłonięcie cudownego obrazu. Msze święte będą sprawowane o 6, 7, 9, suma odpustowa o godzinie 11, kolejne msze święte o 16.30 i 18. Po każdej mszy świętej będzie możliwość przyjęcia szkaplerza świętego przed cudownym obrazem Matki Bożej. Szkaplerz może przyjmować formę szat wierzchnich w zakonach, najczęściej są to jednak dwa małe kawałki materiału noszone na piersi i plecach, połączone tasiemkami. Szkaplerz symbolizuje oddanie się Matce Bożej i poddanie się woli Bożej, a noszący go zobowiązuje się do naśladowania cnót Maryi i troski o innych. Po mszy świętej o 16.30 będzie też poświęcenie pojazdów. Odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej trwa już w tarnowskim sanktuarium, w kościółku na Burku, czwarty dzień odpustu. W środę, 15 lipca, w sposób szczególny modlitwą będą otoczeni młodzi i dzieci.
4: To tradycyjnie w naszym odpuście dzień modlitw za młode pokolenie, za młodzież, za dzieci. W tym dniu zapraszamy wszystkie dzieci ze swoimi rodzicami. Może akurat będzie taka okazja, że już są po wakacjach, przyjechali z różnych stron Polski, z różnych stron świata. Już lekko odpoczęli, więc po tym lekkim odpoczynku warto przyjść na jedną z mszy świętych w tym dniu.
2: Mówi proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie, ksiądz Piotr Mamak. Suma odpustowa z procesją pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza będzie w sobotę, 18 lipca o godzinie 18. Pielgrzymi przybywają także do Lipnicy Murowanej. Do poniedziałku potrwa tu odpust ku czci świętego spod bocheńskiej miejscowości. Święty Szymon ukończył studia teologiczne i otrzymał święcenie kapłańskie. W czasie panującej w Krakowie zarazy odwiedzał chorych i im pomagał. Zaraził się cholerą i zmarł 18 lipca 1482 roku. Po jego śmierci odnotowano ponad 370 cudownych uzdrowień i łask przepisanych jego wstawiennictwu. Fragment jego relikwii znajduje się w kościele pod wezwaniem świętego Szymona, który został zbudowany w miejscu, w którym stał kiedyś jego rodzinny dom. Tutaj też można czerpać wodę z cudownego źródełka, mówi ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz i kustosz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i sanktuarium świętego Szymona w Lipnicy Murowanej.
5: Źródełko świętego Szymona, bo przecież sanktuarium jest w miejscu jego domu rodzinnego, a więc ta studnia, z której czerpali rodzice, czerpał on wodę. Pielgrzymi przybywają, mogą zabrać sobie tej wody. Ta woda w sposób szczególny ma te właściwości, jeżeli tak można powiedzieć, przy obmywaniu właśnie oczu, twarzy, leczy właśnie choroby, przede wszystkim właśnie wzroku.
2: Centralna uroczystość odpustowa będzie w niedzielę 19 lipca o 10.45. Rozpocznie się procesja z relikwiami z kościoła świętego Szymona do ołtarza polowego, gdzie odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. Transmisja tego nabożeństwa będzie na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przez 4 dni pokonają łącznie około 270 kilometrów. W czwartek, 16 lipca, rano z Nowego Sącza w stronę Częstochowy wyruszy kilkudziesięciu rowerzystów. To jedna z grup czwartej rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, z którą połączą się po pierwszym dniu jazdy, czyli w Zabawie. Uczestnicy dogrywali ostatnie szczegóły pielgrzymki na spotkaniu organizacyjnym w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.
6: Trzeci raz. Jest forma i jest bardzo fajna. Zresztą zawsze bardzo fajni księża prowadzą. Każdy z nas wiezie ze
1: sobą różne intencje. Ja mam też pacjentów hospicyjnych, więc też ich intencje wiozę ze sobą.
6: Na wszystkich pielgrzymkach byłem, jest to czwarta pielgrzymka. Intencje rodzinne, dzieci, żona, dom, życie. To co najważniejsze chyba dla każdego.
7: Pierwszy raz, zawsze chciałam, tylko zawsze nie było czasu na to wszystko, a teraz powiedziałam, że mam takie intencje i po prostu chcę jechać.
2: W czwartek rowerzyści wyruszą spod Bazyliki Świętej Małgorzaty o godzinie 6.30. Po błogosławieństwie księdza Jerzego Jurkiewicza wyruszą przez rynek na ścieżkę rowerową w stronę Zakliczyna, a następnie drogami publicznymi do Podtarnowskiego Błonia i dalej do Zabawy.
0: To były informacje z życia Kościoła.

Ukochany mój Zbawco, powierzam Ci wszystkie sprawy, które będą mnie dziś dotykać. Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce.

0: moim największym szczęściem. Obejmij mnie swoimi łaskami. Chcę iść za Tobą.
1: Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
0: Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie dziś polecam. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
1: Święty Józefie, podporo rodzin,
0: módl się za nami.
1: Nadziejo chorych,
0: módl się za nami.
1: Opiekunie Kościoła Świętego,
0: módl się za nami.
1: Patronie umierających,
0: módl się za nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Czy ty go znasz? W każdym z nas jest chęć podziwiania. Szukamy ludzi, których moglibyśmy oklaskiwać, być z nich dumni. To zastanawiające, jak bardzo potrafimy czcić naszych ulubionych sportowców. Ale często bywa tak, że minie krótki czas i ci, których uwielbialiśmy, mogą skończyć w zapomnieniu, a my zachwycamy się następnymi. Co tak naprawdę czcimy? Czy czcimy rzeczy i ludzi, którzy dziś wydają się nam niezwykle ważni, a którzy jutro odejdą w niepamięć? A może jest tak, że oddajemy nasze życie i cześć komuś wiecznemu? Komuś, kto nas kocha najbardziej niezwykłą miłością. Kogoś, kto dba nawet o najmniejsze szczegóły naszego życia. Czy znasz Jezusa? Tego Jezusa, który leczył trędowatych. Jezusa, który kochał biednych. Jezusa, który umarł za ciebie i za mnie. Tego Jezusa, który za nas cierpiał. Jezusa, który zmartwychwstał. Czy ty go znasz? Jeżeli znasz go naprawdę, to czcisz go i podziwiasz.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Bonaventury, biskupa i doktora kościoła. Święty Bonaventura, zwany serafickim doktorem, urodził się w Italii w roku 1221. Jako dziecko ciężko zachorował. Matka zwróciła się do świętego Franciszka z Asyżu, by pomodlił się o uzdrowienie jej syna, jakby przewidywaniu przyszłej wielkości małego Jana. Święty Franciszek wykrzyknął: o Bonaventura, o szczęśliwy losie. Na pamiątkę nadano mu imię Bonaventura. W wieku 22 lat święty Bonaventura wstąpił do zakonu franciszkanów. Po złożeniu ślubów wysłano go do papieża w celu uzupełnienia studiów pod opieką słynnego franciszkańskiego doktora Aleksandra de Hal Anglika. Po śmierci tego ostatniego kontynuował naukę pod kierunkiem jego następcy Jana. W Paryżu zawarł przyjaźń ze świętym Tomaszem z Akwinu. Razem uzyskali stopień doktora, z tym, że Bonaventura ustąpił przyjacielowi pomimo jego oporu zaszczytu pierwszeństwa jemu przyznanego. Podobnie jak święty Jan, Tomasz z Akwinu, święty Bonaventura cieszył się przyjaźnią króla świętego Ludwika. W wieku 35 lat został generałem swego zakonu i zaprowadził doskonały spokój tam, gdzie zakłócała go wewnętrzna niezgoda. Zrobił wiele dla swego zakonu, napisał żywot świętego Franciszka, był obecny również przy przeniesieniu relikwii świętego Antoniego Padewskiego. Papież Klemens IV mianował świętego Bonaventurę arcybiskupem Yorku. On jednak prosił, by mu pozwolono nie przyjąć tej godności. Grzegorz X zmusił go wszakże do przyjęcia godności jeszcze większej, kardynała i biskupa Albano, który jest jednym z 6 biskupów sufraganów Rzymu. Przed śmiercią święty Bonaventura zrezygnował z urzędu generała zakonu franciszkańskiego. Umarł 15 lipca 1274 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zaczynamy od sportowych emocji. La Furia Roja w finale mundialu w hitowym starciu Hiszpania pokonała Francję 2-0. Kibice reprezentacji Hiszpanii po zwycięstwie z Francją czekają na rywala, z którym ich piłkarze zmierzą się w finale Mistrzostw Świata. Po dominacji nad bezradnymi wicemistrzami globu oczekiwania fanów drużyny hiszpańskiej cały czas rosną.
2: Francja, mimo że była faworytem nie tylko dla mnie, no to naprawdę Hiszpania tak ich stłamsiła, że boję się o finał, mimo tego, że kibicuję Argentynie, to ktokolwiek by nie był w tym finale, jeśli Hiszpania zagra tak jak z Francją, nie ma co zbierać.
3: Jakbym miał porównać ich grę z wcześniejszych meczów do tego meczu, to jest niebo i ziemia. Według mnie weszli po prostu na wyższy poziom.
0: A dziś drugi mecz półfinałowy na mundialu o 21:00. Pierwszy gwizdek w spotkaniu Argentyny i Anglii.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Miasto Nowy Sącz będzie musiało wydać 6 milionów złotych na koncepcję programową fragmentu planowanej drogi Sądeczanki. Jak zapewnia zastępca prezydenta Nowego Sącza, Bożena Borkowska, władze miasta podpiszą porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współfinansowania prac związanych z przygotowaniem budowy nowej drogi.
4: Te koszty finansowe są rozpisane na 3 lata, czyli zaczynając od 2027 roku. Czyli to jest kwestia wpisania tych kwot rozpisane na 3 lata do wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowego Sącza. I oczywiście moja deklaracja, ale wszystko jest w rękach Rady Miasta Nowego Sącza, ponieważ to musi Rada Miasta podjąć uchwałę, wpisując te kwoty do wieloletniej prognozy finansowej.
5: To jest 6 milionów rozbite na 3 lata.
4: Na 3 lata. Największa kwota jest w 2029 roku, natomiast 1,5 miliona sukcesywnie wzrasta do 2027-2029 roku.
0: Przepisy wymagają od miast na prawie powiatów współfinansowania takich inwestycji, bo te są zarządcami dróg krajowych w swoich granicach. To może się jednak zmienić, jak informował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Przygotowywany jest projekt zmian ustawowych, który zakłada, że miasta takie jak Nowy Sącz będą mogły się starać o dotacje w wysokości nawet do 90% na inwestycje związane z drogami krajowymi na swoim terenie. Dziś możliwa powtórka z wczorajszej nawałnicy. Do rana obowiązują alerty RCB dla 7 centralnych i południowych województw. Przemysław Makarewicz z IMGW radzi, by dziś również śledzić komunikaty.
6: Południowa, częściowo centralna część kraju nadal będziemy się zmagać z tymi burzami i dlatego też zachęcam do śledzenia komunikatów i ostrzeżeń Instytutu Meteorologii. Na bieżąco ta sytuacja jest cały czas przez naszych synoptyków monitorowana i ostrzeżenia i komunikaty są całą dobę dystrybuowane.
0: Alerty RCB na minioną noc i dzisiejszy poranek otrzymali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, opolskiego, a także części wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Pachnące lawendą rabaty, winorośl, oliwki i nowe kwiaty sprawiają, że ogród terapeutyczny przy hospicjum Via Spej w Tarnowie staje się jeszcze bardziej wyjątkowym miejscem. To zielona przestrzeń stworzona przez Fundację Kromka Chleba z myślą o pacjentach, ich rodzinach i personelu. Miejscu, gdzie choć na chwilę można zapomnieć o chorobie, odetchnąć i odnaleźć spokój. Jak podkreślała na antenie RDN Małopolska prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, ogród odgrywa ważną rolę w terapii i codziennym funkcjonowaniu hospicjum. Kontakt z naturą, zapach kwiatów oraz możliwość przebywania na świeżym powietrzu pomagają wyciszyć emocje, sprzyjają rozmowom z bliskimi i dają chwilę wytchnienia.
7: Myślę, że to miejsce jest takim miejscem wytchnienia, miejscem uśmiechu, wspaniałych zapachów, poczucia, że każdy dzień może być piękny, nawet wtedy, gdy choruje. Także ten ogród nasz zaczyna żyć. Staramy się go urządzać tak z rozwagą, z rozmysłem, bo teraz będziemy tworzyć ogród biblijny i nie wiedzieliśmy, od czego zacząć, aż w pewnym momencie przypomniałam sobie, że przecież najważniejszą rośliną biblijną jest winorośl. I stąd zakupy 6 takich pięknych już krzewów.
0: To jednak dopiero początek zmian. W planach są kolejne alejki, które ułatwią pacjentom i ich bliskim korzystanie z ogrodu. Wszystkie inwestycje powstaną dzięki wsparciu darczyńców oraz osób przekazujących środki na działalność Fundacji Kromka Chleba. Tyle o tej porze. Zapraszam o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Wróćmy jeszcze na chwilę do prognozy pogody. 16-17 stopni już teraz o poranku mamy, czyli ciepły poranek, a maksymalnie dziś to 25 stopni. Poranek słoneczny, z niewielkim tylko zachmurzeniem, jednak pojawią nam się tutaj burze i opady deszczu, zapowiadają nam synoptycy. I te opady deszczu i burze w godzinach popołudniowych. Jutro 29, a pojutrze 30 stopni w ciągu dnia.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Wysokie temperatury nam się zapowiadają, letnie wysokie temperatury, ale proszę pamiętać, że to tylko weekend i końcówka tygodnia. W przyszłym tygodniu znów czeka nas ochłodzenie i temperatura spadnie do 20 stopni. Pogoda w kratkę. Więcej chmur i opadów deszczu niż słońca. Nie wiem, gdzie to lato się nam schowało. Chyba doszło do wniosku, że musi sobie zrobić w wakacje. Tak wygląda przynajmniej w prognozie pogody. 24 minuty nam zostało do godziny 7.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
5: Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Wygląda na to, że już w drodze nam to słoneczko nie towarzyszy, chmury już nam towarzyszą, chociaż w tych godzinach porannych przejaśnienia, ale po południu przypominam kierowcę, pamiętajcie, synoptycy zapowiadają nam opadem deszczu, miejscami mogą występować te opady deszczu intensywne i burze, tak więc to nie będą zbyt dobre warunki do podróżowania, noga z gazu, ostrożnie, powoli, uważajcie, bądźcie czujni. Ulica Tarnowa samego rana, ale jeszcze informacja od oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, noc i poranek bez zdarzeń drogowych, tak więc to są najlepsze informacje z samego rana dla zmotoryzowanych. Kolejne dobre informacje z samego rana to takie, że spokojnie na naszych drogach, na ulicach Tarnowa, płynnie, bez postojów. No wakacje jednym słowem. Chciałoby się, żeby przez cały rok tak wyglądały te ulice, ale wiemy, że no z minuty na minutę tych samochodów będzie troszeczkę więcej. Przed 8 i przed 9 w kolejnym naszym spotkaniu no będę pewnie mówił, że tych samochodów już sporo. Na razie bez utrudnień Sikorskiego, Narutowicza, Konarskiego, Tuchowska, Gumniska, Dąbrowskiego, Solidarności, Słowackiego, Klikowska również tutaj spokojnie. Jedno, drugie rondo przejezdne. Podobna sytuacja też na ulicy między innymi Koszyckiej. Troszeczkę gorzej na Zbylitowskiej do Chemicznej jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. Krótki postój czeka zmotoryzowanych i wzmożony ruch na Alejach Kwiatkowskiego. Tutaj tych samochodów sporo od Witosa, dokładnie już od ronda Solidarności do Czerwonych Myklonów i podobna sytuacja jadąc ulicą Kwiatkowskiego od Mościckiego gdzieś już na wysokości mostu na Białej tych samochodów. Więcej na szczęście płynnie, z krótkim postojem, ale to naprawdę bardzo krótki postój, tak więc tam dużo czasu nie stracą wszyscy zmotoryzowani.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców z samego rana Sylwia Grzeszczak, która rozpływa się. No właśnie, pytanie tylko nad czym? No to posłuchajcie. Och!

Pierwszy zespół Bałkanica, czyli my, będzie zabawa, będzie się działo. No powiem tak, będzie się działo, jeżeli ktoś dziś nie będzie używał telefonu komórkowego. Dlaczego? Otóż dziś w kalendarzu świąt nietypowych jest dzień bez telefonu komórkowego. No i pytanie do naszych radiosłuchaczy, czy jesteśmy w stanie odłączyć się od tego telefonu komórkowego? No umówmy się tak, że telefon komórkowy niech sobie działa, ale w tej podstawowej funkcji, czyli odbieraniem połączeń, ewentualnie inicjowanie tych połączeń, ale reszta tych funkcji, czyli odpięcie się całkowicie od mediów społecznościowych, od tych wszystkich aplikacji. No właśnie, dalibyśmy radę? Wydaje mi się ciężko by nam było, bo ten telefon komórkowy, no są tacy, którzy mówią, jak ta druga ręka, po prostu, no nie da się bez niego by żyć. Owszem, jest bardzo potrzebny, no szczególnie na wakacjach, bo jesteśmy cały czas w kontakcie, możemy, no... praktycznie z każdego zakątka świata zadzwonić, no a też, no, jeżeli coś by się komuś stało, no to może wezwać pomoc. Ale już mimo wszystko proszę pamiętać, że po to jest ten dzień bez telefonu komórkowego, żeby troszeczkę ograniczyć, no właśnie, korzystanie. No i powrócić może do rzeczywistości z lat 90. XX wieku. I tą nowoczesną technologię troszeczkę odłożyć, przynajmniej na jeden dzień. Czy nam się uda? No to będziemy mogli podsumować dopiero pod koniec dnia. Ale na pewno z samego rana większość z nas, no to już w tym telefonie komórkowym jest, spogląda, zagląda i przegląda, co tam ciekawego się wydarzyło. No właśnie, co się wydarzyło? Nie trzeba zaglądać, wystarczy posłuchać radia. Punktualnie o 7:00 wiadomości.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pogotowie strajkowe w grupie Azoty. Przywiązany do drzewa i skazany na śmierć, dramat psa odnalezionego w lesie pod Jodłową. W sierpniu może się rozpocząć budowa bloku komunalnego przy ulicy Źródlanej w Krynicy Zdroju. Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnej profilaktycznej kolonoskopii w znieczuleniu, o szczegółach już za chwilę. Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Związkowcy NSZZ Solidarność ze spółek Grupy Azoty ogłosili pogotowie strajkowe i przedstawili swoje żądania. Jak mówią, po 3 latach bezskutecznych prób dialogu z zarządem skończyła im się cierpliwość.
2: Od wielu miesięcy artykułujemy, że brak jest normalnego dialogu zarządów ze stroną społeczną. Zwykli pracownicy, szeregowi pracownicy w poszczególnych spółkach sprowadzeni są już do poziomu bruku. Przez 3 lata byliśmy skłonni wspierać zarząd, poprawia tej sytuacji, za którą nie są odpowiedzialni zwykli pracownicy, tylko zarządy, politycy i ludzie, którzy decydują o tym wszystkim. Odpowiedzialność jest po tamtej stronie, a koszty przerzucane są na zwykłych pracowników.
1: Mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w grupie Azoty w Tarnowie Artur Jasiński. Przedstawiono 4 wspólne postulaty dla spółek z Tarnowa, Kędzierzyna Koźle, Polic, Puławi i Sierkopolu. Wśród nich znalazła się podwyżka pensji dla wszystkich pracowników, przywrócenie świadczeń, wzmocnienie praw związków i respektowanie prawa w kwestii terminowego przekazywania informacji. Na spełnienie postulatu pracodawcy mają 7 dni. Jak tłumaczą związkowcy, brak porozumienia oznacza wejście w spór zbiorowy w spółkach Grupy Azoty oraz rozpoczęcie kolejnych działań przewidzianych prawem, łącznie z możliwością strajku. Na szyi miał kolczatka, do drzewa został przywiązany stalową linką. Pies w typie owczarka niemieckiego odnaleziony w lesie w Jodłowej. Nie miał żadnych szans, by uwolnić się o własnych siłach. Jego życie uratował przypadek. Na skrajnie wyczerpane zwierzę natknęły się osoby spacerujące po lesie. Jak relacjonują świadkowie, pies był już tak osłabiony, że nie miał siły zareagować na obecność ludzi. Natychmiast został przewieziony do miejscowej przychodni weterynaryjnej. Lekarz weterynarii ocenia jego stan jako ciężki. Policja apeluje o zgłaszanie tego typu przypadków i przypomina, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet kara pozbawienia wolności.
3: Jeśli chodzi o kodeks karny, samo znęcanie nie jest zawarte w kodeksie karnym. Jest to zawarte w ustawie o ochronie zwierząt. Pamiętajmy, że każde zaniedbanie, każde skrzywdzenie takiego psa albo działanie w taki sposób, by ten zwierzak był skrzywdzony, jest to znęcanie się nad zwierzętami. Pamiętajmy, że w skrajnych przypadkach może nam grozić nawet kara więzienia. Od 3 nawet do 5 lat pozbawienia wolności albo też wysoka grzywna.
1: Mówił oficer prasowy Komendy Miejskiej w Tarnowie, aspirant Kamil Wójcik. Pracownicy przychodni weterynaryjnej w Jodłowie przyznają, że nie jest to odosobniony przypadek. W ostatnim czasie do lokalnych lasów coraz częściej trafiają porzucone psy, które bez pomocy człowieka nie miałyby szans na przeżycie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Już w sierpniu może się rozpocząć budowa bloku komunalnego przy ulicy Źródlanej w Krynicy Zdroju. Do samorządu wpłynęły oferty od 11 firm. Gmina jest na końcowym etapie wyłaniania wykonawcy. Jak mówi burmistrz Piotr Ryba, są one bardzo korzystne.
4: Bardzo optymistycznie nas nastawiają. Jest przynajmniej kilka ofert, gdzie ktoś się mieszczą całkowicie w naszym dofinansowaniu. Także to na pewno zostanie wybrany wykonawca. Samo dofinansowanie z BGK było powyżej 8 milionów, a 3 oferty były poniżej 8 milionów. Także tam nawet przypuszczam, że trzeba będzie częściowo zwracać dofinansowanie z uwagi na oferty cenowe, które się pojawiły.
1: Łącznie przy ulicy Źródlanej w Krynicy powstanie 27 mieszkań. Blok ma być gotowy do końca 2028 roku. Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnej profilaktycznej kolonoskopii w znieczuleniu wykonywanej w szpitalu specjalistycznym w Mielcu. Program ma na celu wczesne wykrywanie raka jelita grubego, jednego z najczęściej diagnozowanych nowotworów, który przez długi czas może rozwijać się bez żadnych objawów. Jak podkreśla Aneta Dyka, rzecznik prasowy szpitala specjalistycznego w Mielcu, profilaktyka odgrywa kluczową rolę w walce z chorobą.
5: Rak jelita grubego przez długi czas może się rozwijać bez żadnych objawów i właśnie dlatego taka profilaktyka ma ogromne znaczenie, bo pozwala wykryć zmiany na etapie, kiedy leczenie jest najskuteczniejsze, a często nawet pozwala zapobiec rozwojowi nowotworu. Jeżeli chodzi o kolonoskopię, kolonoskopię wykonywaną w ramach programu w naszym szpitalu, to dostępne jest znieczulenie, co myślę jest bardzo ważne dla pacjentów, ale ogólnie badanie jest bezpieczne, mało inwazyjne, wykonywane zawsze przez doświadczony personel i realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Przeprowadzane jest ambulatoryjnie, więc nie ma konieczności hospitalizacji.
1: Z programu mogą skorzystać osoby w wieku od 50 do 65 lat, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanej kolonoskopii w ramach NFZ oraz osoby w wieku od 40 do 49 lat, jeśli u krewnego pierwszego stopnia rozpoznano raka jelita grubego. Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. To był pracowity dzień dla Polaka. Najpierw wziął udział w pierwszym treningu zespołu, a następnie spotkał się z dziennikarzami. Na tych wydarzeniach był Jan Pachlowski.
6: Konferencja prasowa rozpoczęła się od robienia zdjęć Robertowi Lewandowskiemu, który pozował z nową koszulką swojego klubu. Przez 30 minut w sali padło wiele pytań. Jedno z najważniejszych dotyczyło, czy nasz piłkarz zadebiutuje w Fire w najbliższym meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
7: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie wiem, trochę czasu jeszcze potrzebuję. Treningów to, żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
6: Robert Lewandowski odpowiedział również na pytanie dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji Polski.
7: To nie jest chyba czas na to, żebym w ogóle myślał o tym, czy tak, czy nie. Po prostu ważniejsze jest to, żeby gdzieś wszystko przygotować sobie, cały nowy rozdział mojego życia tutaj w Chicago.
6: Robert Lewandowski podkreślił, że pierwszym etapem aklimatyzacji będzie przyzwyczajenie się do różnicy czasowej, gdyż teraz czuję z tego powodu dodatkowe zmęczenie.
1: Tyle o tej porze. Zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wygląda na to, może mistrzostwa na świata w piłce nożnej troszeczkę przyćmiły przejście Roberta Lewandowskiego do nowego klubu, a szczególnie dziś to bardziej skupiamy się na tym, kto zwycięży. Ale no, o tym troszeczkę później. Teraz prognoza pogody. No, zachmurzyło nam się jeszcze godzinę temu, słoneczko nam towarzyszyło.

0: następnie, czyli gorąco nam się robi.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: Kto lubi wysokie temperatury, będzie zadowolony, a kto nie, no to powiem tylko tyle, że do niedzieli takie wysokie temperatury. Od poniedziałku znowu spadek temperatur i maksymalnie to tylko 20 stopni. 7,5 minuty mamy po 7. Dawid Kwiatkowski. Kto na

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762 zł 43 grosze.
3: Chcesz odzyskać pewność siebie, zdobyć nowe kwalifikacje i wrócić na rynek pracy? Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju, działający przy Fundacji Stałego Rozwoju, wspiera osoby, które chcą zmienić swoją sytuację. Oferujemy indywidualne doradztwo, warsztaty, szkolenia i rozwój kompetencji. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb. Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju. Razem otwieramy drogę do samodzielności, aktywności i rozwoju.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa

0: Don Balani, daj mi powód, już 16 minut po godzinie 7. No między innymi daj mi powód do świętowania. No a tym powodem mogą być nasi dzisiejsi solenizanci, ale o nich troszeczkę później, bo teraz zaglądamy do naszego kalendarza, kalendarza sprzed lat, no i cofniemy się o 600 lat, dokładnie 616. Dziś data w kalendarzu, którą każdy Polak zna bardzo dobrze, od wczesnych dziecięcych lat, no i co jakiś czas tam data, no, przypomina nam o ważnym wydarzeniu. Dokładnie 616 lat temu Polacy odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku i chyba nie ma osoby, która by tej daty nie znała. Na polach Grunwaldu rozegrała się bitwa pomiędzy Wojskiem Polsko-Litewskim a Armią Zakonu Krzyżackiego. Zakończyła się spektakularnym zwycięstwem militarnym Polaków i ich sprzymierzeńców. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy i zarazem starciem dwóch najpotężniejszych armii tamtych czasów. Krzyżacy walczyli pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi dowodził król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold. Przed bitwą wojska polsko-litewskie celowo zwlekały z atakiem, czekały w cieniu lasu, zmuszając rycerzy zakonnych do stania przez wiele godzin w pełnym słońcu i ciężkich zbrojach. Zniecierpliwiony taką taktyką, wielki mistrz Ulrich von Jungingen wysłał do Jagiełły i Witolda dwóch heroldów. Przynieśli oni dwa nagie miecze. I co roku właśnie w rocznicę starcia członkowie Bractw Rycerskich z całej Europy przedstawiają rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem. W tym symbolicznym moment rozpoczęcia właśnie walk wręcz i wręczeniem dwóch nagich mieczy. Polacy po raz pierwszy zetknęli się właśnie z takim gestem. Nie znali bowiem do tej pory rycerskiego takiego zwyczaju praktykowanego na Zachodzie.
1: Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i twemu bratu śle przez nas, heroldów swoich, te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki.
2: Przyjmuję w imię Boże.
0: Zwyczajem średniowiecznych władców był też czynny udział w walce. Pod Grunwaldem Władysław Jagiełło odstąpił jednak od tej zasady. Tak mówi historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomasz Panfil.
3: Wielu królów zginęło, tak jak wielki mistrz w pierwszym szeregu. Jagiełło nie walczył, Jagiełło ze wzgórka widział, prawda? Gońcy do niego przybiegali, raportowali mu na bieżąco o tym, co się dzieje. On był w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki pola bitwy, czego nie mógł absolutnie robić wielki mistrz, machając mieczem, opędzając się tam od tych sulic litewskich. Także tu taktyka rzeczywiście była naszą mocniejszą stroną.
0: No, wyjątkowa taktyka. Bitwa pod Grunwaldem zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich, co przyczyniło się do wzmocnienia znaczenia państwa polskiego w Europie i osłabienia pozycji politycznej zakonu krzyżackiego. Przed rozpoczęciem bitwy pod Grunwaldem polskie rycerstwo wspólnie odśpiewało najstarszą polską pieśń religijną Bogu Rodzica. I przy okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem zachęcam do obejrzenia filmu historycznego Krzyżacy według powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Aleksandra Forda. Oficjalna premiera miała miejsce 2 września tego roku, a dokładnie roku 1960. Tak to właśnie się wszystko nam wydarzyło. Ale publiczny pierwszy pokaz to rok 1960, właśnie 15 dzień lipca, chociaż premiera miała miejsce 2 września 1960. Tak więc proszę nie zapominać, Krzyżacy, film historyczny, a najlepiej książka. Teraz wakacje, mamy więcej czasu, to dlaczego nie sięgnąć właśnie po książkę, po powieść Henryka Sienkiewicza. I jeszcze dwie daty, szybciutko. Kolejna data, 150 lat temu najwybitniejszy polski pisarz, komediopisarz, autor Zemsty i Ślubów Panieńskich urodził się, zmarł Aleksander Fredro 150 lat temu. To był 15 lipca 1876 roku. Pamiętnikarz, autor aforyzmów. Do dziś jego komedie znajdują się w obowiązkowym repertuarze teatrów. Wystawiane są m.in. Damy i Huzary, Mąż i Żona, Pan Jowialski. No a przede wszystkim tutaj czytelników bawią też bajki, Paweł i Gaweł czy Zupa na Gwoździu. 150 lat temu zmarł Aleksander Fredro, najwybitniejszy polski komedii komediopisarz i jeszcze jedna data, 90 lat temu natomiast urodziła się Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła kulę ziemską. Zmarła w 2021 roku. Historyczny rejs na jachcie Mazurek, zbudowanym specjalnie właśnie pod kątem planowanego wyczynu, rozpoczął się 28 marca 1976 roku w Las Palmas na Gran Canaria w Hiszpanii. Trasa przebiegała przez Atlantyk, Kanał Panamski, Ocean Spokojny, Australię i wokół Afryki, a rejs trwał 2 lata. Przepłynęła 28 700 mil morskich. 90 lat temu urodziła się Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła kulę ziemską. To tyle z kalendarza, 22 minuty już prawie po godzinie 7. Do tego kalendarza jeszcze pewnie wrócimy i sprawdzimy, kto dziś od 16 godzin porannych czeka na życzenia. Sprawdzimy naszych solenizantów, ale wcześniej Igo i za chwilę Daniel Assemble. I chociaż...

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Środa zapowiada nam się z wysokimi temperaturami, 25 stopni, ale te temperatury będą jeszcze wyższe jutro i pojutrze, bo jutro 29, a pojutrze to nawet 30 stopni, a w nocy od 16 do 18. 18 stopni teraz mamy o poranku. Zachmurzyło nam się w regionie, a synoptycy zapowiadają nam burze i opady deszczu, ale to bardziej w godzinach nie przedpołudniowych, ale popołudniowych.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: O poranku sytuacja biometeorologiczna niekorzystna, a ciśnienie wynosi 995 hektopaskali. Środa, 15 dzień lipca w kalendarzu, którym 196 już dzień roku. Do końca roku pozostało nam 169 dni. Proszę bardzo, tak się troszeczkę nam pozmieniało. 196 zmieniło się na 169, a fajnie byłoby, gdyby było odwrotnie. No ale no niestety, dzień dzisiaj trwa 16 godzin 17 minut i coraz krótszy nam ten dzień się robi. Krótszy już o 29 minut, ale cały czas dłuższy od najkrótszego dnia w roku, aż o 8 godzin i 34 minuty.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Esito.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.

0: W Stanach i pada deszcz. Nie, no teraz nam słoneczko się pojawiło za chmur, ale padać może. No i zmienią nam się warunki na naszych ulicach, na naszych drogach. Kierowcom przypominam o tych zmiennych warunkach, o tym, żeby dostosować się tutaj styl jazdy do tych warunków, które będą nam panowały na naszych drogach. Ulice suche na razie, ale to wszystko przypominam, może nam się pozmieniać. Jak wyglądają teraz nasze drogi? No to zaglądamy, sprawdzamy. 20 minut nam zostało do 8.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Bez zdarzeń drogowych o poranku informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Przypomnienie, piątek 17 to za dwa dni. Zmiana organizacji ruchu w Tarnowie na tymczasowym rondzie u zbiegu Lwowskiej, Słonecznej i Orkana. Kierujący poruszający się od strony Woli Rzędzińskiej będą mogli pokonać skrzyżowanie również w relacji wprost i w lewo. W rejonie wiaduktu kolejowego roboty prowadzone będą na środkowej części jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru zostanie utrzymany w dwóch kierunkach. Kolejne przypomnienie to też czasowe wyłączenie z ruchu ulicy Mickiewicza w Szczucinie do 20 lipca. To czasowe wyłączenie w godzinach od 7 do godziny 17. No i ulicę Tarnowa jeszcze nam pozostało. Jak to wygląda teraz o poranku? Czy coś nam tutaj się zmieniło? Zaszły jakieś zmiany? No tak, zmiany są takie, że tych samochodów nam przybyło teraz. Już mamy wzmożony ruch, szczególnie tutaj na Klikowskiej od Paderewskiego Wieniawskiego powoli do ronda Swackiego Klikowska na Szkotnik. Więcej samochodów też na Krakowskiej, szczególnie tutaj na odcinku Krasińskiego Urszulańska, na Sikorskiego, krótki postój Tuchowska od Przedszkolaków do Konarskiego i też wzmożony ruch tutaj skrzyżowanie Dąbrowskiego, ulica Gumniska. Mościce, Aleja Kwiatkowskiego już tutaj spokojnie od strony Witosa, bez żadnych utrudnień. Od strony natomiast Mościckiego, gdzieś na wysokości Księdza Indyka, tutaj tych samochodów mamy troszeczkę więcej, też bez postoju płynnie ulica Zbylitowska i na ulicy Koszyckiej do samego skrzyżowania z ulicą Czerwoną i Krakowską dojeżdżamy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: A w drogę o poranku 17 minut do godziny 8 zabieramy teraz zespół Bad Boys Blue.

W wakacyjnie zespół Coldplay. 9 minut nam zostało do godziny 8. A już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Café de Paris. Chociaż powiem szczerze, że kawa dzisiaj wyjątkowo smakuje. No, bardziej w Barcelonie, w Madrycie, w ogóle w Hiszpanii. Po wczorajszym spotkaniu 2-0, przypominam, Hiszpania, Francja, to ta kawa jednak w Hiszpanii całkiem inny ma smak. Na pewno mniej gorzki. A propos spotkań, no to też dziś przyglądamy się, bo przecież półfinał wieczorem kolejny w Atlancie, które spotkanie wyłoni finałowego rywala Hiszpanii. W starciu Anglii z broniącą tytułu Argentyną oczy kibiców będą zwrócone na wielkie gwiazdy, bo tak, z jednej strony Harry Kane, z drugiej strony Messi. Obie drużyny w drodze do półfinału nie odnotowały dotąd ani jednej porażki. Tak więc tutaj no, będzie na pewno to spotkanie bardzo, bardzo wartościowe dla wszystkich fanów piłki nożnej. No i pytanie, kto tą porażkę odnotuje. Leon Messi prowadzi w klasyfikacji strzelców z 8 bramkami, podczas gdy Harry Kane, gwiazda Bayernu Monachium, zgromadził ich 6. Tak więc kto wie, być może tutaj Messi no, będzie mógł się pochwalić całkiem inną klasyfikacją. No i zostanie może królem strzelców. Kto wie, tego mu życzymy, chociaż przyznam się szczerze, życzę wszystkim zawodnikom tych bramek, ale sercem mimo wszystko no, jestem za Argentyną, bo wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby właśnie to spotkanie, ten finał, to Argentyna-Hiszpania, to byłaby taka ciekawa bardzo piłka. Piłka nożna jeszcze na antenie Radia Ardent Małopolska na pewno wróci nieraz, bo to przecież już półfinały, dziś godzina 21, a za chwilę na antenie Radia Ardent Małopolska wiadomości, a po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowem, o 8:10 gościem radia dziś wójt gminy Żyraków Marek Rączka.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska.
1: Likwidacja dużego zakładu pracy w Nowym Sączu i masowe zwolnienia pracowników. Pogotowie strajkowe w grupie Azoty związkowcy z Tarnowa zgłaszają swoje żądania. Pod tarnowską katedrą kryje się jeszcze więcej krypt niż przypuszczano. O szczegółach już za chwilę. Kibice Hiszpanii o możliwym rywalu w finale Mistrzostw Świata.
2: Argentyna jest dużo lepsza niż Anglia. Anglia w ogóle nie zasługuje na te czwarte miejsce w rankingu. Ja nie wiem, co oni tam robią.
1: Wiadomości o 8, Aneta Mleczko, zapraszam. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby. Większość interwencji była związana z burzami, które przeszły na zachodzie i południu kraju. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów z ulic. Dziś także synoptycy ostrzegają przed nawałnicami. Przez cały dzień obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnymi opadami na południu kraju. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, opolskiego, a także części wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. 152 osoby stracą pracę w nowosądeckim Nowomagu. Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją urządzeń górniczych kończy działalność. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
3: Informacje o likwidacji nowosądeckiego oddziału przekazała radiu RDN Nowy Sącz Aleksandra Droszcz ze spółki Grenewia, która jest właścicielem sądeckiej firmy. Ma to być podyktowane koniecznością dostosowania mocy produkcyjnych do aktualnego popytu. To pozwoli utrzymać konkurencyjność firmy bez ograniczania oferty dla górnictwa. Jednocześnie oznacza to likwidację 152 miejsc pracy. Część pracowników z obszaru konstrukcyjno-technologicznego została już wcześniej przeniesiona do innych struktur. W odniesieniu do pozostałych prowadzona będzie procedura zwolnień grupowych zgodnie z przepisami prawa. Firma przekonuje, że będzie też sprawdzana możliwość wykorzystania kompetencji niektórych pracowników w innych obszarach jej działalności.
1: Tymczasem związkowcy NSZZ Solidarność ze spółek Grupy Azoty ogłosili pogotowie strajkowe i przedstawili swoje żądania. Jak mówią, po 3 latach bezskutecznych prób dialogu z zarządem skończyła im się cierpliwość. Przedstawiono 4 wspólne postulaty dla spółek z Tarnowa, Kędzierzyna, Koźle, Polis, Puław i Sierkopolu. Wśród nich znalazła się podwyżka pensji dla wszystkich pracowników, przywrócenie świadczeń, wzmocnienie praw związków i respektowanie prawa w kwestii terminowego przekazywania informacji. Poszczególne spółki, w tym tarnowska, zgłosiły również własne dodatkowe żądania.
4: Wzrost dodatku stażowego o 30 zł netto za każdy rok pracy, podwyższenie dodatku zmianowego do kwoty 1500 zł netto miesięcznie. Kolejny postulat, wprowadzenie prawa do nagrody jubileuszowej od 15 lat pracy na zasadach obowiązujących w grupie Azoty Police, skrócenie czasu pracy do wymiaru obowiązującego w grupie Azoty Police i ostatni postulat tutaj w Tarnowie to jest wypłata należnej pracownikom nagrody motywacyjnej za pierwszy kwartał 2024 roku.
1: Mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w grupie Azoty Artur Jasiński. Na spełnienie postulatu pracodawcy mają 7 dni. Jak tłumaczą związkowcy, brak porozumienia oznacza wejście w spór zbiorowy w spółkach grupy Azoty oraz rozpoczęcie kolejnych działań przewidzianych prawem, łącznie z możliwością strajku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Pod tarnowską katedrą kryje się jeszcze więcej krypt niż przypuszczano. Ostatnie badania georadarem wyraźnie wskazują, że pod świątynią są przestrzenie o istnieniu których nie ma żadnych wzmianek ani zapisów. Naukowcy mają już dowody na istnienie łącznie 13 krypt, jednak wciąż nie ma pewności, co znajduje się wewnątrz tych nieodkrytych. Żeby się o tym przekonać, trzeba częściowo zdjąć posadzkę w świątyni i przeprowadzić badania.
5: Krypta, która jest odłączona od krypty biskupiej, a znajduje się mniej więcej na wysokości wejścia do dawnej kaplicy nocnej adoracji. No i tutaj przy tych ostatnich badaniach georadar pokazał wyraźnie sklepienia. Echogram tak się zachowywał, jakby widział tam metal. No i teraz jest właśnie pytanie, czy jest to krypta barokowa? Dlaczego nikt o niej nigdy wcześniej nie mówił, też nie wiemy. Przygotowujemy się teraz do takich bardzo ważnych badań, które pomogą nam stworzyć projekt budowlany dotyczący tej podziemnej trasy turystycznej. Badania będą polegały na tym, że trzeba zrobić wykopy w katedrze, wejść w głąb i sprawdzić takie na 3 sposoby ten budynek. Geologicznie, inżyniersko i archeologicznie.
1: Mówił zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz Sebastian Musiał, pomysłodawca badania krypt w Bazylice. Te prace mają się rozpocząć w sierpniu. Z Argentyną lub Anglią zmierzą się w finale Mistrzostw Świata gracze reprezentacji Hiszpanii. Po wygranej 2-0 i dominacji na boisku Hiszpanie wyrastają na faworytów mundialu. Maciej Szefer pytał po meczu kibiców, kogo widzą obok Hiszpanów w finałowym meczu.
6: Może być wynik nawet pokojowy, natomiast będzie to na rzecz Argentyny. Ale czy Argentyna to dowiezie z taką Hiszpanią? Nie sądzę.
2: Stawiam, że Argentyna jest dużo lepsza niż Anglia. Anglia w ogóle nie zasługuje na te czwarte miejsce w rankingu. Ja nie wiem, co oni tam robią.
7: Argentyna, zawsze. Bo są łaciński jak my. Anglia ma też super drużynę, ale zawsze mamy ten sentyment.
1: Dziś o 21:00 pierwszy gwizdek w drugim spotkaniu półfinałowym na mundialu, w którym zmierzą się zespoły Argentyny i Anglii. Tyle o tej porze. Zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo. W RDN Małopolska Marek Grączka, wójt gminy Żyraków. Gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Tymbark, Paweł Ptaszek.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W godzinach przedpołudniowych niewielkie przejaśnienia, trochę słońca, trochę chmur, a po południu mogą tutaj w regionie występować opady deszczu, a nawet im burze. Dziś do 25 stopni w ciągu dnia, jutro 29, a pojutrze to nawet 30 stopni. I temperatury w nocy również wysokie, od 16 do 18 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
4: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych.

0: Zegar już nam wskazuje 11 minut po godzinie 8, czyli czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: W studiu Radia RDN Małopolska o poranku wójt gminy Żyraków, pan Marek Rączka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia RDN Małopolska.
2: Panie wójcie, bardzo niespokojny początek lata. Po fali upałów mieliśmy burze, ale też bardzo intensywne deszcze, które choć krótko trwałe, to w części regionu wyrządzały szkody. Odczuliście to także w gminie Żyraków?
3: Pomalutku zaczynamy odczuwać. Wspomniała pani o okresie suszy. Wówczas, kiedy były wysokie temperatury, około 2 tygodnie temu, wówczas cierpieliśmy na duży pobór wody. Na całe szczęście w naszej gminie było cały czas zaopatrzenie wody dla wszystkich mieszkańców. Nie było potrzeby, powiedzmy, jakichś zastępczych beczkowozów podstawiania. Niemniej jednak zużycie było potężne, biorąc pod uwagę bardzo wysokie temperatury. Po tych temperaturach przyszedł okres trochę ochłodzenia, opadów deszczu przelotnych bądź burzowych, które pomalutku zaczynamy odczuwać, szczególnie jeżeli chodzi o rolnictwo, bo zbliżają się żniwa, zbiór zbóż. No niestety warunki pogodowe nie są sprzyjające z tego, co obserwuję, a gmina Żyraków jest, jakby nie było, gminą rolniczą. Z tego, co obserwuję, na polach zboża, które nie da się na dzień dzisiejszy zebrać, są już coraz ciemniejsze, czyli mogą się za niedługo porastać już i ziarno straci swoją wartość. Natomiast ten okres suszy spowodował, że w momencie, kiedy ziarno

0: kiedy zboża dojrzewały, ziarno wypełniało się potrzebna była wilgoć, niestety tej wilgoci nie ma i już tego wypełnienia nie będzie, przez co na pewno plony będą niższe. O ile oczywiście opady deszczu dobre są na zasiewy kukurydzy czy ziemniaków, to niestety zboża w tym czasie, kiedy potrzebowały tej wilgoci, jej nie miały.
1: Mam wrażenie, że rolnicy w ogóle nie mają łatwego życia, bo tak naprawdę w każdym sezonie z czymś muszą się zmagać, albo te upały, które wysuszają, które palą te wszystkie plony, albo przymrozki, które je niszczą już na starcie, no albo właśnie takie intensywne opady deszczu, które...
0: No niestety rolnictwo to jest fabryka pod otwartym niebem i jesteśmy jako rolnicy uzależnieni od warunków atmosferycznych, które nie zawsze są sprzyjające. Na wiosnę przymrozki, potem intensywne opady deszczu albo długotrwała susza, także nie zawsze te warunki sprzyjają potem osiąganiu dobrych plonów.
1: A jeżeli plonów dobrych nie będzie, to co doskwiera rolnikowi, doskwiera później i konsumentowi, bo przecież to wszystko przekłada się na to, że będzie czegoś brakować, a jeśli będzie, to będzie bardzo drogie.
0: Tak jest. No, to jest cały łańcuch, który ma bezpośrednio wpływ jeden etap na drugi.
1: Na kolejny. Panie Wójcie, są miejscowości w gminie Żyraków, które bardziej są narażone na podtopienia w czasie mocniejszego deszczu. Żeby temu zapobiegać, w Nagoszynie powstał zbiornik retencyjny. Spełnia on swoją rolę?
0: Tak. Z tych miejscowości szczególnie, które są narażone na podtopienia w czasie intensywnych opadów deszczu, to jest między innymi miejscowość Bobrowa. Przez Bobrową przepływa potok Skołodzierski, który swój początek bierze w Zasowie, następnie przez Mokre, przez Polana Goszyńskie wpływa do Bobrowej. Zbierając wody, można powiedzieć, prawie z połowy terenu obszaru całej gminy. W związku z powyższym te potężne ilości wody, które się zbierają po intensywnych opadach deszczu, wpływają do wsi, do centrum wsi, gdzie następuje przepłynięcie takim wąskim gardłem, ponieważ te ilości nie zawsze się pomieszczą w korycie, w związku z powyższym następuje podtopienia, czy to podwórek mieszkańców, czy zabudowań bezpośrednio przylegających do tego potoku. W związku z powyższym od kilku lat prowadzimy pewne działania, które z jednej strony mają ograniczyć ten nagły spływ wody do Bobrowej, a z drugiej strony mają być też jakimś rezerwuarem wody dla potrzeb między innymi rolnictwa. Jednym z takich zadań, które udało nam się zrealizować, to jest zbiornik retencyjny wybudowany w miejscowości Nagoszyn Cieszęciny, gdzie po prostu na dawnym stawie został on pogłębiony, powiększony i zostały umocnione brzegi, jak również dno. Jest ten zbiornik, do którego spływają wody z okolicznych tam pól i następnie przy większej objętości czy większej stanie wody wówczas przepływa do kanałów. Natomiast obecnie ten zbiornik jest jak gdyby rezerwuarem wody, z jednej strony zabezpieczającym między innymi miejscowość Bobrową, z drugiej strony gromadzącym wody. Drugim zadaniem, które jest akurat zadaniem należącym do gospodarstwa rolnego, do gospodarstwa Wody Polskie, to jest potok Skołodzierski, który jest właśnie w administracji Wód Polskich i przymiarki są do budowy suchego polderu. Polega na tym potoku. Polegać to będzie na wybudowaniu pewnej zapory, która będzie w momencie większego spływu wody gromadzić tą wodę przez jakiś czas i uwalniać ją w wolniejszym spływie, tak żeby spokojnie mogła przez Bobrową przepłynąć. Mówię o Bobrowej, bo jest to miejscowość akurat najczęściej dotykana tego typu zdarzeniami, podtopieniami. Niemniej jednak również występują lokalnie takie podtopienia w innych miejscowościach. Można wymienić Górę Motyczną, można wymienić Straszęcin, Wiewiórkę, Wolę Wielką. To jest akurat na cieku, na potoku wiewiórskim. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednie zagrożenie potoku Skołodzierskiego, to jest między innymi Bobrowa.
1: To, że małe, niepozorne potoczki właśnie w trakcie takich intensywnych opadów deszczu mogą się przerodzić takie właśnie rwące potoki, które bardzo szybko mogą zalać właśnie.
0: No właśnie w okresie suszy te potoki są bardzo niepozorne, minimalnej ilości wody, natomiast przy takim intensywnym opadzie, kiedy ta woda nie zostanie wchłonięta do ziemi, do gleby, tylko spływa powierzchniowo i do tego potoku się przemieszcza, to ten nagły przepływ powoduje właśnie te zagrożenia, o których wspomniałem.
1: Ten suchy polder rozwiązałby ten problem, rzeczywiście myśli pan?
0: Myślę, że rozwiązałby ze względu na to, że po prostu przez jakiś czas napływająca woda z pól z tych kilku miejscowości byłaby wstrzymywana. Ona się rozleje po tych polach, po tym polderze, który jest przewidziany do, tereny są przewidziane do wykupienia przez Wody Polskie od rolników. Oni mogą tam uprawiać te pola w dalszym ciągu, ale bez możliwości uzyskiwania odszkodowania w momencie, kiedy by nastąpiło takie zalanie. Niemniej jednak ryzyko jest w dwie strony, albo będzie zalanie, albo nie będzie. Natomiast przez nagromadzenie tej wody przez jakiś czas spowoduje to wstrzymanie szybkiego spływu, napływu do Bobrowej i spokojne przepłynięcie korytem przez Bobrową i następnie do Wisłoki.
1: Ten temat podejmowany już jest od kilku lat. Myśli pan, że jaka to jest perspektywa czasu, żeby udało się ten suchy polder budować?
0: Na dzień dzisiejszy są prowadzone prace dokumentacyjne. Na dzień dzisiejszy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowuje decyzję środowiskową na lokalizację tejże inwestycji.
1: To może teraz o innych inwestycjach na terenie gminy, bo ta, którą podjęliście niedawno, już praktycznie na finiszu. Od 1 września dzieci będą mogły uczęszczać do nowego żłobka w gminie Żyraków. Tutaj 20 miejsc. Była rzeczywiście potrzeba, żeby ten jeszcze jeden żłobek uruchomić.
0: W gminie Żyraków od 2019 roku funkcjonuje na Zawierzbiu żłobek, który mieści 64 miejsca. W pełni są wypełnione i zauważyliśmy, że jest potrzeba akurat uruchomienia kolejnej placówki, która będzie przyjmować te małe dzieciaczki na czas, kiedy ich rodzice są w pracy. W związku z powyższym z programu dofinansowanego ze środków zewnętrznych Aktywny Maluch 2022-2026 otrzymaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu mogliśmy wybudować przy kompleksie oświatowym w Żyrakowie żłobek na 20 miejsc. Budynek ten jest wyposażony w 3 sale, w których będą przebywać te dzieci. Jest wózkownia, jest zaplecze sanitarne, oczywiście pomieszczenia socjalne dla pracowników i 20 dzieci od 1 września tam będzie pod opieką naszych opiekunów, naszych nauczycieli. Będą tam bezpiecznie mogły przebywać. Na dzień dzisiejszy w sumie będziemy dysponować 84 miejscami w żłobkach. Tak jak powiedziałem, jeden na Zawierzbiu od 2019 roku, ten w Żyrakowie od września tego roku.
1: A jak wypadła rekrutacja?
0: Rekrutacja była przeprowadzona oczywiście w miesiącach wiosennych. Na dzień dzisiejszy wszystkie miejsca zostały obsadzone, także od września ruszamy z pełną obsadą i myślę, że dzieci będą się tam miały zapewnioną opiekę i również zajęcia, które pozwolą im potem spokojnie przejść do przedszkola.
1: Rekrutacja była także przeprowadzana już do przedszkoli. Czy tutaj także wszystkie miejsca zostały wypełnione?
0: Jeżeli chodzi o przedszkola, mamy na terenie gminy 5 przedszkoli, które funkcjonują przy oddziałach przedszkolno-oświatowych. Na dzień dzisiejszy nie wszystkie miejsca zostały wypełnione. No, borykamy się podobnie jak w skali całego kraju z demografią, która nie jest korzystna. Coraz mniej dzieci się rodzi. W związku z powyższym ma to przełożenie również na ilość dzieci, która uczęszcza do naszych przedszkoli czy do naszych szkół.
1: Zdarza się rzeczywiście, że w tych szkołach też widać, że klasy coraz mniejsze?
0: Tak, klasy są coraz mniejsze. W tych największych szkołach, gdzie kiedyś była dwuciągowość, czyli klasy A i B, na dzień dzisiejszy już niestety mamy tylko pojedyncze oddziały. Tych dzieci jest coraz mniej. W związku z powyższym jest to tendencja, która jest obserwowana, można powiedzieć, w całym kraju. Zaczyna się pomału teraz walka o ucznia, gdyż są samorządy wszystkie borykają się z tym problemem, a to są miejsca pracy, to są zakłady pracy, w których są zatrudnieni nauczyciele, dla których też potrzebna jest praca, a praca będzie wtedy, kiedy będą uczniowie, których będzie można uczyć.
1: Mówił pan na antenie naszego radia w porannej rozmowie słowo za słowo jeszcze wcześniej, że jest ryzyko, że jedna z klas w ogóle nie będzie miała na tyle dzieci, żeby mogła wystartować. Rzeczywiście doszło to do skutku?
0: Tak, tak jest. W sumie w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2026-2027 w skali całej gminy nie mamy 4 oddziałów klasowych w różnych szkołach. No niemniej jednak jeden oddział klasowy dotyczy klasy pierwszej, gdzie tych po prostu dzieci nie ma. W związku z tym nie można było utworzyć oddziału.
1: Pozostając jeszcze w tematyce inwestycji, rozbudowy doczeka się Centrum Kultury i Promocji Woli Żyrakowskiej. Prace mają ruszyć lada chwila.
0: Tak, w dniu jutrzejszym zamierzamy podpisać umowę na wykonanie tychże prac z firmą, która wygrała w postępowaniu przetargowym. Złożyła najlepszą ofertę. Ta oferta zamyka się kwotą około 9 milionów złotych. Jest to realizowane w związku ze środkami, które otrzymaliśmy w ramach Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Razem w partnerstwie z miastem i gminą Ropczyce realizujemy inwestycje w obszarze kulturalno-oświatowym. Ropczyce będą budować bibliotekę miejsko-gminną, natomiast my rozbudowujemy Centrum Kultury i Promocji Woli Żyrakowskiej. Budynek obecny zostanie całkowicie przebudowany. Zostanie utworzona nowa kondygnacja, na której będą miały miejsce pomieszczenia do różnego rodzaju działalności artystycznej, prób dla różnych grup teatralnych i podobnych, zajęcia plastyczne. Natomiast najważniejszym elementem tej modernizacji jest dobudowanie sali audiowizualnej z widokiem, ze sceną, z profesjonalnym nagłośnieniem, gdzie będziemy mieli możliwość organizowania różnego rodzaju występów artystycznych na wysokim poziomie.
1: Kiedy może być zakończenie już robót?
0: Zakończenie będzie w przyszłym roku. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w dniu jutrzejszym podpisujemy umowę z wykonawcą.
1: Ważna inwestycja także dla starszych mieszkańców gminy. W Nagoszynie powstanie klub seniora. To powiedzmy, jakie są plany na budynek tego dawnego przedszkola, które już
0: tak,
1: czekało tym, nas zagospodarowanie.
0: W budynku tym do 2019 roku funkcjonowało przedszkole, ponieważ wybudowaliśmy w Nagoszynie też przy zespole oświatowym przy szkole nowe przedszkole, które jest bardzo nowoczesne. Wówczas z tego budynku przedszkole zostało przeniesione do centrum wsi. Natomiast ten budynek od 2019 roku stał pusty i teraz otrzymaliśmy środki na kompleksową przebudowę tego budynku, zaczynając od fundamentów, czyli od izolacji, docieplenia fundamentów, ścian, wymiany stolarki okiennej, wymiany poszycia dachowego, instalację fotowoltaiczną, która będzie na budynku dachu zamontowana, w środku wszystkie instalacje i dostosowanie do potrzeb dla osób starszych. Myślę, że od przyszłego roku w budynku tym 20 osób w wieku powyżej 60 lat znajdzie możliwość spotykania się i uczestniczenia w zajęciach, które będą im jak gdyby umilały czas. To ten klub seniora będzie czynny przez 6 dni w tygodniu po 5 godzin, gdzie będzie zatrudniona profesjonalna opieka, gdzie będzie rehabilitant, gdzie ci mieszkańcy, którzy tam będą uczestniczyć w tych zajęciach, będą mieli zapewniony bezpieczny spokój, relaks. Również będą mogli skorzystać z usług rehabilitacyjnych. Także pewny komfort dla tych mieszkańców przygotowaliśmy. Otoczenie budynku będzie oczywiście zabezpieczone w miejsca parkingowe, w miejsca dla odpoczynku, dla relaksu. Także jest to kompleksowa budowa, która będzie kosztować gminę ponad 3 miliony złotych, z czego 2 miliony 200 jest dofinansowanie. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.
1: Mieszkańców rozpytują? Można się gdzieś zapisywać do tego klubu?
0: Rekrutację będziemy prowadzić w późniejszym czasie. Na dzień dzisiejszy na razie skupiamy się na pracach budowlanych.
1: Żeby wszystko dobrze wykończyć i żeby służyło. Tak
0: i żeby spełniało te wymogi, które są nam narzucone zgodnie z projektem i zgodnie z wnioskiem, na który dostaliśmy dofinansowanie.
1: Z pewnością mieszkańcy będą śledzić na stronie Urzędu Gminy komunikaty wierzące, żeby się zorientować, kiedy można już powoli.
0: Tak, będziemy prowadzić tą rekrutację z jednej strony poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest najlepiej zorientowany w osobach, które takiej opieki potrzebują, jak również poprzez stronę Urzędu Gminy.
1: Wójt gminy Żyraków, pan Marek Rączka, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję pani, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Musisz wejść na wyższy poziom?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Coraz więcej chmur nad regionem tarnowskim. Przypominam, w godzinach popołudniowych synoptycy zapowiadają nam opady deszczu oraz burze. Niewykluczone, że też i przed południem delikatnie może nam pokropić. Maksymalnie dziś to 25 stopni. Obecnie mamy 21. Jutro dużo cieplej, 29 stopni, a pojutrze synoptycy w piątek zapowiadają nam nawet 30 stopni.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Bardzo ciepło również w nocy. Dziś w nocy 16, a najcieplejsza noc to dopiero przed nami. Z piątku na sobotę i w nocy temperatura może wynosić nawet 19 stopni. Sytuacja o poranku biometeorologicznej jest niekorzystna. 29 minut nam zostało do 9.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: W kalendarzu mamy środę, a jak środa i minęła już godzina 8.30, czyli czas na muzykę biesiadną na antenie radia RDN Małopolska i to spotkanie z muzyką biesiadną potrwa do godziny 12.00.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Wzmacniamy ludzi i organizacje. To idea, która od 2017 roku wyznacza działania Fundacji Stałego Rozwoju. Wspieramy osoby, rodziny i organizacje pozarządowe w rozwoju społecznym i zawodowym. Realizujemy projekty, które pomagają zdobywać nowe kompetencje, budować aktywność społeczną, zwiększać dostępność i rozwijać potencjał organizacji. Działamy tam, gdzie wsparcie przekłada się na realną zmianę. Fundacja Stałego Rozwoju.
0: Po reklamie.

0: Wanda na wydaniu. 17 minut nam zostało tylko do godziny 9. Dzisiaj troszeczkę później wiadomości sportowe, ale są i to jest najważniejsze, że są wiadomości sportowe. A jak wiadomości sportowe, no to moi kochani, numer jeden, piłka nożna.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Hiszpania pokonała w Dallas Francję 2-0 i zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Gole dla zwycięzców strzelili Mikel Oyarzabal z rzutu karnego i Pedro Porro. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
3: Reprezentacja Hiszpanii jako pierwsza zameldowała się w finale Mistrzostw Świata. Oyarzabal w 22 minucie wykorzystał rzut karny za faul na Laminie Yamalu i było 1-0. Hiszpanie grali z ogromną dyscypliną taktyczną w obronie, Francuzi nie umieli uwolnić potencjału ofensywnego. W drugiej połowie wydawało się, że rzucą się na kadrę La Furia Roja, ale nic bardziej mylnego. To drużyna Hiszpanii wciąż prowadziła grę i w 58 minucie kapitalna akcja. Porro zagrał do Olmo, Olmo upadając odegrał do Porro, a ten z ostrego kąta trafił na 2-0. Nie pomogły Francuzom zmiany, nie pomogły już desperackie ataki w końcówce. To Hiszpania wygrała 2-0 i melduje się w niedzielnym finale Mistrzostw Świata.
2: A dzisiaj w drugim półfinałowym spotkaniu Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Początek o 21:00 czasu polskiego. Robert Lewandowski przygotowuje się do amerykańskiego debiutu. W ostatnich godzinach nasz zawodnik pierwszy raz trenował z zespołem Chicago Fire, z którym podpisał 2-letni kontrakt, a następnie spotkał się z dziennikarzami. Polak znajdzie się w szerokim składzie na mecz z Vancouver Whitecaps, ale nie wiadomo, czy pojawi się na boisku. Z Chicago Jan Pachlowski.
4: Konferencja prowadzona była w bardzo luźnej i przyjemnej atmosferze. Nie mogło zabraknąć pytań dotyczących rozgrywanych właśnie piłkarskich Mistrzostw Świata.
5: Wiadomo, że trzymam kciuki za Hiszpanię, ale kto wygra? Myślę, że to chyba będzie decydowało raczej forma dnia.
4: Mówił Robert Lewandowski. Napastnik dodał, że teraz najważniejsza jest spokojna aklimatyzacja w nowym miejscu.
5: Przychodząc do nowego klubu, gdzieś tam analizujesz to, jacy są zawodnicy, jak to wygląda sytuacja, jak liga, na jakim poziomie jest. I przede wszystkim kraj, kultura, to też ma wpływ na to, że jednak czasami trzeba się trochę dostosować do tego, co jest na miejscu. I tak samo było po moim transferze do Barcelony i pewnie tak samo będzie tutaj.
4: Komentuje Lewandowski. Na spotkaniu z dziennikarzami piłkarz powiedział także, że nie podjął jeszcze decyzji co do występu w reprezentacji Polski.
2: Konferencja trwała około 30 minut, a Robert Lewandowski na pytania dziennikarzy odpowiadał po polsku, angielsku, a także po hiszpańsku. BrookBet Termalika Nieciecza uruchomiła sprzedaż pojedynczych biletów na najbliższy mecz. W inauguracyjnej kolejce BetClick pierwszej ligi zespół z Niecieczy na własnym stadionie podejmie ruch Chorzów. Spotkanie zostało zaplanowane na niedzielę, 26 lipca na 14:30. Bilety dostępne są stacjonarnie w sklepie Kiwica w Niecieczy oraz w sprzedaży internetowej. Klub informuje, że w dniu meczu kasy stadionów, w których będzie można kupić bilet bezpośrednio przed spotkaniem, będą otwarte od 12:30, jednak wtedy trzeba liczyć się z nieco wyższą ceną za wejściówkę. W piątek kibice będą mogli zobaczyć nowych zawodników Sandecji Nowy Sącz oraz ich kolegów z drużyny. Na stadionie przy Kilińskiego o 18:15 odbędzie się prezentacja zespołu, następnie o 19:10 mecz sparingowy ze słowackim Tatranem Preszów, ostatni przed startem drugiej ligi. Dziś do 11:00 posiadacze karnetów na nowy sezon mogą pobrać bezpłatne wejściówki na to wydarzenie. Następnie taką możliwość będą mieli pozostali kibice, jeśli zostaną wolne miejsca. Wydarzenie nie będzie imprezą masową, więc liczba wejściówek jest ograniczona. A nowym piłkarzem Sandecji został ostatnio 26-letni Piotr Januczkowicz. Zawodnik występujący na pozycji napastnika bądź skrzydłowego związał się z Sączersami 2-letnią umową. Ostatnio grał w pierwszoligowym Chrobrym Głogów. Wcześniej miał epizod w lidze cypryjskiej, a w barwach ŁKS-u Łódź zaliczył 28 meczów w ekstraklasie. Był też zawodnikiem pierwszoligowej Olimpii Grudziądz. Rezerwy piłkarskiej Unii Tarnów poznały wstępny terminarz spotkań rundy jesiennej. W tym sezonie drugi garnitur jaskółek będzie występował w klasie okręgowej. Piłkarze rozpoczną rozgrywki podczas weekendu 15-16 sierpnia, a rundę jesienną zakończą w weekend 7-8 listopada. Na inaugurację sezonu rezerwy Unii zagrają domowe spotkanie z Ikarem od Poryszów. W pierwszej rundzie w charakterze gospodarzy wystąpią też w meczach z LKS-em Ładna, LKS-em Radłowia, GKS-em Gromnik, Iskrą Dąbrówki Breńskie, z Łęgowią oraz Stuchowią. Na wyjazdach natomiast Tarnowianie w rundzie jesiennej zagrają z Dunajcem Zakliczyn, LKS-em Skrzyszów, Wisłą Szczucin, Zorzą Zaczarnie, GKS-em Wierzchosławice oraz z Dunajcem z Blitowska Góra. Zawodniczki startu Nowy Sącz zdobyły medale w zawodach ECA Junior Slalom Cup na torze kajakarskim Kolna w Krakowie. Dominika Danek wywalczyła złoty medal w konkurencji Kajak Cross Time Trial Open oraz srebrny medal w konkurencji K1 Open, potwierdzając swoją wysoką formę przed najważniejszymi startami sezonu. Zuzanna Chwast stanęła na trzecim stopniu podium w konkurencji K1 do lat 16, zdobywając brąz w silnie obsadzonej międzynarodowej rywalizacji. Dodajmy, że inna zawodniczka startu Nowy Sącz, Anna Bomba, wywalczyła srebro i dwa brązowe krążki w zawodach Masters w austriackim miasteczku Sankt Ruprecht ob Murau.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Niedziecza.
0: I jeszcze na chwilę wracając do piłki nożnej, do Hiszpanii, do Roberta Lewandowskiego. Mundo Deportivo, hiszpański dziennik, pisze tak. Robert Lewandowski jest już gotowy na nową przygodę w Chicago Fire. Będzie dążył do dalszego umacniania swojej legendy. Tak podsumowało Mundo Deportivo, dokładnie hiszpański dziennik, tak podsumował Roberta Lewandowskiego. No trochę takie dziwne podsumowanie, no ale cóż, no Hiszpanie chyba zadowoleni z tego, że no, będzie umacniał swoją legendę, będzie dążył do umacniania swojej legendy Robert Lewandowski. 9 minut nam zostało do godziny 9. Jeszcze my sprawdźmy sobie sytuację na tarnowskich ulicach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Pochmurno, kierowcy, pamiętajcie o tych zmiennych warunkach na naszych drogach, przemieszczając się po tych naszych ulicach. Synoptycy nam zapowiadają, że będzie padał deszcz, będzie nam dzisiaj towarzyszył ten deszcz i jeszcze będą burze, ale bardziej w tych godzinach popołudniowych, ale wydaje mi się, że chyba przed południem też może nam pokropić. Zachmurzyło nam się teraz w regionie tarnowskim. Maksymalnie dziś to 25 stopni, tak więc ciepło, no i tutaj klimatyzacja pewnie będzie włączona w tych naszych pojazdach, tak więc warto przeczyścić te nasze klimatyzatory, żebyśmy oddychali świeżym i czystym powietrzem. A jak wyglądają ulice? No to teraz sprawdźmy sobie, gdzie nam się korkuje. Postój na Gumnickiej, krótki od Wesołej do Dąbrowskiego, też krótki postój na ulicy Tuchowskiej do Konarskiego i na Krakowskiej na wysokości Staszica. Zmożony ruch na Mickiewicza Solidarności i na ulicy Szkotnik, od Paderewskiego powolutku Klikowską do Ronda Sławskiego Szkotnik, no i również tutaj powolutku teraz między innymi na ulicy Koszyckiej, ale to tak na wysokości Pawłowskiego do skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska. Zobaczmy sobie jeszcze Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, jak to teraz wygląda, Czerwonych Klonów, Aleje Kwiatkowskiego i z Blitowska tutaj ulica bez problemów płynnie przejezdnie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: To tyle na razie z dróg. 9 minut nam zostało do godziny 9. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Przypominam, w każdą środę od 8.30 do godziny 12.00 z szczególnym takim uwzględnieniem artystów z tego naszego regionu, czyli z Małopolski, ale też i z Podkarpacia.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Politycy Koalicji Obywatelskiej mieli obchodzić kolejkę. NFZ kontroluje przychodnie w Piasecznie. Proces biskupa Jerza dłuższy niż zakładano. Kolejne rozprawy dopiero po wakacjach. Miasto Nowy Sącz będzie musiało wydać 6 milionów złotych na koncepcję programową fragmentu planowanej drogi Sądeczanki i remont krajowej 75 przed Nowym Sączem. W Wielopolu i Wielogłowach będą jeszcze większe korki. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął doraźną kontrolę w podwarszawskim Piasecznie. Według doniesień medialnych politycy Koalicji Obywatelskiej mieli tam dostęp do lekarzy poza kolejką w publicznej przychodni. Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, potwierdził, że w reakcji na niepokojące doniesienia medialne w placówce rozpoczęto kontrolę.
6: Sprawdzamy przede wszystkim dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2024-2025, ale sprawdzamy również ten stan faktyczny w dniach prowadzenia kontroli. Wszyscy pacjenci mają prawo do dokładnie takich samych standardów opieki i to właśnie w trakcie kontroli będziemy sprawdzali, bo nie ma zgody na równe i równiejsze traktowanie pacjentów.
5: Kontrola ma się zakończyć we wrześniu. Proces sądowy biskupa Andrzeja Jerza potrwa jeszcze kilka miesięcy. Sąd wystąpił o udostępnienie archiwalnych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej i wyznaczył kolejne terminy rozpraw. Sprawa może potrwać przynajmniej do jesieni. Wczoraj przed sądem zeznawali była małopolska kurator oświaty oraz były dyrektor szkoły w Woli Radłowskiej. Oboje nie zgodzili się na publikację danych osobowych i wizerunku. Świadkowie pełnili swoje funkcje w czasie, gdy były ksiądz Stanisław P. miał dopuszczać się krzywdzenia seksualnego dzieci w tej miejscowości na początku lat 2000. O przesłuchanie tych dwóch osób wnioskowała obrona biskupa Jerza. Jak wyjaśniała adwokat Paulina Majtkowska, celem jest ujawnienie wszystkich okoliczności sprawy, w której zarzuty stawia się biskupowi Tarnowskiemu.
7: Na razie wysłuchujemy zeznań świadków. Też są dokumenty, o których pozyskanie zwrócił się sąd, w związku z tym dopiero po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym będziemy mogli zajmować stanowisko jakiekolwiek. Natomiast proszę pamiętać, że ocena tego materiału na końcu tego postępowania będzie należała do sądu. Natomiast naszą rolą jako obrońców jest dopilnowanie tego, żeby wszystkie okoliczności w tej sprawie zostały zweryfikowane. Na tym na razie się skupmy.
5: Zarzuty sformułowane przez prokuraturę w akcie oskarżenia dotyczą zbyt późnego, zdaniem śledczych, poinformowania przez biskupa organów ścigania o przestępstwach popełnianych przez dwóch byłych księży. Sąd zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o udostępnienie archiwalnych materiałów, m.in. dokumentów i akt personalnych związanych ze Stanisławem P. Ze względu na prawdopodobny długi czas oczekiwania na przedstawienie dokumentów, termin kolejnej rozprawy wyznaczony na 31 lipca został odwołany. Kolejne posiedzenia sądu zostały wyznaczone na 8 września oraz na 15 października.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Miasto Nowy Sącz będzie musiało wydać 6 milionów złotych na koncepcję programową fragmentu planowanej drogi Sądeczanki. Jak zapewnia zastępca prezydenta Nowego Sącza Bożena Borkowska, władze miasta podpiszą porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współfinansowania prac związanych z przygotowaniem budowy nowej drogi.
9: Te koszty finansowe są rozpisane na 3 lata, czyli zaczynając od 2027 roku. Czyli to jest kwestia wpisania tych kwot rozpisane na 3 lata do wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowego Sącza. I oczywiście moja deklaracja decyzję, ale wszystko jest w rękach Rady Miasta Nowego Sącza, ponieważ to musi Rada Miasta podjąć uchwałę, wpisując te kwoty do wieloletniej prognozy finansowej.
0: To jest 6 milionów rozbite na 3 lata.
9: Na 3 lata. Największa kwota jest w 2029 roku, natomiast 1,5 miliona sukcesywnie wzrasta do 2027-2028 roku.
5: Przepisy wymagają od miast na prawach powiatów współfinansowania takich inwestycji, bo te są zarządcami dróg krajowych w swoich granicach. To może się jednak zmienić. Jak informował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, przygotowywany jest projekt zmian ustawowych, który zakłada, że miasta takie jak Nowy Sącz będą mogły się starać o dotacje w wysokości nawet 90% na inwestycje związane z drogami krajowymi na swoim terenie. To pozwoli zdecydowanie zmniejszyć wkład własny samorządów. Na razie nie wiadomo, kiedy te przepisy wejdą w życie. Będą jeszcze większe korki w Wielopolu i w Wielogłowach. Przed Nowym Sączem rusza remont drogi krajowej 75. Chodzi o odcinek o długości około kilometra. W trakcie prac ruch ma się odbywać w obu kierunkach, ale będą występować utrudnienia. Czasowo będzie wprowadzany ruch wahadłowy, będą też zwężenia jezdni i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Prace potrwają około 8 tygodni i mają się zakończyć w połowie września, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt tego remontu to około 2,5 miliona złotych. Instytut Spraw Obywatelskich zaapelował do Ministerstwa Infrastruktury o wprowadzenie nowego znaku ostrzegającego przed korzystaniem z telefonu w ruchu drogowym. Apel trafił do resortów przed dzień przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia bez Telefonu Komórkowego. Prezes Instytutu Rafał Górski przekonuje, że nowy znak nie powinien zastępować żadnego z już istniejących.
10: Nie, zdecydowanie on musiałby być nowy, bo temat i problem związany ze smartfonami jest po prostu nowy. On ma, nie wiem, 10 lat, ale tak naprawdę intensyfikacja jego nastąpiła w ostatnich kilku latach.
5: Rafał Górski uważa też, że podobny znak mógłby ostrzegać samych pieszych. Prawo już dziś zakazuje pieszym korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, a kierowcom podczas jazdy. Instytut proponuje też kampanię edukacyjną pod hasłem „Podnieś głowę, odłóż telefon, przejdź bezpiecznie”.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zachmurzyło nam się, przewaga na chmur teraz w regionie tarnowskim. Przypominam o opadach deszczu oraz o burzach, które mogą występować w regionie. 22 stopnie, maksymalnie 25, jutro 29, a w piątek to nawet 30 stopni. I w nocy również wysokie temperatury, dziś w nocy 16, ale kolejne noce dużo cieplejsze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sześć minut po godzinie 9. Dzień bez telefonu komórkowego. No właśnie, jak ten dzień bez telefonu komórkowego powinien wyglądać? O tym za chwilę. Wcześniej jednak zespół Pogwizdani i tak bardzo przypominam dziś.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Zespół Milano i dziewczyno, no dziewczyno, nie odrzucaj tej miłości, my jak już to no, odrzućmy telefon komórkowy, odrzucamy w ogóle ten telefon komórkowy, bo dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego, ale czy nam się to uda zrobić? No chyba nie i tak do końca nie chodzi o to, żeby całkowicie wyłączyć ten telefon komórkowy, tylko chodzi o to, żeby ograniczyć tutaj korzystanie z tego telefonu komórkowego i ograniczyć przede wszystkim z tych aplikacji, ograniczyć z mediów społecznościowych się my dzisiaj, a te podstawowe funkcje jednak zachować, bo wiemy, że we współczesnym świecie no to nie da się odejść całkowicie od tych funkcji tego telefonu, bo ten telefon no jednak towarzyszy nam i jest bardzo potrzebny w różnych sytuacjach, a szczególnie podczas wakacji. Telefon wymyślony dopiero, a dokładnie wyprodukowany pierwszy przenośny telefon w 1973 roku, bo wymyślony dużo wcześniej, ale przenośnym to 1973. No i pytanie, jak ograniczyć korzystanie z tego telefonu komórkowego? No nie będzie to zbyt łatwe, ale można i przetrwać można dzień bez zerkania w wyświetlacz. Jak to zrobić? No jest takich kilka kroków, które pomogą przetrwać to wyzwanie, nam jakoś dopomogą. Pierwsza to metoda, wydaje mi się, takich małych kroków, czyli zacząć po prostu odłożyć ten telefon do szuflady na 1 do 2 godzin. No i może się tak zdarzyć, że po odłożeniu tego na przykład do szuflady telefonu na 1 lub 2 godziny, no to zanim się obejrzymy, może, kto wie, cały dzień minąć bez zaglądania do tego telefonu, kto wie. Wybrać się na przykład na przejażdżkę rowerową lub zaplanować sobie jakiś dzień, na przykład nie z telefonem, ale z grami planszowymi i nie sięgamy do tych tutaj różnego rodzaju takich zapychaczy czasowych. No i zero rozpraszaczy, tak więc proszę o tym pamiętać. No, można na przykład, zanim odłożymy ten telefon, ustawić taki tryb monochromatyczny, czyli czarno-biały, który sprawi, że ekran będzie mniej atrakcyjny dla nas. Proszę bardzo, czyli ten ekran kolorowy bardziej nas przyciąga, a ekran czarno-biały powoduje, że jakoś tak nie chce nam się zaglądać do tego telefonu. To takie wskazówki, jak przetrwać ten dzisiejszy dzień. Dzień, przypominam, Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego, który przypada właśnie 15 lipca. I zamiast nerwowo sprawdzać powiadomienia, no może co, może wybierzmy się teraz na spacer. Ja wiem, że może troszeczkę pogoda nie dopisuje, niebo zachmurzone, ale jest ciepło, tak więc korzystajmy, tym bardziej, że po południu synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, dlatego spacer zamiast telefonu komórkowego. Wydaje mi się, że to jest idealne rozwiązanie na wakacje.

Góral zimny. Ona miała na imię Mariola. No i tak spoglądam do kalendarza. Okazuje się, że dzisiaj nie. No, Marioli nie ma dziś w kalendarzu, ale pozdrawiamy wszystkie Mariole. Dziś Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura, Anna, Daniel, Ignacy, Egon, Anastazy, Włodzimierz i Cyriak. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. I dla was oczywiście dedykacja muzyczna. Paweł Gołecki dla naszych dzisiejszych solenizantów z najlepszymi pozdrowieniami. Też dla tych wszystkich, którzy urodzili się 15 lipca.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Słuchacie radia RDN.

0: Region jest nasz. Wiadomości ekonomiczne.
1: Ceny paliw znów mocno w górę. Na większości stacji przekroczona została granica 7 zł za litr benzyny. Jeszcze droższy jest olej napędowy. Z kierowcami na stacji paliw rozmawiała Aneta Łuczkowska.
2: 7,09, tak? Ładne.
3: Jak pan się trzyma z tą informacją?
2: No, na pewno bym wolał, żeby było tańsze, ale jeżeli sytuacja do tego zmusza, to naprawdę nie mamy wpływu na to.
4: Trochę przesadzałem z cenami. To mi się wydaje, że to nie chodzi o baryłkę ropy. Jakieś straty były, teraz trzeba nadciągnąć to. Niestety.
5: Płacę flotą, firmowe paliwo, więc nie przejmuję się ceną.
3: Jakby pan miał za swoje tankować?
5: No pewnie miałbym sobie problem. Pewnie jak każdy.
2: Nie cieszą nas te ceny. No niestety.
1: Cena baryłki ropy na światowych rynkach w ostatnich dniach znów poszła w górę i to o 10 dolarów. Ropa jest obecnie najdroższa od miesiąca. Wróciła do ceny sprzed podpisania porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Polska ma najbardziej liberalne przepisy w kwestii dzikich lokatorów. Zmienić ma to projekt ustawy, który trafił już do Sejmu. Nowe przepisy mają skrócić właścicielom wynajmowanych na dziko mieszkań drogę do odzyskania nieruchomości. Jak mówi współautorka projektu, detektyw Małgorzata Marczulewska, teraz trwa to latami.
6: Żeby uzyskać nakaz eksmisji, musimy skierować sprawę do sądu. I to się wiąże z doręczaniem korespondencji na etapie właśnie tego postępowania. Jeżeli taki dziki lokator korespondencji nie odbiera, to sąd zawiesza postępowanie i takiego wyroku eksmisyjnego nie wyda. A co za tym idzie, dziki lokator sobie dalej mieszka w naszym mieszkaniu i śmieje się w twarz.
1: W projekcie ustawy znalazły się zapisy o uznaniu za doręczoną korespondencji sądowej wysyłanej na adres dziko zajmowanego mieszkania.
6: Dla właściciela nieruchomości będzie to ułatwienie, które zaoszczędzi mu miesięcy, a nawet czasami lat, jeżeli chodzi o pozyskanie tytułu eksmisyjnego i całą masę nerwów, bo jeżeli mamy takiego lokatora, który jest u nas w mieszkaniu, z dużym uśmiechem na ustach mówi, że nie wyprowadzę się teraz, ty będziesz mnie utrzymywał. I sąd nam zawiesza postępowanie eksmisyjne, ponieważ nie może doręczyć korespondencji, to frustracja takiej osoby jest naprawdę ogromna.
1: Nad złożonym projektem już pochyliła się Sejmowa Podkomisja Kodyfikacyjna. Ustawa pod obrady ma wrócić jesienią. Rząd chce, żeby więcej polskich firm realizowało inwestycje w Polsce. Wzorem są takie państwa jak Francja i Stany Zjednoczone, które wspierają swoich przedsiębiorców. Plany Rady Ministrów chwalą eksperci. Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Ilona Derengowska powiedziała, że zbyt często polskie przedsiębiorstwa są jedynie podwykonawcami.
7: Mimo że mają kompetencje do bycia jakby na samym dostawcą generalnym, one są włączone do łańcuchów dostaw jako podwykonawstwa, a tak naprawdę na nich bazowana jest kluczowa jakość. To one muszą przejść klasyfikację i otrzymać odpowiednie certyfikaty, aby spełniać tą jakość. To jest wiele sektorów, gdzie naprawdę nie mamy się, że tak powiem, czego wstydzić.
1: W połowie czerwca premier Donald Tusk podpisał kodeks dobrych praktyk dla spółek Skarbu Państwa. Celem jest zwiększenie udziału polskich firm w realizowanych inwestycjach. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dzisiaj szczegółowe dane na temat czerwcowej inflacji. Z szybkiego szacunku GUS wynika, że w poprzednim miesiącu wskaźnik ten mocno wyhamował w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem do 2,5%. Rynek był pozytywnie zaskoczony, zwłaszcza że w maju inflacja wyniosła 3,1%. Zdaniem analityków dzisiejszy odczyt nie powinien się różnić od szacunkowego. Natomiast w kolejnych miesiącach będzie widać wzrosty. Ekonomista Jarosław Niedzielewski uważa, że do końca roku może kształtować się w okolicach 3,5%.
8: Natomiast to nie ma żadnego zagrożenia. Moim zdaniem, żeby w najbliższym półroczu, najbliższym roku czy półtora roku ona w ogóle mogła wyjść powyżej właśnie tych poziomów rzędu 3,5 czy 4%. Małe szanse, żeby coś takiego, czy małe zagrożenie, żeby takim scenariuszem powrotu do tych zagrożeń inflacyjnych, z którymi żyliśmy jeszcze kilka lat temu w czasie pandemii, zaraz po niej, wtedy mówiliśmy o tym przede wszystkim w 2022 roku. Widzieliśmy tą bardzo wysoką inflację. Takiego zagrożenia w tym momencie nie widać.
1: Dane GUS poznamy około 10.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Wygląda na to, że na brak słońca nie tylko my narzekamy, ale też narzekają mieszkańcy północnej części Europy. Na południu słońce dominuje, ale u nas wysokie temperatury, jak na pochmurny dzień, maksymalnie 25 stopni. Mamy już prawie 23, jutro ma być 29, a w piątek to nawet 30 stopni.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Przypominam, dziś w regionie spodziewane są wady deszczu oraz burze. Jutro zapowiada nam się naprawdę bardzo ładny dzień. 29 stopni i słoneczny czwartek. Wreszcie słońce nam się pojawi. To słońce z nami pozostanie aż do niedzieli włącznie. No i do niedzieli włącznie te temperatury wysokie, koło 30 stopni. Od poniedziałku ochłodzenie, znowu ochłodzenie i temperatura spadnie do 20 stopni i pogoda w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca i znów opady deszczu. Tak więc jeżeli ktoś się planuje weekend, wygląda na to, że może sobie zaplanować i nawet nad polskim morzem, bo i tam też ma być słonecznie i bardzo ciepło. 24 minuty nam zostało do godziny 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

Mały domek. No i pytanie, gdzie ten mały domek znaleźć? Gdzie mieć ten mały domek? No to podpowie nam taki ranking. Co roku ten ranking ma nowe oblicze. Co roku ten ranking od nowa. Jest takie zestawienie tutaj najlepszych miast do życia na świecie. Top 10, można tak powiedzieć, najlepszych miast do życia na świecie, chociaż ten ranking obejmuje 173 miasta. Biorąc pod uwagę 5 kluczowych kategorii: stabilność, opiekę zdrowotną, kulturę i środowisko, edukację oraz infrastrukturę. I to wszystko co roku się zmienia. No i jak w tym roku ten ranking najlepszych miast do życia na świecie wygląda? Powiem tak, że na 173 miasta znalazło się tylko jedno miasto z Polski i jest to Warszawa. Na którym miejscu? To za chwilę, bo wcześniej miejsce pierwsze. Numer jeden to Kopenhaga, Dania. Tak więc jeżeli ktoś chce sobie znaleźć no, ten mały domek, no bo chyba wydaje mi się, że chyba to będzie najlepsze rozwiązanie, bo no, mniej zapłacimy za ten na przykład czynsz tego małego domku, no to najlepsze miasto do życia na świecie to jest Kopenhaga. No i oczywiście tutaj Dania. Na miejscu kolejnym, czyli miejscu drugim, no to jest tutaj już kolejne miasto, Wiedeń, Austria, to miejsce drugie, miejsce kolejne, czyli miejsce trzecie, to tym razem Melbourne i Australia. No ale wróćmy tutaj do Polski, bo jak wspomniałem przed chwilą, na 170, ponad 170 miast, dokładnie 173 miasta, mamy jedno miasto polskie, jest nim Warszawa. Na którym miejscu Warszawa się uplasowała? 64.

Jak się bawią my ludzie, dokładnie jak się bawią my Polacy, my kiedy my padamy na deszcz, to chyba każdy jest w stanie sobie my sam odpowiedzieć. No to wróćmy jeszcze do tych rankingów, bo te rankingi nam właśnie my ukazały. Ja mówiłem przed chwilą o tym rankingu najlepszych miast do życia na świecie. No i Polska, dokładnie Warszawa, miejsce 64. I mamy też taki kolejny ranking, który też teraz nam się ukazał. To zestawienie państw, w których mieszka najwięcej Polaków. Przy zestawieniu na podstawie Atlasu Polonii Polaków za granicą, najbardziej kompleksowego i oficjalnego opracowania przygotowanego wspólnie przez Główny Urząd Statystyczny. No i sprawdźmy, gdzie tych Polaków jest najwięcej. No i powiem, że już chyba wiem, dlaczego Robert Lewandowski wybrał Chicago The Fire i tych Polaków jeszcze więcej by będzie. Bo na miejscu pierwszym, gdzie mamy najwięcej Polaków, gdzie mieszka najwięcej Polaków za granicą, to są Stany Zjednoczone. I w Stanach Zjednoczonych mieszka 10 milionów Polaków, a największe skupisko znajduje się w Chicago, gdzie mieszka około 900 tysięcy osób. Można było dorzucić 900 tysięcy i dwie osoby, no bo przecież Robert Lewandowski z żoną, a jeszcze z dziećmi, tak więc nie, no to już ponad 900 tysięcy spokojnie Polaków. 7,5 minuty nam zostało do godziny 10. Wracamy do naszej muzyki biesianej. Przypominamy co środę, od 8.30 do godziny 12 na antenie Radia Arden Małopolska. Muzyka biesiadna, teraz Biorgus, a za chwilę punktualnie o 10 wiadomości.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Koniec fabryki Nowomag w Nowym Sączu, będą zwolnienia grupowe. Naczelna Izba Lekarska zajmuje się sprawą patomorfologa ze Szpitala Południowego. Starosta Tarnowski apeluje do ministerstwa w sprawie cofanych praw jazdy, o szczegółach już za chwilę. 616 lat temu miała miejsce bitwa pod Grunwaldem. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. 152 osoby stracą pracę w nowosądeckim Nowomagu. Fabryka urządzeń górniczych, która działa nieprzerwanie od 50 lat, zostanie zamknięta. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
4: Informacje o likwidacji nowosądeckiego oddziału przekazała Radiu RDN Nowy Sącz Aleksandra Droszcz ze spółki Grenewia, która jest właścicielem sądeckiej firmy. Ma to być podyktowane koniecznością dostosowania mocy produkcyjnych do aktualnego popytu. To pozwoli utrzymać konkurencyjność firmy bez ograniczania oferty dla górnictwa. Jednocześnie oznacza to likwidację 152 miejsc pracy. Część pracowników z obszaru konstrukcyjno-technologicznego została już wcześniej przeniesiona do innych struktur. W odniesieniu do pozostałych prowadzona będzie procedura zwolnień grupowych zgodnie z przepisami prawa. Firma przekonuje, że będzie też sprawdzana możliwość wykorzystania kompetencji niektórych pracowników w innych obszarach jej działalności.
3: Naczelna Izba Lekarska zajmuje się sprawą patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. To konsekwencja publikacji nagrań z portalu Zero. Na jednym z nich koordynator z prosektorium miał przekazać przeprowadzającemu sekcję lekarzowi, by, tu cytat, zrobił tak, żeby nie było syfu. Chodziło o przypadek pacjenta SOR-u, którego ciało znaleziono w łazience szpitala po kilku godzinach od przyjęcia. Sekcję przeprowadzono w prosektorium bez wzywania prokuratury. Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Rady Lekarskiej, potwierdziła, że zostało złożone z urzędu zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
5: Zostało złożone przez nas, przez Naczelną Izbę Lekarską, takie zawiadomienie z urzędu o panu doktorze, którego gdzieś głos był ujawniony na nagraniach ze Szpitala Południowego. Także czynności zostały podjęte. My oczywiście Państwa będziemy informowali o dalszym przebiegu tego postępowania u Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że śledczy nie znaleźli nagrań na sprzęcie podsłuchowym ujawnionym przez technika sekcyjnego w związku ze sprawą domniemanych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Jak przekazano w komunikacie, technik przesłuchany jako świadek również nie zeznał, że potajemnie nagrywał lub posiada takie nagrania. Portal Zero podał, że ma kilkadziesiąt godzin nagrań z prosektorium tego szpitala. Czynności sprawdzające w sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Śledczy zapowiadają przesłuchania osób zgłaszających się jako świadkowie posiadający wiedzę na ten temat. Jest apel do ministerstwa w sprawie praw jazdy, które stracić mogą byli kursanci ośrodka szkoleniowego fałszującego dokumentację. Po prawomocnym wyroku sądu do starostwa powiatowego w Tarnowie zaczęły spływać sprzeciwy prokuratury dotyczące wydanych przed laty uprawnień. Łącznie prawo jazdy może stracić nawet kilkaset osób. Starosta Jacek Hudyma tłumaczy, że po otrzymaniu sprzeciwu urząd ma obowiązek wznowić postępowanie administracyjne i wydać ponowną decyzję w oparciu o aktualne ustalenia sądu. Szanse na pozytywne wyjście z tej sytuacji starosta widzi w reakcji organów dysponujących narzędziami legislacyjnymi, które mogą wpłynąć na sprawę. Dlatego, jak poinformował, zdecydował się wystosować pismo przedstawiające całą sytuację do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury.
6: Dokumenty z przedstawieniem sytuacji dokładnej, jaka jest, jeśli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Infrastruktury, o możliwości podjęcia właśnie tych inicjatyw legislacyjnych, żeby jednak próbować zabezpieczyć te osoby, które w tym wypadku są najbardziej pokrzywdzone, czyli tych kierowców. kierowców. Jaki to będzie miało skutek, to już nie jest niestety, ale moja decyzja. Mam nadzieję, że się Ministerstwo Sprawiedliwości i Infrastruktury zainteresuje tym tematem. No i ewentualnie jakieś próbować znaleźć rozwiązania, te, które są. My w tej chwili jesteśmy uwiązani tymi ustawami, ale też tymi rozporządzeniami, które obowiązują i też decyzjami, które do nas przyszły, jeśli chodzi o zażalenie prokuratury, ale też wyrokiem sądu.
3: Sprawa dotyczy ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez Dariusza B. Jak ustalił sąd, szkoła miała podpisaną umowę z ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia tego typu szkolenia, jednak w praktyce zajęcia z jego udziałem nie odbywały się. Podpisy ratownika były w dokumentacji fałszowane przez właściciela ośrodka. Jak tłumaczyła prokuratura, 350 osób, które odbywały tam kurs, nie powinno w ogóle zostać dopuszczonych do egzaminu na prawo jazdy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy. 616 lat temu, 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu rozegrała się bitwa pomiędzy wojskiem polsko-litewskim a armią zakonu krzyżackiego. Zakończyła się spektakularnym zwycięstwem militarnym Polaków i ich sprzymierzeńców. Krzyżacy walczyli pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi dowodził król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold. Przemysław Lis.
7: To mit, że pod Grunwaldem na polską szarżę czekały wilcze doły. Krzyżacy nieco przypadkiem natknęli się w tym miejscu na obozujące wojska sprzymierzonych i gdyby nie zdecydowali się czekać, bitwa zakończyłaby się zupełnie innym wynikiem. W całodziennym starciu nie brakowało jednak zwrotów akcji. Między innymi w trakcie próby oskrzydlenia naszych sił przez chorągiew wielkiego mistrza w jego ręce prawie wpadł król Jagiełło. Ulricha von Jungingena w boju prawdopodobnie zabił polski rycerz Mszczuj ze Skrzynna, a śmierć wielkiego mistrza przechyliła szale na korzyść sprzymierzonych. Zwycięstwo pod Grunwaldem, choć ostatecznie nie pozwoliło na zajęcie Malborka, złamało potęgę zakonu. W trakcie bitwy zginęło będących elitą państwa 206 rycerzy zakonnych z około 570, którzy wtedy władali Prusami i trzymali w rękach Gdańsk.
3: Bitwa pod Grunwaldem stała się inspiracją dla malarzy i reżyserów filmowych, czego przykładem jest monumentalny obraz Jana Matejki oraz ekranizacja powieści Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda. Co roku z okazji rocznicy Wielkiej Polskiej Wiktorii odbywają się wydarzenia upamiętniające bitwę. Oprócz inscenizacji bitwy podczas Dni Grunwaldu odbywają się także turnieje rycerskie, koncerty i warsztaty.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno, a do tego jeszcze deszcz i burze zapowiadają nam synoptycy, ale to w godzinach popołudniowych. Chmury nadciągają do nas, deszczowe chmury cały czas przemieszczają się z zachodu na wschód. Temperatura w ciągu dnia to 25 stopni, mamy 23, jutro 29, a w piątek nawet 30 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: RDN Małopolska.
1: Zostajemy jeszcze przy pogodzie. W wiadomościach było o bitwie pod Grunwaldem. Przypominamy 15 lipca 1410 roku. No to sprawdźmy, jaka pogoda była. Pogoda wówczas w dniu bitwy pod Grunwaldem. Jakie warunki atmosferyczne panowały. No to powiem tak, że poranek był chłodny, rześki, po całonocnej ulewie i burzach. Ziemia była nasiąknięta wodą, a w powietrzu nosił się jeszcze niewielki deszcz. W trakcie bitwy, w ciągu dnia, aura diametralnie się zmieniła. Niebo się stało bardzo pogodnym, słoneczna temperatura znacznie wzrosła, zrobiło się bardzo gorąco, a prożące promienie słoneczne oślepiały walczących rycerzy. No i właśnie ta zmiana pogody

0: W środku nocy jestem w stanie powiedzieć, co się wówczas wydarzyło i tak jest właśnie z 15 lipca 1410 roku, ale są jeszcze inne wydarzenia, no i tak się zastanawiam, czy od razu byście Państwo odpowiedzieli, w którym roku miał miejsce chrzest Polski. Wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego problemu. W którym roku uchwalono Konstytucję 3 maja? Proszę bardzo, kolejna data. W którym roku Polska odzyskała niepodległość? Potop szwedzki, kiedy się odbył, rozpoczął, a w którym roku miała miejsce odsiecz wiedeńska? Albo, no i jeszcze na przykład jedno pytanie, w którym roku koronowano Bolesława Chrobrego na króla Polski? No właśnie, to są takie daty, które znamy, pamiętamy, ale czy przypomnieli sobie te daty wszyscy? Jeżeli nie, warto zaglądnąć, sprawdzić, przypomnieć sobie, no i przede wszystkim pamiętać.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: A propos nadarzy, a propos kalendarza, no to jeszcze do tych dat, wyjątkowych dat sprzed lat jeszcze my wrócimy. Zaglądniemy do tego naszego kalendarza. Kalendarza świąt też nietypowych zaglądniemy, ale wcześniej jeszcze gramy. Rokiczanka, przypominamy, muzyka biesiadna, a za chwilę zespół Krusa Banda i Karczmareczka.

0: Autopromocja.
1: Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w

Sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

To już wiemy, co wydarzyło się przed laty, dokładnie 15 lipca 1410 roku. No to jeszcze dwie daty a propos wydarzeń kulturalnych, które już za chwilę, punktualnie o godzinie 10.30 na antenie Radia RDN Małopolska. Zemsta, śluby panieńskie, damy i huzary, mąż i żona, pan Jowialski, albo dla młodszych Paweł i Gaweł, czy zupa na gwoździu. To Aleksander Fredro, pisarz, poeta, pamiętnikarz, autor aforyzmów. Dziś 150. rocznica śmierci polskiego komediopisarza, który zmarł 15 lipca 1876 roku. No i jeszcze jedna data, też 15 lipca, ale 1936 roku. Natomiast dokładnie 90 lat temu urodziła się Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, żeglarka, kapitan żeglugi wielkiej, pierwsza kobieta na świecie, która samotnie opłynęła kulę ziemską. Historyczny rejs na jachcie Mazurek, zbudowanym właśnie specjalnie pod kątem planowanego wyczynu, rozpoczął się 28 marca 1976 roku w Las Palmas na Gran Canaria w Hiszpanii. Trasa przebiegała przez Atlantyk, Kanał Panamski, Ocean Spokojny, później Australia i wokół Afryki. Rejs trwał 2 lata, w czym czasie Krystyna Chojnowska-Liskiewicz przepłynęła niemal 28 700 mil morskich. Pierwsza kobieta, która samotnie płynęła kulę ziemską. Dziś 90. rocznica urodzin Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, która zmarła w 2021 roku. To tyle z naszego kalendarza, a jeszcze przypominam dzisiaj, a propos kalendarza, kalendarza świąt nietypowych, Światowy Dzień Bez Telefonu, moi kochani, to jest bardzo ważne. No właśnie, a propos tego Światowego Dnia Bez Telefonu, to tylko dodam, że nadużywanie telefonu przeprogramowywuje nasz układ nerwowy. Stałe takie powiadomienia w tym naszym telefonie wywołują wyrzuty dopaminy, czyli hormonu takiego nagrody, co prowadzi do przebodźcowania. No i tutaj mamy problemy z koncentracją, z bezsennością, dlatego warto ograniczyć no właśnie dostęp do tego telefonu, a dzisiaj przypomina nam dzień 15 lipca z kalendarza świąt nietypowych właśnie, że mamy ten dzień bez telefonu, tak więc pamiętajcie o tym, żeby ograniczyć, nie tylko dziś, ale starać się w ogóle ograniczyć korzystaniem z tego telefonu komórkowego. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej. 10.30 to wiadomości kulturalne. Do wiadomości kulturalnych, czyli jeszcze przez 8 minut tutaj muzyka biesiadna, muzyka folkowa. Przypominam, muzyka z naszego regionu małopolskiego, ale też i podkarpackiego. Teraz Drosel, a za chwilę zespół Stars.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
7: Jolanta Moździerz, zapraszam. Koronka klockowa nie z nici, a z drutu. Wystawę wykonanych niecodziennym tego typu splotów materiałem można oglądać w Galerii Sztuki Sokół w Nowym Sączu. Prezentowane są tu prace słowackiej artystki Jany Frajkorowej, która nadaje koronce klockowej zupełnie nowe, unikalne oblicze.
8: Tego typu praca znajduje odbiorcę. Czasami nawet jak się stanie przy niektórych, to ciężko uwierzyć, że to jest z drutu zrobione. Można dostrzec minę, oko i tak dalej. To jest coś niezwykłego. Jaką precyzją pani Frajkarowa się posługuje kawałkami drutu. Zapraszam, warto, nie przegapcie tej wystawy. Mówię to szczególnie do tych, którym bliska jest koronka klockowa, którym bliska jest świat artystyczny, przetwarzania rzeczywistości przez niezwykłe, niecodzienne materiały. To jest wystawa dla was.
7: Mówi o wystawie Piotr Gąsienica, zastępca dyrektora MCK Sokół w Nowym Sączu. Wystawa jest jednym z wydarzeń towarzyszących 33. edycji Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór. Prace można oglądać we foyer Sokoła przy głównej sali widowiskowej. Około 40 prac artystki będzie dostępnych tu do końca lipca. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza na spotkanie Limanowskiego Klubu Literackiego. Spotkanie odbędzie się jutro, początek o 17.30. Tradycja tego jarmarku sięga 1292 roku. To właśnie wtedy, wraz z lokacją Nowego Sącza, miasto otrzymało przywilej organizowania dorocznego jarmarku na Świętą Małgorzatę. Dziś, po ponad 7 wiekach, ta tradycja wciąż żyje. W najbliższy weekend jarmark Świętej Małgorzaty odbędzie się w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Będzie można poznać tajniki dawnego rzemiosła od kowalstwa, garncarstwa i mincerstwa, podkactwo, zielarstwo i drukarstwo. Dzieci i dorośli będą mogli spróbować swoich sił na torze łuczniczym podczas musztry czy szkoleniu rekrutów. W sobotni wieczór odbędzie się też koncert zespołu muzyki dawnej Szelindek oraz widowiskowy pokaz Teatru Ognia. Przez cały weekend będzie można odwiedzić kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych oraz podziwiać pokazy dawnych tańców. W sobotę 18 lipca jarmark potrwa od 14 do 21.30, natomiast w niedzielę od 10 do 18. Pleśna znów pochwali się produktami regionalnymi. W niedzielę 19 lipca po raz 23 odbędzie się tu Święto Owoców i Produktów Pszczelich. Ośrodek Relaks w Łowczówku wypełnił stoiska promujące pszczelarstwo i lokalne jedzenie. Będą też warsztaty, pokaz kulinarny i strefa zabaw dla dzieci. Całość o 15 rozpocznie doroczny kiermasz kulinarny i rękodzielniczy. O 17 oficjalne rozpoczęcie Święta Owoców. Tradycją stał się konkurs kulinarny Pleśnieński Smak. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci i muzycznych występów. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska.

0: Patrycja Markowska zaśpiewa o 20:00, o 22:30 Zabawa Taneczna. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. Kino plenerowe Radia RDN już od piątku, 17 lipca, będziemy w Tarnowie na tzw. sandowiczce, to tereny Tosiru. O godzinie 20:30 wyświetlimy tutaj film pod tytułem Asterix i Obelix, misja Kleopatra. W sobotę, 18 lipca, zaparkujemy na osiedlu Zielonym. Wygodne leżaczki będą czekać na terenach zielonych między ulicą Ablewicza, a osiedlem Zielonym przy bloku numer 20. Od 20:30 będzie można tu obejrzeć film Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Weekendowy maraton filmowy zamkniemy w niedzielę w Niecieczy na placu przy remizie OSP. O 20:30 wyświetlimy film pod tytułem Mijaj Biały Lew. Koło gospodyń wiejskich z Niecieczy zaserwuje oglądającym popcorn. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny. To najwybitniejszy polski komediopisarz, autor Zemsty i Ślubów Panieńskich. 150 lat temu, 15 lipca 1876 roku, zmarł Aleksander Fredrop, pisarz i poeta, pamiętnikarz, autor aforyzmów. Do dziś jego komedie znajdują się w obowiązkowym repertuarze teatrów. Wystawiane są Damy i Huzary, Mąż i Żona, Pan Jowialski. Młodszych czytelników bawią i uczą jego bajki, jak Paweł i Gaweł czy Zupa na gwoździu. Utwory Aleksandra Fredry, ukazujące życie codzienne szlachty XIX wieku, weszły do kanonu polskiej literatury. Pisarz przedstawia w nich barwne i charakterystyczne typy postaci, po mistrzowsku kreśląc ich portrety psychologiczne, nie zaniedbując przy tym wartkiej akcji, posługując się żywą polszczyzną, bogatą w zasób słów. Noblista Czesław Miłosz nazwał twórczość Fredry komedią temperamentów. Na ponadczasowy wdzięk fredrowskich komedii składa się też brawurowy, gęsty humor sytuacyjny.
1: Bardzo proszę, mocium panie, me wezwanie, mocium panie, wziąć w sposobie, mocium...
2: Niech cię czarci chwycą z taką pustą mózgownicą, mocium panie, cymbał pisze.
1: Jaśnie pana własne słowo.
2: Milcz, weź! Przepisz to de novo, mocium panie opuść wszędzie.
1: Z tych kawałków trudno będzie.
0: To fragment Zemsty Aleksandra Fredry w reżyserii Janusza Kukuły. W roli Cześnika wystąpił Krzysztof Kowalewski. W Dyndalskiego wcielił się Wiesław Michnikowski. Aleksander Fredro zmarł we Lwowie 15 lipca 1876 roku.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Dziś pogoda bardziej jesienna niż letnia, wakacyjna, ale my tutaj już szykuje nam się zmiana w pogodzie i jutro poczujemy prawdziwe lato. Jutro przewaga słońca i 29 stopni, ale dziś jednak chmury będą dominować, a w godzinach popołudniowych trzeba się spodziewać opadów deszczu, a nawet i burz. Maksymalnie dziś 25 stopni, mamy już 23.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Pozostańmy jeszcze na chwilę przy zmianie, nie zmianie pogody, ale przy zmianie czasu, no bo wiemy, że mamy ten czas letni, mamy czas zimowy i przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zdecydowaną większością głosów zagłosowała wczoraj nad ustawą o wprowadzeniu czasu letniego przez cały rok i zakończeniu praktyki dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Tak więc, no, Amerykanie o krok od zmiany czasu, no bo to jeszcze my musimy zostać zatwierdzone i okazuje się, że jeżeli zostanie zatwierdzony, zegary nie powrócą do czasu standardowego w listopadzie, a Stany będą miały możliwość rezygnacji z całorocznego czasu letniego. No to przy tym czasie, jak jesteśmy, to do godziny 11 pozostało nam 20 minut. My, przypomnę, my jesteśmy cały czas w czasie letnim, chociaż pogoda bardziej jesienna, ale za to muzycznie dostarczamy sporo tego słońca. Dziś szczególnie, bo muzyczna biesiada na antenie Radia Ardeny Małopolska, teraz zespół Cover Bochnia dokładnie i lekcja miłości.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
0: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
1: Po reklamie.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

Mariusz Kalaga i jedna z gwiazd. My szczególnie będziemy podziwiać jedną gwiazdę, gwiazdę Regulus, ale nie tylko gwiazdę, ale też i planety. A to już wszystko jutro, dokładnie z 16 na 17 lipca nad Polską będzie można obserwować spotkanie Księżyca, Wenus i gwiazdy Regulus. Cienki sierp Księżyca pojawi się tuż obok Wenus, a nieopodal będzie świecił także Regulus, tak więc zachęcam serdecznie, żeby podziwiać to wyjątkowe zbliżenie trzech różnych ciał niebieskich. Będzie ono dobrze widoczne gołym okiem i to wszystko z 16 na 17 lipca. I a propos jeszcze gwiazdy Regulus, bo tutaj warto zaznaczyć, że to najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lwa, oddalona od Ziemi o około 79 lat świetlnych. Alfa Leonis, czyli tutaj możemy to nazwać, a dokładnie nazywa się ta Alfa Leonis, oznacza to Mały Król. Nazwę spopularyzował Mikołaj Kopernik, a w starożytności była nazywana Gwiazdą Królewską. I tą Gwiazdę Królewską Małego Króla będzie obserwować można już dosłownie jutro, a dokładnie z czwartku na piątek, bo to z 16 na 17 lipca. Tak więc proszę o tym nie zapomnieć. Wyjątkowe wydarzenie i tutaj wyjątkowe spotkanie trzech różnych ciał niebieskich. No to teraz przejdźmy do takich muzycznych, wyjątkowych ciał z muzyki biesiadnej. No to czas teraz na kolejne wyjątkowe utwory, a przypomina muzyka biesiadna potrwa na antenie Radia Arden Małopolska do godziny 12. Zespół Oberlachym za las, pan za las. A później jeszcze między innymi Kapela Pieczarki, no i Siklawa czy zespół Gieroja.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: Klamie.
2: Już za chwilę napięta sytuacja w cieśninie Ormus, a co za tym idzie, nerwowo też na rynku ropy.
3: Niestety obawiam się, że to się będzie wiązało także z podwyżką cen na naszych stacjach.
2: W Podłopieniu w powiecie limanowskim trwa budowa zbiornika na wodę surową.
4: Będzie pełnił rolę bufora zaopatrzenia wody dla stacji uzdatnienia wody.
2: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nerwowo na rynku ropy, a co za tym idzie, także na rynku detalicznym paliw. Ma to związek z napiętą sytuacją w cieśninie Ormus. To kolejna odsłona konfliktu irańsko-amerykańskiego o kontrolę nad tym regionem i przepływem tranzytu naftowego. Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl powiedział, że sytuacja się zaognia.
3: Rynek ropy zareagował już od początku tygodnia bardzo konkretnymi zwyżkami. Jesteśmy w rejonie 85 dolarów, a więc o jakieś 10 dolarów więcej niż jeszcze na początku tygodnia. I to niestety obawiam się, że nie będzie się jeszcze w najbliższym czasie zmieniało, jeśli już to tylko na plus ta cena ropy będzie się przesuwała, więc niestety obawiam się, że to się będzie wiązało także z podwyżką cen na naszych stacjach. Już widzimy konkretne ruchy zwyżkowe w hurcie, które są naturalną konsekwencją tych globalnych zmian na rynku i ropy, i paliw gotowych również, bo to jest nawet chyba istotniejsze niż sama ropa.
2: Ekspert dodał, że kolejne dni, jeżeli sytuacja nie ulegnie uspokojeniu, przyniosą kolejne podwyżki. Będzie to dotyczyć wszystkich typów paliw.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Do pożaru budynku gospodarczego doszło w Woli Skrzydlańskiej. Strażacy uratowali pobliski dom. Ogień pojawił się wczoraj około godziny 20. W jednym z płonących pomieszczeń znajdowały się dwa samochody osobowe, które wyprowadzono na zewnątrz, oraz elektronarzędzia, a także osprzęt instalacji fotowoltaicznej. Zagrożenie potęgował fakt, że w odległości 5 metrów od płonącego budynku znajdował się dom. Strażacy niezwłocznie przystąpili do akcji gaśniczej, podczas której musieli częściowo rozebrać ściany budynku gospodarczego oraz panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu. W akcji uczestniczyło w sumie 58 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, ale też okolicznych jednostek OSP.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: W Podłopieniu w powiecie limanowskim trwa budowa zbiornika na wodę surową. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, jak też w przypadku braku wody. Nieuzdatniona woda będzie magazynowana przed stacją uzdatniania wody, przez co zbiornik będzie mógł spełniać podwójną funkcję. To będzie taki bufor bezpieczeństwa, mówił w programie Słowo ze Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek.
4: Czy w razie nawalnego opadu deszczu burzowy można tą wodę czystą przytrzymać, czy w razie suszy też można zmagazynować. Jeden taki zbiornik mamy na Podłopieniu, a ten, o którym mówimy, który jest budowany, jest od niego znacznie większy i będzie pełnił rolę zbiornika zapasowego. W razie, tak jak powiedziałem, czy nadmiaru wody, jak i nawalnego padów deszczu, czy suszy, będzie pełnił rolę bufora zaopatrzenia wody dla stacji uzdatnienia wody.
2: Zbiornik ma być gotowy do końca roku. Inwestycja będzie kosztować 1 300 000 zł.
1: Z życia kościoła.
2: Zbliża się wielki odpust w Zawadzie koło Dębicy. Tutaj bractwo szkaplerzne istniało już od połowy XVIII wieku. Co roku podczas odpustu w Zawadzie szkaplerz przyjmuje około 300 nowych osób. Do Matki Bożej Zawadzkiej, królowej szkaplerza świętego, przybywają nie tylko parafianie, ale też pielgrzymi z różnych zakątków regionu.
6: Co roku na odpuście około 300 osób nowych osób przyjmuje szkaplerz, odziewa się szkaplerzem, wierząc w to, że jest obroną, pomocą i wielką przyjaźnią z Bożą Matką. W czasie odpustu po każdej mszy świętej można przyjąć szkaplerz przed cudownym obrazem Matki Bożej.
2: Mówił proboszcz parafii i kustosz sanktuarium ksiądz Józef Książek. Odpust szkaplerzny w Zawadzie odbędzie się pod hasłem Z Maryją nieśmy światu Chrystusa. W sobotę 18 lipca o 18 zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie odpustu z procesją różańcową na cmentarz, a główne uroczystości odpustowe będą w najbliższą niedzielę.
5: Wiadomości ważne dla kierowców.
2: Droga powiatowa Ptaszkowa-Wojnarowa będzie w tym tygodniu zamykana w związku z remontem. Już jutro od 8 do 17 nie przejedziecie kilkusetmetrowym odcinkiem między posesjami Stara Wieś 175 a 232. Natomiast w piątek także między 8 a 17 zamknięty będzie odcinek od posesji Ptaszkowa 650 do posesji Stara Wieś 121. Objazd zamkniętego odcinka będzie możliwy drogą krajową 28, a także drogami powiatowymi Paszyn-Mogilno-Krużlowa lub Grybów-Krużlowa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno w godzinach popołudniowych, deszczowo i burzowo nawet. 25 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy 23, jutro 29, a piątek to 30 stopni, w nocy 16, a z piątku na sobotę to nawet 18-19 stopni, tyle może wskazywać termometr. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ciśnienie wynosi 995 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
7: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
4: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: Chcesz odzyskać pewność siebie, zdobyć nowe kwalifikacje i wrócić na rynek pracy? Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju, działający przy Fundacji Stałego Rozwoju, wspiera osoby, które chcą zmienić swoją sytuację. Oferujemy indywidualne doradztwo, warsztaty, szkolenia i rozwój kompetencji. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb. Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju. Razem otwieramy drogę do samodzielności, aktywności i rozwoju.
1: Po reklamie.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Ruszyło śledztwo po śmiertelnym wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu w zachodniopomorskiem. Opóźni się kolejny etap remontu Lwowskiej w Tarnowie. Plany pokrzyżowała ulewa.
1: Wykonawca zgłasza nam trudności z nadmierną ilością wody w podbudowie skruszywa.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura wszczęła śledztwo po śmiertelnym wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu. Wczoraj w pobliżu miejscowości Kowalewiczki w powiecie sławińskim w zachodniopomorskiem policyjny samochód potrącił 16-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Chłopak zginął na miejscu. Aneta Łuczkowska.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to nastolatek na hulajnodze z nieznanych przyczyn skręcił wprost pod nadjeżdżający nieoznakowany radiowóz. Przebieg całego zdarzenia zrekonstruować mają dopiero biegli. Prokurator obejrzał miejsce wypadku, zabezpieczył hulajnogę i policyjny samochód do dalszych ekspertyz, zlecił też sekcję zwłok ofiary zdarzenia. Nieoznakowanym radiowozem jechało 3 policjantów. Wszyscy byli trzeźwi i na służbie. Chłopiec, który zginął w tym wypadku, jechał bez kasku, ale ponieważ niedawno skończył 16 lat, nie miał prawnego obowiązku jego noszenia.
0: Ulewny deszcz pokrzyżował plany związane z remontem ulicy Lwowskiej w Tarnowie. W najbliższy piątek miała ulec zmianie organizacja ruchu na tymczasowym rondzie. Już wiadomo, że tak się nie stanie.
1: W tym momencie termin ten nie może być zachowany, ponieważ po ostatnich intensywnych opadach deszczu wykonawca zgłasza nam trudności z nadmierną ilością wody w podbudowie skruszywa. Ta woda z tego kruszywa musi odparować, ponieważ inspektorzy nie zgadzają się na przykrycie nawodnionej podbudowy. Zatem ten termin wprowadzenia tej organizacji ulegnie zmianie. W dniu dzisiejszym, na później w dniu jutrzejszym otrzymam od wykonawcy informację, kiedy przystąpią do prac bitumicznych w celu udostępnienia nawierzchni do zmiany organizacji ruchu i wówczas taką informację będziemy mogli przekazać.
0: Wyjaśniał Grzegorz Wałęga, dyrektor zarządu drugiej komunikacji w Tarnowie. A według wstępnych szacunków prace mogą opóźnić się o tydzień. Od czasu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Lwowskiej miały już miejsce opóźnienia związane z problemami z projektantem oraz wiaduktem kolejowym. Jednak jak mówi Grzegorz Wałęga, kwestie te aktualnie nie generują już dalszych przesunięć terminu zakończenia prac. Wykonawca nie zgłasza też innych problemów i podtrzymuje, że remont ma potrwać do połowy grudnia tego roku.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnej profilaktycznej kolonoskopii w znieczuleniu wykonywanej w szpitalu specjalistycznym w Mielcu. Program ma na celu wczesne wykrywanie raka jelita grubego, jednego z najczęściej diagnozowanych nowotworów, który przez długi czas może rozwijać się bez żadnych objawów. Jak podkreśla Aneta Dyka, rzecznik prasowy szpitala w Mielcu, profilaktyka odgrywa kluczową rolę w walce z chorobą.
4: Rak jelita grubego przez długi czas może się rozwijać bez żadnych objawów i właśnie dlatego taka profilaktyka ma ogromne znaczenie, bo pozwala wykryć zmiany na etapie, kiedy leczenie jest najskuteczniejsze, a często nawet pozwala zapobiec rozwojowi nowotworu. Jeżeli chodzi o kolonoskopię wykonywaną w ramach programu w naszym szpitalu, to dostępne jest znieczulenie, co myślę jest bardzo ważne dla pacjentów, ale ogólnie badanie jest bezpieczne, mało inwazyjne, wykonywane zawsze przez doświadczony personel i realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Przeprowadzane jest ambulatoryjnie, więc nie ma konieczności hospitalizacji.
0: Z programu mogą skorzystać osoby w wieku od 50 do 65 lat, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanej kolonoskopii w ramach NFZ oraz osoby od 40 do 49 lat, jeśli u krewnego pierwszego stopnia rozpoznano raka jelita grubego.
3: RDN kulturalnie.
0: To ma być wyjątkowe wydarzenie dla koneserów muzyki z Sądecczyzny i Podhala. W najbliższą niedzielę w Ochotnicy Dolnej odbędzie się 6. edycja OHO Festiwalu. Już od 19:00 na scenie w Centrum Ochotnicy pojawi się zespół Blumday. Godzinę później publiczność porwie Gabriela Salem. Zapowiadający główną gwiazdę wieczoru wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk liczy na dużą frekwencję.
5: Będzie to kolejna uczta muzyczna dla całego regionu, więc wierzę w to głęboko, że po raz kolejny przyjadą ludzie z okolic, wszyscy słuchacze radia RDN przyjadą, bo bywa u nas bardzo, bardzo dużo gości. Wówczas, cóż, nie będzie już to tajemnicą, skupię się na głównej gwieździe. Będzie Cortez u nas. Jego koncert jest o 21:00. Konkurujemy, co prawda, z finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ja uważam, że jednak wybiorą ludzie o festiwal albo połączą jedno z drugim. Można być na koncercie i oglądać, jakie są statystyki i na jakim etapie jest mecz.
0: Tego samego dnia przy scenie odbędą się też gorczańskie koźby nawiązujące do lokalnej tradycji i kultury regionu i regionalnych smaków. Wstęp na festiwal jest wolny.
3: RDN na sportowo.
0: 26-letni Piotr Janczukowicz, nowym piłkarzem Sandec i Nowy Sącz. Zawodnik występuje na pozycji napastnika bądź skrzydłowego, związał się z Sączersami dwuletnią umową. Ostatnio grał w pierwszoligowym Chrobrym Głogów. Wcześniej miał epizod w Lidze Cypryjskiej, a w barwach ŁKS-u Łódź zaliczył 28 meczów w Ekstraklasie. Był też zawodnikiem pierwszoligowej Olimpii Grudziądz. A to nie koniec transferów, bo na rok do Sandecji trafił też 19-letni Szymon Kawała, zawodnik Wisły Kraków ze statusem młodzieżowca. W poprzednim sezonie zaliczył 7 występów w pierwszej lidze. Grał też w trzecioligowych rezerwach Białej Gwiazdy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Chmury, chmury, jeszcze raz chmury, i to w całym regionie. No jeszcze nie popadało, chociaż gdzieniegdzie mogły już się pojawić pierwsze krople deszczu. Na dzisiaj także meteorolodzy zapowiadają burze z piorunami. No i niestety sporo chmur, ale na termometrach całkiem przyzwoicie, komfortowe temperatury, 21-22 stopnie powyżej zera jest w tej chwili. Maksymalnie dzisiaj na termometrach nawet do 26 możemy zobaczyć. Wiatr zachodni teraz wie z prędkością 22 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody. No i

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Polskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Te głosy należą jeden do Patrycji Markowskiej, a drugi do Roberta Gawlińskiego. No i piękny duet. Aż do rana. Rano. 16 minut przed piątą. Stało słońce, ale chowa nam się za chmurami przez cały czas. No niestety. I tak będzie do końca dnia. No, 20 minut przed godziną 21 zajdzie słońce zgodnie z planem na zachodzie. Niebo zachmurzone. Wcześniej było też o bezkresnym niebie. To wyśpiewała nam Kasa. No i takie właśnie to niebo zachmurzone niestety nam będzie towarzyszyć. Do zachodu słońca pozostało nam 8 godzin 19 minut. Dzień liczy sobie 15 godzin 55 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 51 minut 25 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 26 minut. A do astronomicznej jesieni zostało nam dokładnie 70 dni. Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują Włodzimierz, Ignacy i Roxana. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. No i jak można przekazać życzenia dzisiaj świętującym, solenizantom, tym, którzy obchodzą różnego rodzaju jubileusze, jeżeli jest Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. No jak sobie z tym teraz poradzić, drodzy Państwo? Jak sobie radzicie bez telefonu komórkowego? Odstawiliście na dzień ten telefon? No dzisiaj chyba trudno jest nam zostawić telefon komórkowy. Nie dlatego, że przecież służy on do dzwonienia, tylko myślę, że łatwiej byłoby odstawić telefon, gdyby on miał tylko tę jedną funkcję. No nie dzwonimy, nie odbieramy telefonów, nie wysyłamy SMS-ów. No ale kiedy płacimy przy pomocy telefonu komórkowego? Kiedy jedziemy w trasę i włączamy telefon komórkowy, aby sprawdzić, czy jedziemy właściwie. GPS też nas może różnie pokierować, z tym też trzeba uważać. No i kiedy jeszcze telefon komórkowy służy do tego, aby sprawdzić pocztę mailową? Kiedyś robiliśmy to przecież w komputerach stacjonarnych. Kiedy służy do tego, aby zrobić zdjęcie? No więc jak można obyć się bez aparatu telefonicznego dzisiaj? Chyba jest to bardzo, bardzo trudne. 24 minuty po godzinie 12, no ale dla chcącego nic trudnego. Jerozolem i Alphaville. Życzę Państwu, żeby udało się przynajmniej na kilka godzin odstawić telefon.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
10: Gdzie nie popadało, to na pewno dzisiaj popada, tak mówią meteorolodzy. W Nowym Sączu w regionie troszeczkę pokropiło i może jeszcze pokropić. Tak też będzie w Tarnowie. Na razie tutaj jest sucho, sucho w Jodłowej, w Ryglicach, w Lubczy, w Latoszynie, Ciężkowicach czy Zakliczynie, ale synoptycy niestety mówią, że popada deszcz. I dobrze, niech popada, bo deszcz jest też potrzebny. Wypada się dzisiaj to, co się ma wypadać. Jutro już będzie pogodne niebo i nawet do 29 stopni. Zobaczymy na termometrach, będzie słońce.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
10: Na razie 21-22, może stopnie pokazują termometry w regionie, czyli na razie nam lato stygnie. Kuba i Kuba właśnie o tym stygnącym i chłodnym lecie nam zaśpiewa. Od jutra 30 stopni na termometrach, tak będzie też w piątek, w sobotę może trochę mniej.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Dzień dobry i dobre popołudnie wszystkim zmotoryzowanym. Tego życzę, aby upłynęło nam bezpiecznie, w spokoju. No i bez jakichś poważniejszych utrudnień na drogach. Tych na razie nie ma, jeżeli chodzi o korki na Węgierskiej w Nowym Sączu, w jedną i w drugą stronę. Na razie spokojnie, bez większego problemu. Na Piłsudskiego też ruch umiarkowany. Więcej samochodów jest Lwowska, Pieczkowskiego, ale też dramatu nie ma. Na Paderewskiego ruch umiarkowany. Na Tarnowskiej wyjeżdżamy z Nowego Sącza płynnie, bez kłopotów. Jak wyglądają ulice Tarnowa? Tutaj też spokojnie, jedynie więcej samochodów na Konarskiego, ale później na Narutowicza jest spokój. Na Krakowskiej przy Warsztatowej teraz w jedną i w drugą stronę tworzy się kolejka, ale niezbyt długa. Przy Koszyckiej Czerwonej także zmiana świateł i jedziemy dalej. Szujskiego, Mościckiego, Aleja Kwiatkowskiego ruch niewielki. Na ulicy Lwowskiej też w miarę spokojnie, bez większych problemów. No ciasno jest przy rondzie z Orka na tym odcinku remontowanym, ale płynnie też przejeżdżamy przez to rondon. Alej Jana Pawła II, Pustki, Słoneczna, Śliwki, Słowackiego również. W Limanowej w tej chwili najwięcej samochodów jest na Piłsudskiego. Tutaj jest rzeczywiście ciasno, ruch wzmożony. W Bochni z kolei więcej samochodów jest teraz na ulicy Kościuszki, na Kraszewskiego przy ulicy Trudnej. Na tym skrzyżowaniu także jest nieco więcej samochodów. Brzesko przejeżdżamy bez większych problemów. Na Kościuszki jest teraz więcej samochodów, ale i Głowackiego, ale w miarę płynnie powinniśmy przejechać. W Gorlicach w tej chwili przy Sienkiewicza jest więcej samochodów, na Kościuszki, na ulicy Parkowej, na ulicy Legionów. Także tutaj jest ruch wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego i szeroko.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Na razie się chmurzy, ale też, jak mówią nasi słuchacze, jest duszno i też spodziewają się deszczu, więc warunki do prowadzenia pojazdów będą ulegać zmianie. Wycieraczki sprawne jak najbardziej wskazane. Drive, Ed Sheeran na zegarach dokładnie 20 do 13.

Arden Małopolska i Arden Nowy Sącz. Na zegarach 12:43. Teraz o Tarnowie będzie.

No i bardzo ładnie, prawda? Tarnów i Jerzy Grunwald. Jerzy Grunwald, dlatego że dzisiaj rocznica bitwy pod Grunwaldem. No może też, ale Tarnów nie bez powodu. Tak, rok 1410, wielka bitwa pod Grunwaldem. Krzyżacy ponieśli klęskę z armią polsko-litewską pod wodzą króla Władysława II Jagieły. Była to jedna z najpotężniejszych bitew średniowiecza, do tego zakończona triumfem polskiego oręża. No a właśnie, dlaczego Tarnów? Bo do zwycięstwa Polaków i Litwinów pod Grunwaldem przed 616 laty przyczynili się także Tarnowianie. W starciu pod Grunwaldem uczestniczył Jan Tarnowski wraz ze swoim bratem Spytkiem z Jarosławia. 15 lipca 1410 roku dziadek Jana Amora Tarnowskiego stanął na czele ufundowanej przez siebie 27 chorągwi krakowskiej, która liczyła od 100 do 150 rycerzy wraz z służbą. Po zwyciężonej bitwie, gdy wojska polskie oblegały Malbork, król Władysław Jagiełło powierzył Janowi Tarnowskiemu, ówczesnemu wojewodzie krakowskiemu, funkcję starosty Elbląga, miasta, które z nadejściem polskiego i litewskiego rycerstwa poddało się bez walki. Ze skarbca Elbląga Jan Tarnowski ofiarował Władysławowi Jagielle 100 złotych i srebrnych naczyń. Po powrocie do Tarnowa Jan Tarnowski wraz ze Spytkiem z Jarosławia ufundowali w tarnowskiej kolegiacie kaplicę Dnia Rozesłania Apostołów. Święto to przypadało na dzień 15 lipca. Pamięć o grunwaldzkim triumfie rycerstwa polskiego jest żywa do dziś, jeszcze do niedawna. Dzień jego rocznicy traktowany był niemalże jak uroczyste święto. W roku 1910 wspomnienie o tej właśnie bitwie skonsolidowało mieszkańców do tego stopnia, że tarnowskie obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem zgromadziły pod katedrą kilka tysięcy osób. A w tym samym roku, w 1910, w Krakowie z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem został odsłonięty fundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego pomnik grunwaldzki, co stało się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej. I do tych wydarzeń sprzed 616 lat jeszcze dzisiaj w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz wrócimy. Zostańcie z nami, naprawdę warto, a za chwilę fantastyczny kawałek z płyty tygodnia.

Sięgam już po płytę tygodnia. Ten album to moje spełnione marzenie. Kiedy miałem kilkanaście lat, chodziłem po moim rodzinnym Kaliszu z Walkmanem na uszach i słuchałem czarnej muzyki. Marzyłem, żeby kiedyś nagrać z czarnymi muzykami. Wtedy to było właściwie marzenie śniętej głowy. Komuna, paszporty, odległy świat, mało realne możliwości. A jednak po kilkudziesięciu latach to się wydarzyło. Dlatego mówię, nie rezygnujcie z marzeń. A kto to mówi? Mietek Szcześniak. Nawet jeśli wydają się nierealne. Czasem są zasypane głęboko piaskiem, ale warto je odkopać, mówi artysta z płyty tygodnia. Everybody and Soul, Mietek Szcześniak z płyty Brothers.

Niesamowity Mietek Szcześniak z płyty tygodnia pod tytułem Brothers, Everybody and Soul. Wrócimy do niej jutro, pomimo że płyta jest anglojęzyczna, jest pewien wyjątek, który pozwoli mi zagrać jeden z utworów i to do tego tytułowy utwór, ale to zostawiamy sobie na jutro. 3 minuty do 13 za chwilę. Wiadomości, teraz Jason Derulo.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie. Kolejne 3 osoby zatrzymane w sprawie afery RARS. Szczegóły za chwilę. Sprawdzimy też, czy suchy polder będzie ratunkiem na powodzie błyskawiczne w Bobrowej. Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 kolejne osoby związane z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na polecenie prokuratora zatrzymano 36-letniego Pawła P., byłego pracownika RARS oraz byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, 52-letnią Renatę K. i 42-letniego Włodzimierza D. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że zatrzymania mają związek z nieprawidłowościami finansowymi w RARS.
2: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz 2 byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od spółek Skarbu Państwa zamiast na działalność charytatywną były przeznaczane na działalność polityczną.
0: W śledztwie prowadzonym wspólnie z CBA śledczy badają m.in. kwestie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników RARS. Do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Suchy polder w Bobrowej rozwiązałby problem zalewanych posesji w czasie większego deszczu, uważa wójt gminy Żyraków. Marek Grączka, który był gościem w programie Słowo za Słowo, przyznał, że często intensywniejsze opady oznaczają podtopienia podwórek czy zabudowanie mieszkańców Bobrowej. To właśnie przepływający przez tę miejscowość potok już nieraz zamieniał się w rwącą rzekę.
3: Przez Bobrową przepływa potok Skołodzierski, który swój początek bierze w Zasowie, następnie przez Mokre, przez Polana Goszyńskie wpływa do Bobrowej, zbierając wody, można powiedzieć, prawie z połowy terenu obszaru całej gminy. W związku z powyższym te potężne ilości wody, które się zbierają po intensywnych opadach deszczu, wpływają do centrum wsi, gdzie następuje przepłynięcie w takim wąskim gardłem, ponieważ te ilości nie zawsze się pomieszczą w korycie, w związku z powyższym następuje podtopienia, czy to podwórek mieszkańców, czy zabudowań bezpośrednio przylegających do tego potoku.
0: Żeby ograniczać takie sytuacje, w Nagoszynie w zeszłym roku powstał zbiornik retencyjny. Teren na dawnym stawie został poszerzony i pogłębiony, dzięki czemu spływające z pól wody mogą się tam gromadzić.
1: Z życia kościoła.
0: Pod tarnowską katedrą kryje się jeszcze więcej krypt niż przypuszczano. Ostatnie badania georadarem wyraźnie wskazują, że pod świątynią są przestrzenie, o istnieniu których nie ma żadnych wzmianek ani zapisków. Naukowcy mają już dowody na istnienie łącznie 13 krypt, jednak wciąż nie ma pewności, co znajduje się wewnątrz tych nieodkrytych. Żeby się o tym przekonać, trzeba częściowo zdjąć posadzkę w świątyni i przeprowadzić badania.
4: Krypta, która jest odłączona od krypty biskupiej, a znajduje się mniej więcej na wysokości wejścia do dawnej kaplicy nocnej adoracji. No i tutaj przy tych ostatnich badaniach georadar pokazał wyraźnie sklepienia. Echogram tak się zachowywał, jakby widział tam metal. No i teraz jest właśnie pytanie, czy jest to krypta barokowa i dlaczego nikt o niej nigdy wcześniej nie mówił, też nie wiemy. Przygotowujemy się teraz do takich bardzo ważnych badań, które pomogą nam stworzyć projekt budowlany dotyczący tej podziemnej trasy turystycznej. Badania będą polegały na tym, że trzeba zrobić wykopy w katedrze, wejść w głąb i sprawdzić takie na 3 sposoby ten budynek. Geologicznie, inżyniersko i archeologicznie.
0: Mówi zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz Sebastian Musiał, pomysłodawca badania krypt w Bazylice. A te prace mają rozpocząć się już w sierpniu.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Będą wybierać najpiękniejszy ogród w gminie Chełmiec. Jeszcze do 24 lipca można zgłaszać się do konkursu Kwiatowy Zawrót Głowy. Konkurs zapoczątkowany został w sołectwie Rdziostów rok temu. Tym razem do zaprezentowania swoich ukwieconych podwórek zaproszeni są wszyscy wszyscy mieszkańcy gminy. Przewidziana jest nagroda pieniężna wójta gminy Chełmiec, ale też nagroda publiczności.
5: Założeniem naszego konkursu było właśnie pokazanie tej pasji naszych mieszkańców i ciężkiej pracy, którą wkładają w dbanie o swoje ogrody, bo to jest naprawdę raz, że ciężka praca, no i to jest taka miłość do kwiatów, bo tych ogrodów w Rdziostowie jest bardzo wiele. W tamtym roku, jak nasza edycja była pierwsza, zgłosiło się wiele ogrodów i te osoby naprawdę tak dbają o te kwiaty. Tym bardziej się cieszę, że ten pomysł się spodobał, że to będzie rozszerzone na całą gminę.
0: Mówiła Liliana Wańczyk ze Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju Gminy Chełmiec. Osoby, które chcą wziąć udział w rywalizacji, muszą wraz ze zgłoszeniem, które jest dostępne na stronie internetowej gminy Chełmiec, przesłać także 5 zdjęć swojego ogrodu na adres ogrody@chełmiec.pl.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Temperatury komfortowe, ale dla plażowiczów mało komfortowa aura, słońca brak. Przeważnie pochmurno i to w całym regionie. I na dziś meteorolodzy również zapowiadają burze z piorunami, ostrzegają przed nimi. Maksymalnie dzisiaj do 24 stopni pokażą termometry, może do 26. Jutro zrobi się gorąco, a wręcz upalnie, bo 29-30 stopni i będzie dużo pogodnego nieba. W nocy częściowe zachmurzenie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jakość powietrza jest dobra, ale aura niestety nie zachęca do dłuższych spacerów. Ale jeżeli ktoś się zdecyduje wychodzi z domu, to powinien wziąć ze sobą parasol, bo nie wiadomo kiedy zacznie padać. Lady Punk, motyle na zegarach 7 minut po godzinie 13:00.

0: Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Strażniczki Małopolskich Smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.
3: Anna, Antioch, Atanazy, Bonaventura, Cyriak, Cyriaka, Daniel, Dawid, Dawida, a także Henryk, Ignacy, Włodzimierz i Włodzimierz dzisiaj świętują najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wspaniałych podróży Wam życzymy. Za chwilę w podróż z kulturą zabierze nas Lucyna Ruchała. Zostańcie z nami.

0: Dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej audycji. Dziś proponuję Wam podróż w kierunku dobrej lektury, a może i w głąb własnego wnętrza. Wakacje mają to do siebie, że nie każdy spędza je w sposób czynny, wyjeżdżając bliżej czy dalej. Nie każdy może sobie na to pozwolić z różnych względów, ale to nie znaczy, że nie może spędzić wolnego czasu w sposób naprawdę dobry. Już naukowcy udowodnili, że czytając, przeżywamy te same emocje, których doświadczają bohaterowie książek. A jeśli czytamy coś budującego, pozytywnego, co będzie budzić w nas dobre odczucia, czy też ekscytację, adrenalinę, no to same plusy z takiego czytania. Parę lat temu zaczęła się pojawiać na rynku czytelniczym seria Opowieści z wiary. Różni autorzy, głównie kobiety, ale i jakiś pan pośród autorów też się pojawia. Niektóre tytuły połączone w cykle wydawnicze, inne pojedyncze. Wszystkie książki łączy to, że historie w nich opisane są po prostu życiowe, a przede wszystkim dają nadzieję. I ta nadzieja wynika z czegoś więcej niż tylko ludzkie możliwości. Tych książek w cyklu Opowieści z wiary jest ponad 40, więc można dowoli wybierać. Ale dziś więcej chciałabym opowiedzieć o książce autorstwa Katarzyny Targosz Szlak Kingi. Nigdy nie jest za późno, by zacząć od początku. Tę książkę wybrałam między innymi dlatego, że akcja, przynajmniej ta kluczowa, dzieje się na terenach nam dość bliskich, bo w okolicach Krościenka nad Dunajcem. I tytuł książki ma tutaj znaczenie dosłowne, bo Szlak Kingi to jedna z tras, którą można dojść na szczyt Sokolicy w Pieninach. Sokolica to taki piękny, dość charakterystyczny, widokowy szczyt, niezbyt wysoki, ale bywają tam dość strome podejścia. Więc zdobycie tego szczytu to nie jest to taki sobie spacerek, trochę jednak trzeba się namęczyć. Ale widoki, jak to bywa w górach, wynagradzają cały trud trasy. Cechą charakterystyczną góry jest też szczególna powyginana sosna. Pewnie słyszeliście o niej. Ta sosna rośnie nad samą przepaścią. Z samej góry można zobaczyć panoramę Pienin, zwłaszcza od strony przełomu Dunajca. Widać też Tatry, Magurę Spiską czy Gorce, a na Sokolicę można dojść trzema szlakami o różnej długości i też, co się z tym wiąże, o różnym stopniu trudności. No ale nas interesuje Szlak Kingi. Sam Szlak Kingi rozpoczyna się w Rynku w Krościenku. Potem kierujemy się w ulicę Świętej Kingi. Tak, te wszystkie nazwy wzięły się rzecz jasna od naszej lokalnej świętej, Starosądeckiej Ksieni. I najpierw idziemy szlakiem zielonym, a potem już na ostatnim odcinku szlakiem niebieskim. Dla niewtajemniczonych szlak zielony to tak zwany szlak dojściowy, który prowadzi do szczególnych miejsc przyrodniczych, do punktów widokowych, jezior, wodospadów. Tak ten szlak jest określany w przewodnikach. Natomiast niebieski to szlak dalekobieżny lub długodystansowy, który oznacza przejścia przez dość rozległe obszary. Przez wiele lat myślałam, że kolory szlaków oznaczają stopień ich trudności, a tu jednak nie o to chodzi. No i tym właśnie szlakiem Kingi idziemy sobie jakieś półtorej godziny. Długość trasy to około 3,5 kilometra, a okoliczności przyrody, co tu dużo mówić, zachwycające. Więc całkiem możliwe, że jak tak zaczniemy podziwiać, to się nam czas dojścia na szczyt troszkę wydłuży. No ale wróćmy do książki. Choć może jeszcze parę słów o autorce, bo to też nie jest bez znaczenia. Katarzyna Targosz. Z wykształcenia jest geografem ze specjalizacją w turystyce. Posiada również certyfikat z hotelarstwa i zarządzania w branży spożywczej. Znajomość tematu bardzo dobrze zresztą w książkach autorka wykorzystuje. bo chodzi z Górnego Śląska, ale mieszka z rodziną w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie, jak sama pisze, odnalazła swoje miejsce. No to przejdźmy wreszcie do książki. Powiedziałam, że jej tytuł ma znaczenie dosłowne co do szlaku Kingi prowadzącego na Sokolicę, ale jest też drugie znaczenie, ponieważ główną bohaterką powieści jest Kinga, 35-latka, dziennikarka w jednym z kobiecych pism. Ma w pracy, no w sumie dość takie fajne towarzystwo, ale ta praca nie jest spełnieniem jej zawodowych marzeń, bo ciągle dostaje jakieś mało ambitne tematy, albo coś tam o kosmetykach, albo jakieś artykuły sponsorowane. Kinga jest w relacji, którą można określić słowami to skomplikowane, a konkretnie spotyka się z Pawłem, który, no cóż, ma żonę. A do tego planuje zawodową przeprowadzkę za granicę i chce, żeby Kinga też się tam przeprowadziła. Oczywiście Paweł chce się tam przeprowadzić również z żoną i takie to wszystko pogmatwane. Kinga zdaje sobie sprawę, że nie jest na pierwszej pozycji i nie za bardzo uśmiecha się jej zostawić wszystko i podążać za Pawłem. Tak nie za bardzo też wie, co robić. No i pewnego dnia za sprawą koleżanki z pracy trafia do wróżki, która zaczyna jej przepowiadać różne rzeczy, stawiając tarota. Od tego momentu w życiu Kingi zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy, no ale poszczegóły to już odsyłam do lektury. W międzyczasie Kinga dostaje zlecenie, żeby pojechać do Krościenka nad Dunajcem. Szef wysyła ją tam w celu opisania jednego z nowo powstałych ośrodków wypoczynkowych. Poznajemy też parę szczegółów z jej przeszłości, na przykład, że ojciec zostawił rodzinę, kiedy Kinga była mała, potem zmarła jej mama i Kinga musiała się opiekować młodszym bratem, Sebastianem. Teraz już Sebastian jest dorosły, studiuje, pracuje, ma dziewczynę, planuje założyć rodzinę, a Kindze coraz bardziej doskwiera samotność, też pustka życiowa, mimo że pozornie ma wszystko albo prawie wszystko. Wreszcie Kinga trafia do tego Krościenka nad Dunajcem, dociera do ośrodka, który tam powstaje, no i co tam zastaje, to odbiega jednak dość mocno od jej wyobrażeń. I coraz to nowe niespodzianki stają jej na drodze, różni ludzie, wydarzenia, które stają się przełomowe w jej życiu. I to nie znaczy bynajmniej, że zaczyna być sielankowo, zaczyna być jeszcze bardziej pod górkę. Właśnie tak jak na szlaku Kingi prowadzącym na szczyt Sokolicy. Więcej Wam nie opowiem, ale mam nadzieję, że wystarczająco zachęciłam Was do lektury. Dodam jeszcze, że książka jest napisana ładnym językiem. Widać, że autorka pisze bardzo sprawnie, ciekawie i z pasją. A jeśli komuś przypadnie do gustu ta książka, a myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie, to są też kolejne części w tym cyklu. Druga część nosi tytuł Powierzchnia w poszukiwaniu prawdziwej siebie, a trzecia to Blizny życia. Odważ się wybrać szczęście. Mam nadzieję, że sięgniecie po którąś z opowieści z wiary i życzę Wam dobrego czasu z lekturami, które są nie tylko rozrywką, ale też niosą z sobą wartość głębszą. Polecam i do usłyszenia w kolejnych audycjach, a w tych najbliższych polecimy aż do Korei Południowej. Pozdrawiam!
0: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam! RDN Małopolska. Region jest nasz.
2: Kolejne spotkanie za tydzień o tej samej porze. 25 po 13.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Środa, 15 dzień lipca, to dzień do najpiękniejszych nienależący niestety. Popada jeszcze dzisiaj w regionie, gdzie niegdzie już popadało. W Zakopanem na Kropówkach niestety parasole są potrzebne. Dużo chmur nad naszymi głowami i z tych chmur niestety spadnie deszcz. Może także zagrzmieć, mówią meteorolodzy. Na termometrach teraz w regionie 21-22 stopnie. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach w Tarnowie 996 hektopaskali.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
5: Już wjeżdżamy na ulicę Tarnowa. Ruch większy jedynie na ulicy Konarskiego. Na Butowicza płynnie, bez większych problemów. Krakowską do góry jedziemy troszeczkę wolniej, na Targowej i Bernardyńskiej. Tutaj jest ruch nieco większy, na Szerokiej i Lwowskiej do Dąbrowskiego. Później już jedziemy w miarę spokojnie do ulicy do Starodąbrowskiej, ale niestety tutaj przy rondzie też kolejka się utworzyła. Starodąbrowska do góry jedziemy, Starodąbrowską do Słonecznej, tutaj spokojnie. Na Słonecznej między Starodąbrowską a Aleją Matki Bożej Fatimskiej jest większy ruch. Mickiewicza, Aleja Solidarności, równolegle Słowackiego, Sitki płynnie, bez kłopotów. Na Klikowskiej teraz troszeczkę większy ruch w stronę centrum Tarnowa. Jak wyglądają ulice Nowego Sącza? Nadal na Węgierskiej w miarę spokojnie. W jedną i w drugą stronę jeszcze przejdziemy bez większych problemów. Także jest szansa, że tutaj przy Piramowicza jedynie jest więcej samochodów. Węgierska Piramowicza tutaj jest ciasno. Dalej jedziemy na Batorego, ruch nieco większy. Na Nawojowskiej ruch wzmożony. Teraz przybyło samochodów na Królowej Jadwigi i Piłsudskiego i na Beliny Prażmowskiego oraz na Lwowskiej. Tutaj też się robi ciasno. Na Tarnowskiej ruch umiarkowany. Jak wyglądają ulice Gorlic? Tutaj na drodze mamy Kościuszki, ruch wzmożony. Na Parkowej także jest ciasno i na ulicy Legionów. W Brzesku bez większych problemów. W Bochni też ruch umiarkowany. Więcej samochodów jedynie na ulicy Kościuszki i Kraszewskiego. A w Limanowej z kolei ruch nieco większy na Piłsudskiego. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
5: Train, drive by. 19 do 14.

0: 15 dzień lipca, 15 minut do godziny 14. Rok 1410, no to chyba każdy Polak wie, zna doskonale tę datę. No 15 lipca to różnie może się kojarzyć, ale jak już słyszymy 1410, no to wiemy, że chodzi o Grunwald. Dokładnie, 616 lat temu, 15 lipca w 1410 roku, na polach Grunwaldu rozegrała się bitwa pomiędzy wojskiem polsko-litewskim a armią zakonu krzyżackiego. Zakończyła się spektakularnym zwycięstwem militarnym Polaków i ich sprzymierzeńców. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy i zarazem starciem dwóch najpotężniejszych armii tamtych czasów. Krzyżacy walczyli pod dowództwem wielkiego mistrza Urlicha von Jungingena. Połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi dowodził król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold. Przed bitwą wojska polsko-litewskie celowo zwlekały z atakiem, czekały w cieniu lasu, zmuszając rycerzy zakonnych do stania przez wiele godzin w pełnym słońcu i ciężkich zbrojach. Zniecierpliwiony tą taktyką wielki mistrz Urlich von Jungingen wysłał do Jagiełły i Witolda dwóch heroldów. Przenieśli oni dwa nagie miecze. Co roku w rocznicę starcia członkowie bractw rycerskich z całej Europy przedstawiają rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem, w tym symboliczny moment rozpoczęcia walk, wręczenie dwóch nagich mieczy. Polacy po raz pierwszy zetknęli się z takim gestem, nie znali bowiem do tej pory rycerskiego zwyczaju praktykowanego na Zachodzie.
1: Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i twemu bratu śle przez nas, heroldów swoich, te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki.
2: Przyjmuję.
0: Zwyczajem średniowiecznych władców był czynny udział w walce. Pod Grunwaldem Władysław Jagiełło odstąpił jednak od tej zasady. Mówił o tym w 2010 roku historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomasz Panfil.
3: Wielu królów zginęło, tak jak wielki mistrz w pierwszym szeregu. Jagiełło nie walczył, Jagiełło ze wzgórka widział, prawda? Gońcy do niego przybiegali, raportowali mu na bieżąco o tym, co się dzieje. On był w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki pola bitwy, czego nie mógł absolutnie robić wielki mistrz, machając mieczem, opędzając się tam od tych sulic litewskich. Także tu taktyka rzeczywiście była naszą mocniejszą stroną.
0: Bitwa pod Grunwaldem zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich, co przyczyniło się do wzmocnienia znaczenia państwa polskiego w Europie i osłabienia pozycji politycznej zakonu krzyżackiego. Przed rozpoczęciem bitwy pod Grunwaldem polskie rycerstwo wspólnie odśpiewało najstarszą polską pieśń religijną Bogu Rodzica. Fakt ten jest udokumentowany przez naocznych świadków oraz kronikarzy.

0: czasie PRL komunistyczne władze wykorzystywały propagandowo zwycięską dla Polski bitwę pod Grunwaldem do umocnienia swojej pozycji. Tak było m.in. za rządów ekipy Edwarda Gierka, czyli w latach 1970-1980, mówił o tym historyk profesor Włodzimierz Langauer w 2010 roku.
1: Coraz mocniej akcentowano na przykład udział pułków ruskich, bo rzeczywiście w bitwie pod Grunwaldem brały udział także oddziały z terenów ziemi smoleńskiej. Wygrywanie, że to był taki pierwszy dowód sojuszu i przyjaźni polsko-radzieckiej, co oczywiście zwłaszcza wśród historyków wywoływało paroksyzmy śmiechu, ale tym niemniej władzy dobrze służył.
0: Co roku z okazji rocznicy Wielkiej Polskiej Wiktorii odbywają się wydarzenia upamiętniające bitwę. Dziś na historycznych polach grunwaldzkich w Stembarku rozpoczynają się Dni Grunwaldu 2026. Potrwają do 19 lipca. Ich głównym punktem będzie widowiskowa inscenizacja bitwy pod Grunwaldem zaplanowana na 18 dzień lipca. Weźmie w niej udział ponad 1400 członków bractw rycerskich, polskich i zagranicznych. Oprócz inscenizacji bitwy podczas Dni Grunwaldu odbywają się także turnieje rycerskie, koncerty i warsztaty. W ubiegłym roku z bractwem rycerskim Konturni Nidzickiej przyjechała jako dama dworu m.in. Karolina Napierska.
2: To po prostu trzeba kochać, to jest pasja. My jako bractwo czujemy na pewno do tego powołanie, kochamy to. W bractwie wszyscy jesteśmy jak rodzina, wszyscy sobie pomagamy, wspieramy się, spotykamy, czekamy tak naprawdę cały rok właśnie na ten Grunwald. To nasze życie, nasza pasja.
0: W 1410 roku krzyżacy zgromadzili na polach grunwaldzkich ponad 20 tysięcy wojska. Siły polskie liczyły blisko 30 tysięcy rycerzy i wojowników. Straty po stronie polskiej wynosiły od 2 do 3 tysięcy zabitych, po stronie krzyżackiej około 8 tysięcy zabitych i 14 tysięcy wziętych do niewoli. Ja przypomnę, 15 dzień lipca to dzień bez telefonów komórkowych. No i zastanawiający jest fakt, jak oni się skrzyknęli bez telefonów, bez Instagramów i bez Facebooków 15 lipca w 1410 roku. Jak oni to zrobili? Piękna i rycerz Anita Lipnicka. Jest 9 minut do godziny 14.

Piękna i rycerz Anita Lipnicka. Na zegarach 6 minut do godziny 14. Kancelaria Teraz. A zaczęło się od spojrzeń. Ja już spoglądam w stronę studia wiadomości. Tam za chwilę pojawi się Marta Jadłowska i przedstawi najświeższe wiadomości Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zostańcie z nami.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
1: Po reklamie. Była dyrektor DPS-u w Nowodworzu wygrywa w sądzie. Szczegóły za chwilę.
4: Sąd rejonowy w Tarnowie Wydział Pracy wydał wyrok, którym przywrócił powódkę do pracy na dotychczasowych zasadach pracy i płacy.
1: Będzie też 78-latka potrącona na przejściu dla pieszych w Gorlicach. Na zegarze 14:00 Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Była dyrektor DPS Nowodworze ma wrócić do pracy. Sąd stanął na stanowisku, że na takich samych zasadach pracy i płacy jak dotychczas. Natomiast przedstawiciel prawny starostwa powiatowego w Tarnowie komentuje, że wyrok nie oznacza objęcia funkcji dyrektorskiej. Sprawa trafiła do sądu po zwolnieniu w październiku ubiegłego roku wieloletniej dyrektor placówki Marty Jamrozik. Jak mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie, sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, wczoraj ogłoszony został nieprawomocny wyrok.
4: Sąd rejonowy w Tarnowie Wydział Pracy wydał wyrok, którym przywrócił powódkę do pracy na dotychczasowych zasadach pracy i płacy. Zasądził również od strony pozwanej, czyli Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, koszty zastępstwa procesowego i odstąpił od obciążania pozwanego kosztami opłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje w terminie 7 dni złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie jeżeli nie będą przekonani do jego treści, czy będą chcieli zakwestionować, prawo złożenia apelacji do Sądu Okręgowego w Tarnowie.
1: Jeszcze jesienią ubiegłego roku, kiedy sąd przystępował do rozpoznania sprawy, wydane zostało postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń zwolnionej dyrektor poprzez przywrócenie jej do pracy na dotychczasowych warunkach. Zarząd powiatu jednak w międzyczasie zatrudnił inną osobę na stanowisko dyrektorskie w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Autobus komunikacji miejskiej potrącił 78-letnią kobietę na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło dzisiaj przed południem na skrzyżowaniu ulic Kołątaja i Stróżowskiej w Gorlicach. Autobusem kierował 47-letni Gorliczanin, który miał nie zauważyć pieszej, mówi Gustaw Janas, rzecznik policji w Gorlicach.
5: Kierujący pojazdem był trzeźwy, natomiast poszkodowana, przytomna, została przewieziona do szpitala w Gorlicach, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Na miejscu zdarzenia trwają jeszcze czynności, ale obecnie nie ma większych utrudnień w ruchu drogowym.
1: Ze wstępnych informacji wynika, że obrażenia poszkodowanej pieszej nie są poważne. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Dzisiaj rozpoczął się remont drogi krajowej 75 w Wielogłowach i w Wielopolu. Chodzi o odcinek o długości około kilometra. W trakcie robót ruch będzie odbywał się w obu kierunkach, ale trzeba spodziewać się utrudnień. Czasowo będzie wprowadzany ruch wahadłowy. Będzie też zawężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Prace mają potrwać około 8 tygodni i zakończyć się w połowie września. Tak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A koszt remontu to około 2,5 miliona złotych.
2: RDN na sportowo.
1: Sądeczanka Paulina Tomasiak zagra w niemieckim Bayerze Leverkusen. Pochodząca z Rytra reprezentantka Polski w piłce nożnej związała się z nowym klubem dwuletnim kontraktem. Poprzednio występowała w Górniku Łęczna w Ekstralidze, a wcześniej w pierwszoligowej UKS Trzyfa Krojelna. Zawodniczka podzieliła się pierwszymi wrażeniami po transferze do Niemiec z telewizją klubową Bayeru Leverkusen.
6: Moje pierwsze dni w Leverkusen były naprawdę wymagające, ale poradziłam sobie z tym i teraz czekam tylko na trening i na pierwsze mecze. Chciałam zrobić po prostu krok do przodu, chciałam się rozwijać, stąd moja decyzja przyjazdu tutaj. Moim atutem na pewno jest szybkość, oddawania serca na boisku i po prostu walka do samego końca. Na pewno chciałabym rozwijać swoje atuty, na pewno chciałabym poznać Bundesligę i czekam na pierwszy mecz.
1: Paulina Tomasiak ma na koncie 19 meczów i 7 goli w drużynie narodowej. W swoim poprzednim klubie, czyli Górniku Łęczna, występowała od rundy wiosennej sezonu 2024-25. Strzeliła 12 goli w 33 występach w zielono-czarnych barwach. To były wiadomości, kolejne za niespełna pół godziny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Niezmiennie pochmurne niebo i to w całym regionie, gdzie niegdzie popadało. Dzisiaj jeszcze może popadać. Mogą pojawić się także wyładowania atmosferyczne. Maksymalnie do 26 stopni dzisiaj na termometrach. Jutro poprawa pogody znaczna. Jutro może być upalny dzień. 30 stopni, małe zachmurzenie. W piątek 31, w sobotę troszeczkę mniej i wzrost zachmurzenia. W sobotę, w niedzielę 24 i 25 stopni i możliwe opady.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Kolejny tydzień lipca taki przeplatany. Znowu troszkę pogodnego nieba, znowu trochę zachmurzenia i znowu mogą pojawić się opady deszczu. Na zegarach 6 minut po godzinie 14:00.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki.

Radio RDN Małopolska w środę 15 lipca 2026 roku. Imieniny dzisiaj obchodzą Anna, Antioch, Atanazy, Bonaventura, Cyriak, Cyriaka, Daniel, Dawid, Dawida, także Henryk, Ignacy, Pompiliusz, Roxana, Włodzimierz i Włodzimir. Najlepsze życzenia od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Miłości, Kwiat Nieśmiały to grupa Wilki, a za chwilę jeden z odjazdowych przebojów na lato.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dzisiaj z Bobem Dylanem i Johnny Winterem wyjedziemy na autostradę numer 61. Rozciąga się ona na długości 1400 mil, to jest około 2300 km, między Nowym Orleanem, Luizjaną i miastem Wyoming w stanie Minnesota. Droga numer 61 nazywana jest czasem Blues Highway. Regularnie występuje w tekstach piosenek bluesowych, np. Freda McDowella, 61 Highway, czy Jamesa San Tomasa, Highway 61. Bessie Smith zginęła w wypadku na niej, a Robert Johnson miał sprzedać swą duszę diabłu na skrzyżowaniu drogi 61 z 49. Elvis Presley wychował się w budynkach przy tej drodze, a Martin Luther King Jr. został zastrzelony w motelu znajdującym się właśnie przy drodze numer 61. Highway 61 Revisited to tytuł utworu z 6. studyjnego albumu Boba Dylana. Posłuchamy wersji koncertowej z Johnny Winterem. Robert Shelton powiedział w wywiadzie dla BBC: nastoletni Dylan podróżował tą drogą słuchając radia. Droga 61.

0: 1961 stała się dla niego, jak sądzę, symbolem wolności, podróżowania i niezależności.
1: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
0: Bob Dylan i Johnny Winter, Highway 61 Revisited.

All right, sir, it's nice to be here.

Kochane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie. Jest apel do ministerstwa w sprawie praw jazdy, które mogą stracić byli kursanci ośrodka szkoleniowego fałszującego dokumentację. Po prawomocnym wyroku sądu do starostwa powiatowego w Tarnowie zaczęły spływać sprzeciwy prokuratury dotyczące wydanych przed laty uprawnień. Na skutek tego łącznie prawo jazdy może stracić kilkaset osób. Starosta Jacek Chudyma tłumaczy, że po otrzymaniu sprzeciwu urząd ma obowiązek wznowić postępowanie administracyjne i wydać ponowną decyzję w oparciu o akt ustalenia sądu. Szanse na pozytywne wyjście z tej sytuacji starosta widzi w reakcji organów dysponujących narzędziami legislacyjnymi, które mogą wpłynąć na sprawę. Dlatego, jak poinformował, zdecydował się wystosować pismo przedstawiające całą sytuację do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Infrastruktury.
3: Dokumenty z przedstawieniem sytuacji dokładnej, jaka jest, jeśli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Infrastruktury, o możliwości podjęcia właśnie tych inicjatyw legislacyjnych, żeby jednak próbować zabezpieczyć te osoby, które w tym wypadku są najbardziej pokrzywdzone, czyli tych kierowców. Jaki to będzie miało skutek, to już nie jest niestety, ale moja decyzja. Mam nadzieję, że się Ministerstwo Sprawiedliwości i Infrastruktury zainteresuje tym tematem. No i ewentualnie jakieś próbować znaleźć rozwiązania, te, które są. My w tej chwili jesteśmy uwiązani tymi ustawami, ale też tymi rozporządzeniami, które obowiązują i też decyzjami, które do nas przyszły, jeśli chodzi o zażalenie prokuratury, ale też wyrokiem sądu.
1: Sprawa dotyczy ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez Dariusza B. Jak ustalił sąd, szkoła miała podpisaną umowę z ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia tego typu szkoleń, jednak w praktyce zajęcia z jego udziałem nie odbywały się. Podpisy ratownika były w dokumentacji fałszowane przez właściciela ośrodka.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Miasto Nowy Sącz będzie musiało wydać 6 milionów złotych na koncepcję programową fragmentu planowanej drogi Sądeczanki. Jak zapewnia zastępca prezydenta Nowego Sącza, Bożena Borkowska, władze miasta podpiszą porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współfinansowania prac związanych z przygotowaniem budowy nowej drogi.
4: Te koszty finansowe są rozpisane na 3 lata, czyli zaczynając od 2027 roku, czyli to jest kwestia wpisania tych kwot rozpisane na 3 lata do wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowego Sącza i oczywiście moja deklaracja, ale wszystko jest w rękach Rady Miasta Nowego Sącza, ponieważ to musi Rada Miasta podjąć uchwałę, wpisując te kwoty do wieloletniej prognozy finansowej.
5: To jest 6 milionów rozbite na 3 lata.
4: Na 3 lata. Największa kwota jest w 2029 roku, natomiast 1,5 miliona sukcesywnie wzrasta do 2027, 2029 roku.
1: Przepisy wymagają od miast na prawie powiatu współfinansowania takich inwestycji, bo te są zarządcami dróg krajowych w swoich granicach.
6: Z życia Kościoła.
1: Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Takie słowa miała wypowiedzieć Matka Boża do przełożonego zakonu karmelitów w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku. Maryja podała wtedy świętemu Szymonowi szkaplerz, który miał być znakiem zakonu, ale też braterstwa. Na pamiątkę tego wydarzenia 16 lipca obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. To ważna część odpustów w Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie, podkreśla proboszcz ksiądz Piotr Mamak.
7: Pragniemy oddać cześć, hołd Matce Najświętszej, dziękując za dar jej opieki nad nami, prosząc o dalsze nieustanne wstawiennictwo za nami wszystkimi, za tymi, którzy przybędą na odpust, ale również za tymi, którzy z różnych powodów nie będą mogli. Wszystkich będziemy polecać Matce Bożej, również całe nasze miasto, nasz region, aby Matka Boża, Królowa Szkaplerza Świętego, Pani Ziemi Tarnowskiej, omadlała nas wszystkich przed swoim Synem Jezusem Chrystusem.
1: Transmisja mszy świętej w Radiu RDN z Kościółka na Burku w czasie odpustu jest codziennie do soboty o 18:00. 17, a w najbliższą sobotę podczas mszy świętej o 18 homilię wygłosi biskup Andrzej Jerzy. I na koniec jeszcze sport. O 21 polskiego czasu na stadionie w Atlancie w drugim półfinale mundialu zmieszą się reprezentacje Argentyny i Anglii. Zarówno eksperci, jak i kibice spodziewają się zaciętej walki i liczą na indywidualne popisy ze strony gwiazd obu drużyn.
8: Ze względu na zespołowość oraz jakość indywidualną na pewno mogą Anglikom się przeciwstawić. Argentyna, moim zdaniem, nie oszukujmy się, lubiła przeciągać te mecze nie ze względu na to, że sobie moim zdaniem nie radziła, tylko ze względu na to, że po prostu ubrała taki sobie cel na mecz, no i daje widowiskową piłkę.
9: Wydaje mi się, że Argentyna jednak wygra, bo po prostu patrząc na ich formę, lepsze zawody grali.
10: Hiszpania zagra, no właśnie z kim?
11: Wydaje mi się, że z Argentyną. Bardzo lubię Declana Rice'a, ale futbol nie wróci do domu w tym roku. Wydaje mi się, że to będzie z Argentyną i piękne zwieńczenie kariery Messiego.
1: Zwycięzca dzisiejszego meczu zmierzy się w finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, która wczoraj pokonała zespół Francji. Dzisiejszy mecz, przypomnę, o 21:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Bez zmian w pogodzie, cały czas niebo chmurzy się, zasłania nam promienie słoneczne i to w całym regionie. I na dzisiaj rozproszone burze z piorunami przewidują jeszcze meteorolodzy, maksymalnie do 26 stopni. Czy osiągnięty zostanie ten pułap? Trudno powiedzieć, na razie jest 21-22 stopnie. No, temperatura jest taka komfortowa, bez mocniejszych powiewów wiatru. W nocy 15 stopni, jutro 29-30.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Na zegarach w całym kraju to już prawie 14:37.

0: Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: Pochni bez zdarzeń drogowych. Brzescy policjanci także mówią, że upływa dzień spokojnie. W Dębicy również spokojny dzień. W Dąbrowie Tarnowskiej niespokojnie. Na drodze numer 73 w miejscowości Żelazówka samochód ciężarowy z piaskiem wylądował w rowie. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale w niedługim czasie możemy spodziewać się w tym miejscu utrudnień w związku z wyciąganiem pojazdu i jeden pas jezdni będzie zajęty, a tym samym ruch odbywać się będzie wahadłowo. Policjanci z Tarnowa będą pomagać kierować ruchem w tym miejscu. Przypomnę, to Żelazówka Breń, to jest ta Laskówka Chorąska, to są te okolice i tam trzeba będzie zwolnić i uważać. Dziś rozpoczyna się remont drogi krajowej 75 w Wielogłowach i w Wielopolu pod Nowym Sączem. Chodzi o odcinek o długości około kilometra. W trakcie robót ruch ma się odbywać w obu kierunkach, ale spodziewajcie się też utrudnień. Czasowo będzie wprowadzony ruch wahadłowy, będą też zwężenia jezdni i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Teraz w miejscu prowadzenia prac są duże korki na obu pasach ruchu. Tłoczno też na rondzie przy zamku i w okolicy. Duży ruch na skrzyżowaniach Lwowskiej i Sprażmowskiego, na rondzie Solidarności czy na rondzie przy szpitalu oraz w okolicy ronda przy galerii na Lwowskiej. Większy ruch też u styku ulic Królowej Jadwigi i Limanowskiego czy na Nawojowskiej przy skrzyżowaniach. Tu spory korek, między innymi przed rondem na Piłsudskiego w kierunku Nawojowej i Krynicy Zdroju. Większy ruch też na ulicy Węgierskiej w kierunku Starego Sącza oraz na obu pasach ruchu przy skrzyżowaniu z ulicą Biegonicką. Autobus komunikacji miejskiej potrącił dziś 78-letnią kobietę na przejściu dla pieszych. Stało się to na skrzyżowaniu ulic Kołątaja i Stróżowskiej w Gorlicach. Autobusem kierował 47-letni Gorliczanin, który miał nie zauważyć pieszej. Kobieta trafiła do szpitala, a kierujący był trzeźwy. Teraz w Gorlicach duże korki na Parkowej, Kościuszki, Mickiewicza i Legionów oraz na Bieckiej i Kołątaja. Zaglądam teraz na ulicę Tarnowa. Przybyło samochodów przede wszystkim na Narutowicza, ruch wzmożony, na Konarskiego nawet nie jest jeszcze aż tak źle. Sporo samochodów na ulicy Lwowskiej, przy Starodąbrowskiej i przy Orkana. Ruch jest nieco większy. Słoneczna, Sitki tutaj płynnie. Mickiewicza, Aleja Matki Bożej Fatimskiej, ruch wzmożony. No i sporo samochodów także na ulicy Krakowskiej w kierunku ulicy Narutowicza. W drugą stronę, w stronę Krakowa z miasta wyjeżdżamy w miarę spokojnie. Szujskiego, Mościckiego bez korków. Przybywa aut na Alei Kwiatkowskiego. Wszystkiego bezpiecznego.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: Teraz uspokajamy emocje. Sebastian Riddle i Cree, Ciemności Blask. Na zegarach 14:44.

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Czy ty go znasz? W każdym z nas jest chęć podziwiania. Szukamy ludzi, których moglibyśmy oklaskiwać, być z nich dumni. To zastanawiające, jak bardzo potrafimy czcić naszych ulubionych sportowców. Ale często bywa tak, że minie krótki czas i ci, których uwielbialiśmy, mogą skończyć w zapomnieniu, a my zachwycamy się następnymi. Co tak naprawdę czcimy? Czy czcimy rzeczy i ludzi, którzy dziś wydają się nam niezwykle ważni, a którzy jutro odejdą w niepamięć? A może jest tak, że oddajemy nasze życie i cześć komuś wiecznemu? Komuś, kto nas kocha najbardziej niezwykłą miłością. Kogoś, kto dba nawet o najmniejsze szczegóły naszego życia. Czy znasz Jezusa? Tego Jezusa, który leczył trędowatych. Jezusa, który kochał biednych. Jezusa, który umarł za ciebie i za mnie. Tego Jezusa, który za nas cierpiał. Jezusa, który zmartwychwstał. Czy ty go znasz? Jeżeli znasz go naprawdę, to czcisz go i podziwiasz.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: jestem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na

0: Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki

0: Chrystusa,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

15 dzień lipca, środa, imieniny obchodzą Anna, Antioch, Atanazy, Bonaventura, Cyriak, Cyriaka, Daniel, Dawid, Dawida, Ignacy, a także Włodzimierz i Włodzimir. Wszystkiego naj od Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Znalezienia miłości, szuka miłości, Izabela Szafrańska.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wzmacniamy ludzi i organizacje. To idea, która od 2017 roku wyznacza działania Fundacji Stałego Rozwoju. Wspieramy osoby, rodziny i organizacje pozarządowe w rozwoju społecznym i zawodowym. Realizujemy projekty, które pomagają zdobywać nowe kompetencje, budować aktywność społeczną, zwiększać dostępność i rozwijać potencjał organizacji. Działamy tam, gdzie wsparcie przekłada się na realną zmianę. Fundacja Stałego Rozwoju.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: I uwaga, zmotoryzowani, którzy podróżują drogą numer 73. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Samochód ciężarowy z piaskiem, jak informowaliśmy, wylądował w rowie. Nic nikomu się nie stało, ale w niedługim czasie można spodziewać się utrudnień. Za około godzinę zacznie się akcja najpierw opróżniania samochodu z piasku, który przewoził, a później będzie akcja wyciągania tego pojazdu z rowu. I ruch odbywać się będzie wahadłowo i tutaj mogą tworzyć się korki, będą utrudnienia. Policjanci będą kierować ruchem. Jeżeli możecie wybrać inną trasę, to zrobić co najlepiej teraz, bo za około godzinę będzie akcja wyciągania tego pojazdu z rowu i mogą być duże utrudnienia. Teraz wyjeżdżamy na ulicę Nowego Sącza, mimo wakacji dalej bardzo duży ruch. Jest tak między innymi na obwodnicy północnej miasta, Tarnowskiej, Pieczkowskiego, Barskiej, Lwowskiej, ale na tym nie koniec. Mocno też na rondzie przy zamku, ale również przy stadionie czy na rondzie Solidarności. Jeśli możecie, omijajcie też Nawojowską, Węgierską, Zygmuntowską i Królowej Jadwigi. Jeszcze przypomnienie, jutro około 8 ruszy remont ulicy Dunajewskiego w Nowym Sączu, która zostanie zamknięta dla ruchu. Objazdy wyznaczono do ulicy Jagiellońskiej, ulicami Lwowską, Matejki i Kościuszki. Ruch pieszych zostanie utrzymany. W Krynicy Zdroju tłoczno jest przy rondzie koło Kościoła Zdrojowego. Większy ruch zarówno na Pułaskiego, Piłsudskiego i Zdrojowej. Do końca sierpnia mają potrwać prace remontowe na blisko 2-kilometrowym odcinku drogi powiatowej Muszyna-Leluchów w okolicy granicy państwa. Kierowcy muszą się liczyć z zawężeniami lub ruchem wahadłowym. W Tarnowie ruch przybywa samochodów na Rutowicza, ale nie jest tak duży. Na Orkana Lwowskiej ciasno, Słoneczna, Sitki Słowackiego płynnie. Na ulicy Krakowskiej przy Warsztatowej tworzy się kolejka i robi się coraz dłuższa. Na Alei Kwiatkowskiego w Mościcach także ruch jest wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Wakacyjne granie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz to już 20 minut po 15.

1949 roku urodził się Trevor Horn, muzyk zespołów The Buggles, Yes oraz Art of Noise, producent płyt m.in. grupy Frankie Goes to Hollywood. Jego wpływ na muzykę pop lat 80. był tak duży, że media nazwały go człowiekiem, który wynalazł lata 80. Horn stoi za sukcesem m.in. płyty 9125 grupy Yes. Album otwiera kompozycja Owner of a Lonely Heart. Singiel wydany w 1983 roku dotarł do pierwszej pozycji na Billboard Hot 100. Yes, 24 minuty po.

0: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Pochmurne niebo w Polsce południowo-wschodniej. Na pozostałym obszarze nawet promienie słoneczne się przebijają. Na wybrzeżu pogodne niebo, tutaj 26 stopni, na przykład w Szczecinie, czyli w Polsce północno-zachodniej. Na północnym wschodzie 25 stopni, w okolicach Suwałk niestety też tutaj deszczowe chmury. W Tarnowie 23-24 stopnie, no i niestety mogą dzisiaj pojawić się jeszcze opady deszczu.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20.30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Jeszcze nie rozpoczęła się akcja wyciągania samochodu ciężarowego na trasie między Tarnowem a Dąbrową Tarnowską w Żelazówce. Samochód ciężarowy wjechał do rowu, nic nikomu się nie stało. Ciężarówka wypełniona piaskiem. Najpierw będzie opróżniany piasek, a później będzie wyciągany samochód. Do godziny mogą tam zacząć się utrudnienia, więc jeżeli planujecie przejazd drogą numer 73, no to warto zmienić trasę, bo tam mogą tworzyć się w tym czasie korki. Duży ruch nadal utrzymuje się w Nowym Sączu. Przede wszystkim na ulicy Węgierskiej, w jedną i w drugą stronę. Tutaj zrobiło nam się ciasno. Ruch wzmożony także na ulicy Piłsudskiego, na Królowej Jadwigi, na Nawojowskiej. Ruch jest większy na Tarnowskiej, także sporo samochodów na Pieczkowskiego i Witosa. I jest przypomnienie, i jutro około 8 ruszy remont ulicy Dunajewskiego w Nowym Sączu, która zostanie zamknięta dla ruchu. Objazdy wyznaczono do ulicy Jagiellońskiej, ulicami Lwowską, Matejki i Kościuszki. Ruch pieszych zostanie utrzymany. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Ruch większy przede wszystkim na ulicy Kołłątaja. Tutaj jest więcej samochodów w tej chwili. Dąbrowskiego, Gumniska i Narutowicza. Nadal spory ruch, zwłaszcza jadąc od ulicy Krakowskiej. W drugą stronę nawet w miarę spokojnie jest. Mościckiego, Szujskiego płynnie na Alei Kwiatkowskiego. Uspokoiło się na Krakowskiej. Też ruch umiarkowany, bez większych problemów. Poruszamy się także Aleją Jana Pawła II i dalej w kierunku autostrady Aleją Pendereckiego jedziemy. Na Lwowskiej spory ruch w kierunku ulicy Orkana. Tutaj zrobiło się ciasno. Z kolei w Gorlicach najwięcej samochodów. Znowu mamy tutaj na ulicy Sienkiewicza, na Parkowej, na ulicy Kościuszki. Tutaj jest dosyć ciasno. W Lipnicy, w Limanowej, przepraszam, na Piłsudskiego jest więcej samochodów, a w Bochni z kolei Kraszewskiego i Kościuszki ruch wzmożony. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączy się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie. Opóźni się kolejny etap remontu ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Plany pokrzyżowała ulewa.
4: Wykonawca zgłasza nam trudności z nadmierną ilością wody w podbudowie skruszywa.
0: Zakończyła się rekrutacja. Wiemy, które szkoły w Tarnowie cieszyły się największym zainteresowaniem. Jest 16:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ulewny deszcz pokrzyżował plany związane z remontem ulicy Lwowskiej w Tarnowie. W najbliższy piątek miała ulec zmianie organizacja ruchu na tymczasowym rondzie. Już wiadomo, że tak się nie stanie.
4: W tym momencie termin ten nie może być zachowany, ponieważ po ostatnich intensywnych opadach deszczu wykonawca zgłasza nam trudności z nadmierną ilością wody w podbudowie skruszywa. Ta woda z tego kruszywa musi odparować, ponieważ inspektorzy nie zgadzają się na przykrycie nawodnionej podbudowy. Zatem ten termin wprowadzenia tej organizacji ulegnie zmianie. W dniu dzisiejszym, na później w dniu jutrzejszym otrzymamy od wykonawcy informację, kiedy przystąpią do prac bitumicznych w celu udostępnienia nawierzchni do zmiany organizacji ruchu i wówczas taką informację będziemy mogli przekazać.
0: Wyjaśniał Grzegorz Wałęga, dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie. Według wstępnych szacunków prace mogą się opóźnić o tydzień, a od czasu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Lwowskiej miały już miejsce opóźnienia związane z problemami z projektantem, a także wiaduktem kolejowym. Jednak jak mówi Grzegorz Wałęga, kwestie te aktualnie nie generują już dalszych przesunięć terminu zakończenia prac. Wykonawca nie zgłasza też innych problemów i podtrzymuje, że remont ma potrwać do połowy grudnia tego roku.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Młodzi Tarnowianie wiedzą już, czy udało im się dostać do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Dzisiaj ogłoszono wyniki i wywieszono oficjalne listy z nazwiskami przyjętych.
6: Zadowolona.
7: Jaki profil?
6: Akurat mi się ta szkoła spodobała. Lubię też matematykę, biologię.
8: Matfizyk. Lubię matematykę, chociaż ją średnio rozumiem, ale to się można douczyć. Z fizyki miałem 5, to myślę, że może coś tam umiem. A angielski to już nie jest większy problem.
7: Biochemat. Lubię te przedmioty.
0: Mówili przyszli uczniowie 3 Liceum Ogólnokształcącego. To jedna z najchętniej wybieranych szkół w mieście. A w czołówce znalazły się też 1, 2, 4 i 16 LO. Wśród szkół technicznych największym zainteresowaniem cieszył się zespół szkół mechaniczno-technicznych.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W Podłopieniu w powiecie limanowskim trwa budowa zbiornika na wodę surową. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, jak także w przypadku braku wody. Nieuzdatniona woda będzie magazynowana przed stacją uzdatniania wody, przez co zbiornik będzie mógł spełniać podwójną funkcję. To będzie taki bufor bezpieczeństwa, mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek.
9: Czy w razie nawalnego opadu deszczu burzowy można tą wodę czystą przytrzymać, czy w razie suszy też można zmagazynować. Jeden taki zbiornik mamy na Podłopieniu, a ten, o którym mówimy, który jest budowany, jest od niego znacznie większy i będzie pełnił rolę zbiornika zapasowego. W razie, tak jak powiedziałem, czy nadmiaru wody, jak i nawalnego opadu deszczu, czy suszy, będzie pełnił rolę bufora zaopatrzenia wody dla stacji uzdatniania wody.
0: Zbiornik ma być gotowy do końca roku, a inwestycja będzie kosztować 1 300 000 zł.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W sierpniu może rozpocząć się budowa bloku komunalnego przy ulicy Źródlanej w Krynicy-Zdroju. Do samorządów wpłynęły oferty od 11 firm. Gmina jest na końcowym etapie wyłaniania wykonawcy. Jak mówi burmistrz Piotr Ryba, są one bardzo korzystne.
10: Bardzo optymistycznie nas nastawiają. Jest tam kilka ofert, gdzie ktoś się mieszczą całkowicie w naszym dofinansowaniu, także to na pewno zostanie wybrany wykonawca. Samo dofinansowanie z BGK było powyżej 8 milionów, a 3 oferty były poniżej 8 milionów, także tam nawet przypuszczam, że trzeba będzie częściowo zwracać dofinansowanie z uwagi na oferty cenowe, które się pojawiły.
0: Łącznie przy ulicy Źródlanej w Krynicy powstać ma 27 mieszkań. Inwestycja ma poprawić warunki mieszkaniowe na terenie miasta, a blok powinien być gotowy pod koniec 2028 roku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Od 23 do 25 stopni teraz pokazują termometry w regionie. Niestety na dzisiaj jeszcze meteorolodzy zapowiadają wzrost zachmurzenia i mogą pojawić się w godzinach wieczornych opady deszczu. Częściowe zachmurzenie także jutro, ale zdecydowana przewaga słońca. Jutro wraca do nas prawdziwe upalne lato z temperaturami nawet do 30 stopni. W piątek może to być 31.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
8: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
10: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
1: Po reklamie. Firma Nowomag w Nowym Sączu kończy działalność. Była dyrektor DPS w Nowodworzu wygrywa w sądzie. Szczegóły za chwilę.
4: Sąd rejonowy w Tarnowie Wydział Pracy wydał wyrok, którym przywrócił powódkę do pracy na dotychczasowych zasadach pracy i płacy.
1: Sprawdzimy też, czy suchy polder będzie ratunkiem na powodzie błyskawiczne w Bobrowej. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 152 osoby stracą pracę w Nowym Sączu. Firma Nowomag w Nowym Sączu kończy działalność. To przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją urządzeń górniczych. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
5: Informacje o likwidacji nowosądeckiego oddziału przekazała Radiu RDN Nowy Sącz Aleksandra Droszcz ze spółki Grenewia, która jest właścicielem sądeckiej firmy. Ma to być podyktowane koniecznością dostosowania mocy produkcyjnych do aktualnego popytu. To pozwoli utrzymać konkurencyjność firmy bez ograniczania oferty dla górnictwa. Jednocześnie oznacza to likwidację 152 miejsc pracy. Część pracowników z obszaru konstrukcyjno-technologicznego została już wcześniej przeniesiona do innych struktur. W odniesieniu do pozostałych prowadzona będzie procedura zwolnień grupowych zgodnie z przepisami prawa. Firma przekonuje, że będzie też sprawdzana możliwość wykorzystania kompetencji niektórych pracowników w innych obszarach jej działalności.
1: Była dyrektor DPS-u w Nowodworzu ma wrócić do pracy. Sąd stanął na stanowisku, że na takich samych zasadach pracy i płacy jak dotychczas. Natomiast przedstawiciel prawny Starostwa Powiatowego w Tarnowie komentuje, że wyrok nie oznacza objęcia funkcji dyrektorskiej. Sprawa trafiła do sądu po zwolnieniu w październiku ubiegłego roku wieloletniej dyrektor placówki Marty Jamrozik. Jak mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie, sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, wczoraj ogłoszony został nieprawomocny wyrok.
4: Sąd rejonowy w Tarnowie Wydział Pracy wydał wyrok, którym przywrócił powódkę do pracy na dotychczasowych zasadach pracy i płacy. Zasądził również od strony pozwanej, czyli Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, koszty zastępstwa procesowego i odstąpił od obciążania pozwanego kosztami opłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje w terminie 7 dni złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie, jeżeli nie będą przekonani do jego treści, czy będą chcieli zakwestionować, prawo złożenia apelacji do Sądu Okręgowego w Tarnowie.
1: Jeszcze jesienią ubiegłego roku, kiedy sąd przystępował do rozpoznania sprawy, wydane zostało postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń zwolnionej dyrektor poprzez przywrócenie jej do pracy na dotychczasowych warunkach. Zarząd powiatu jednak w międzyczasie zatrudnił inną osobę na stanowisko dyrektorskie w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Suchy polder w Bobrowej rozwiązałby problem zalewanych posesji w czasie większego deszczu, uważa wójt gminy Żyraków. Marek Rączka, który był gościem programu Słowo za Słowo, przyznał, że często intensywniejsze opady oznaczają podtopienia podwórek czy zabudowań mieszkańców Bobrowej. To właśnie przepływający przez tę miejscowość potok już nieraz zamieniał się w rwącą rzekę.
6: Przez Bobrową przepływa potok Skołodzierski, który swój początek bierze w Zasowie, następnie przez Mokre, przez Polana Goszyńskie wpływa do Bobrowej. Zbierając wody, można powiedzieć, prawie z połowy terenu obszaru całej gminy. W związku z powyższym te potężne ilości wody, które się zbierają po intensywnych opadach deszczu, wpływają do centrum wsi, gdzie następuje przepłynięcie takim wąskim gardłem. I ponieważ te ilości nie zawsze się pomieszczą w korycie, w związku z powyższym następuje podtopienia, czy to podwórek mieszkańców, czy zabudowań bezpośrednio przylegających do tego potoku.
1: Tłumaczy wójt gminy Żyraków Marek Rączka. Żeby ograniczać takie sytuacje, w Nagoszynie w zeszłym roku powstał zbiornik retencyjny. Teren na dawnym stawie został poszerzony i pogłębiony, dzięki czemu spływające z pól wody mogą się tam gromadzić.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Będą wybierać najpiękniejszy ogród w gminie Chełmiec. Jeszcze do 24 lipca można zgłaszać się do konkursu Kwiatowy Zawrót Głowy. Konkurs zapoczątkowany został w sołectwie Rdziostów rok temu. Tym razem do zaprezentowania swoich ukwieconych podwórek zaproszeni są wszyscy mieszkańcy gminy. Przewidziana jest nagroda pieniężna wójta gminy Chełmiec, a także nagroda publiczności.
7: Założeniem naszego konkursu było właśnie pokazanie tej pasji naszych mieszkańców i ciężkiej pracy, którą wkładają w dbanie o swoje ogrody, bo to jest naprawdę raz, że ciężka praca, no i to jest taka miłość do kwiatów, bo tych ogrodów w Rdziostowie jest bardzo wiele. W tamtym roku, jak nasza edycja była pierwsza, zgłosiło się wiele ogrodów i te osoby naprawdę tak dbają o te kwiaty. Tym bardziej się cieszę, że ten pomysł się spodobał, że to będzie rozszerzone na całą gminę.
1: Mówiła Liliana Wańczyk ze Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju Gminy Chełmiec. Osoby, które chcą wziąć udział w rywalizacji, muszą wraz ze zgłoszeniem, które jest dostępne na stronie internetowej gminy Chełmiec, przesłać także 5 zdjęć swojego ogrodu na adres ogrody@chełmiec.pl.

0: Autopromocja.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
0: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Radiowe kino plenerowe.
11: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
7: Możemy zadać pytanie, kim jest prostaczek z dzisiejszej Ewangelii? Czy to ktoś, kto jest niewykształcony, prosty, ograniczony? Otóż nie. Prostaczek to człowiek wielkiej pokory, który widzi swoją zupełność i małość wobec Boga. To człowiek, który wie, że cokolwiek w nim jest dobrego, pochodzi od Pana Boga, a jego własnością jest tylko jego własna nędza. Prostaczek nie stawia na siebie, na swoje wykształcenie, cnoty czy możliwości, ale liczy tylko na łaskę. Taki człowiek ma wgląd do Bożych tajemnic, dlatego wie, że pokora to droga do Bożego Królestwa.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, łączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie, skąd transmitować będziemy przeświętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Sebastian Śmiałek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Drodzy siostry i bracia, drodzy parafianie, drodzy mieszkańcy naszego miasta, witam was wszystkich serdecznie, witam wszystkich pielgrzymów. W sposób szczególny witam pielgrzymów z Pogórskiej Woli, Woli Rzędzińskiej, z parafii Dobrego Pasterza w Tarnowie. Witam wszystkich tutaj obecnych z liturgicznej służby ołtarza, ministrantów, lektorów, dziewczęcą służbę maryjną. Pozdrawiam wszystkie siostry zakonne. Witam również wszystkich kapłanów, tych, którzy posługują w konfesjonałach oraz tych, którzy celebrują tę Eucharystię na czele z kaznodzieją dnia dzisiejszego, księdzem Sebastianem Śmiałkiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pozdrawiam także księdza profesora Marka Kluza, księdza Mirka Jasnosza oraz księdza Edwina Przeszłowskiego z kongregacji Filipinów w Tarnowie. Pozdrawiam także wszystkich radiosłuchaczy, którzy łączą się z nami w modlitwie za przyczyną naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I wszystkie te pozdrowienia pragnę również złożyć na ręce tego najmłodszego pokolenia, które również się z nami dzisiaj gromadzi, a więc pragnę z całego serca powitać wszystkie dzieci, które przybyły razem ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami, aby wspólnie dzisiaj prosić Matkę Najświętszą o potrzebne łaski dla dzieci, dla młodego pokolenia, dla ministrantów i lektorów, dla dziewczęcej służby maryjnej, o odwagę świadczenia o Jezusie i Matce Najświętszej. Moi kochani, człowiek zawsze tęsknił za miłością, a w obecnym świecie głód ten odczuwa szczególnie dotkliwie, zwłaszcza człowiek młody. Często czuje się zagubiony, często czuje się rozbity, czasami nie widzi sensu życia. I to pomimo tak wielu zdobyczy cywilizacji, tak wielu zdobyczy współczesnej techniki. Szuka więc ucieczki i zapomnienia w mediach, alkoholu, niewłaściwych relacjach. Wielkim wyzwaniem dla współczesnej kultury, zwłaszcza europejskiej, mającej chrześcijańskie korzenie, jest przywrócenie człowiekowi godności i duchowej tożsamości. A kto nam w tym pomoże bardziej, jeśli nie Najświętsza Maryja? Wołajmy zatem dzisiaj za jej wstawiennictwem w intencji dzieci i młodzieży, aby chciały na wzór Maryi wzbogacać swoje życie pokorą, szczerą radością oraz oddaną miłością do Boga oraz do swoich najbliższych, a także szacunkiem do każdego człowieka, szacunkiem, którego tak bardzo brakuje w dzisiejszym świecie. I módlmy się, my dorośli, z całego serca, módlmy się gorąco o to, abyśmy potrafili wychowywać młode pokolenie na wzór Maryi. Obecna msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Sebastian modli się o radość nieba dla Bronisława Ślusarek i Sławomira Pary. Ksiądz Marek o radość nieba dla Zofii i Dionizego Obuszko. Ja modlę się w intencjach nowennowych. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Panu Bogu wiadomych.
0: Pamiętajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przekopadam.

0: Duchu tlmy się, Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. Ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego i zamieszkają pośród Ciebie, a Ty poznasz, że Pan zastępów mnie posłał do Ciebie. Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. Oto słowo Boże.

nim dostąpiliśmy udziału, my również z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieję założyli w Chrystusie. Oto Słowo Boże.

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: którzy z moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką.

Kochani siostry i bracia, czciciele Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej, zgromadzeni tutaj w jej tarnowskim sanktuarium. Kochani bracia i siostry, łączący się z nami dzięki falom naszego diecezjalnego radia. Kochane dzieci i młodzieży. Każdy dzień odpustu, który tutaj tak uroczyście przeżywamy, można powiedzieć, że jest jak taka kolejna lekcja w Szkole Maryi. Ja wiem, że jest czas wakacji, może o szkole to tak w tym momencie nie warto mówić, ale Maryja zaprasza nas również do swojej szkoły, innej niż ta, do której może chodzicie na co dzień. I dzisiejszy temat tej lekcji, jaką Maryja nam zadaje, brzmi: wychowywać młode pokolenie na wzór Maryi. Kiedy tak nieraz rozmawiam z rodzicami, pytam ich, czego najbardziej chcecie, czego najbardziej pragniecie dla swoich dzieci, to można powiedzieć, że praktycznie 100% odpowiedzi się pokrywa. Żeby były szczęśliwe. Żeby wyrosły na dobrych ludzi. Żeby się w tym zwariowanym świecie nie pogubiły. Żeby zachowały wiarę, zachowały wartości, które dla nas też są ważne. Ale kiedy zadam kolejne pytanie, w jaki sposób chcecie to zrobić? Jak chcecie te wartości swoim dzieciom, swoim wnukom przekazać? No to wtedy bardzo często zapada chwila ciszy, bo mieszkanie można przepisać aktem notarialnym. Nazwisko się przekazuje z urodzeniem. W zdobyciu wykształcenia też rodzice jakoś mogą pomóc, ale wiary nie da się przekazać tak jak jakiejś rodzinnej pamiątki. To nie jest tak, że schowam, zapakuję wiarę do walizki, wręczę ją dziecku i powiem: masz, to już jest twoje. Od tego momentu sobie tego pilnuj, to już jest twoja rzecz. Wiara, która jest łaską, wiara, która jest darem od Pana Boga, a my ludzie tak naprawdę możemy jedynie

dopomóc młodemu człowiekowi w tym, aby ona się w nim zaszczepiła, ugruntowała. I żeby zaszczepić ją, potrzeba nie tylko naszych słów, nawet bardzo dobrych i pięknych, ale przede wszystkim potrzeba z naszej strony przykładu życia. I właśnie o tym też mówi dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą słyszeliśmy. Do Jezusa przychodzą ludzie i oznajmiają mu: twoja matka, twoi bracia są na zewnątrz, czekają, chcą się z tobą spotkać. I można by się spodziewać, że Jezus wybiegnie zaraz, żeby się spotkać, zostawi ten tłum i wpadnie w ramiona swoich najbliższych, osób, które przecież kochał. A tymczasem Jezus odpowiada w taki zaskakujący sposób. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. To nie jest odrzucenie Maryi. To nie jest zlekceważenie swojej matki. Wręcz przeciwnie. W tym momencie Pan Jezus pokazuje, jak ważna jest Maryja. Pokazuje jej wielkość. Nie dlatego przede wszystkim, że go urodziła, ale dlatego, że to ona jako pierwsza słuchała Słowa Bożego i żyła tym Słowem na każdy dzień. Bo Maryja nie tylko była matką Jezusa, ona była także pierwszą uczennicą Jezusa. I dlatego Kościół nazywa ją wzorem, czy też matką wszystkich wierzących. Ale moi kochani, ta dzisiejsza Ewangelia, ona stawia również bardzo ważne pytanie każdemu i każdej z nas, może w sposób szczególny obecnym tutaj rodzicom, dziadkom. Czy moje dzieci, czy moje wnuki widzą, że Ewangelia naprawdę zmienia moje życie? Moje życie, nie moich dzieci, ani moich wnuków. Najpierw, czy zmienia moje życie? Ja teraz w mojej pracy naukowej dotykam sfery odejść dzieci od wiary, ale też doświadczeń ich religijnych rodziców. I w tym ostatnim czasie bardzo często spotykam się z rodzicami, którzy przeżywają te trudne sytuacje i nieraz zadają mi pytania: co zrobić, żeby moje dziecko nie odeszło od Kościoła? Albo co zrobić, żeby moje dziecko wróciło z powrotem do Pana Boga? I to jest zrozumiałe pytanie, ale ja myślę, że warto w tym miejscu postawić sobie trochę inne pytanie. Czy moje dziecko widzi, że wiara czyni mnie bardziej Bożym człowiekiem? Innymi słowy, czy ja swoją postawą życia pokazuję, że ta wiara, którą chciałbym, żeby moje dziecko podzielało, że ona naprawdę ma sens, że jest dla mnie wartością, że ja tą wiarą kieruję się na co dzień i chcę nią zarażać tych wszystkich, kogo mam wokół siebie. Bo dzieci przede wszystkim uczą się nie tyle z tego, co słyszą, ale z tego, co widzą. Albert Bandura, twórca takiej teorii społecznego uczenia się, on mówił o takim zjawisku tak zwanego modelowania. I tak najprościej można to ująć w tym, że dzieci, zwłaszcza małe dzieci, najwięcej uczą się przez obserwacje dorosłych. I sami, jeżeli macie w waszych domach dzieci, zwłaszcza małe, sami tego doświadczacie, że dziecko nie tylko słucha swoich rodziców, dziadków, ale ono nieustannie dorosłych obserwuje. Patrzy, jak ojciec odnosi się do matki. Patrzy, jak rodzice rozwiązują konflikty. Patrzy, czy modlitwa dla tych moich rodziców jest rzeczywiście spotkaniem z Panem Bogiem, czy tylko jakimś obowiązkiem. Patrzy, czy po wyjściu z kościoła ci moi rodzice dalej żyją tym Panem Bogiem. I z tych różnych obrazów, które ma, składa sobie jeden obraz, obraz Pana Boga. Pamiętam słowa jednego z młodych ludzi, który mi kiedyś powiedział: rodzice kazali mi chodzić do kościoła, ale ja nigdy nie widziałem, żeby ten kościół naprawdę coś zmienił w ich życiu. Bardzo bolesne zdanie. Bo moi drodzy, dzieci bardzo szybko wyczuwają te różnice pomiędzy wiarą przeżywaną na serio, taką od serca, a wiarą powierzchowną, taką religijnością tylko na zewnątrz.
Bo ja mogę jako rodzic, jako dziadek, jako babcia powtarzać w kółko. Pan Bóg jest najważniejszy. Pan Bóg jest największą wartością. Ale jeśli dziecko w moim domu widzi, że najważniejsze jednak są pieniądze, jednak internet, jednak telewizor, jednak ciągłe gonienie gdzieś tam za karierą, za sukcesem i ten brak czasu dla innych, to bardziej to dziecko uwierzy swoim oczom, aniżeli uszom. Ktoś też kiedyś powiedział, że dziecko jest jak lustro. Nie odbija tego, co rodzice mówią, ale to, kim ci rodzice są. I dlatego, moi kochani, szkoła Maryi, do której nas ona dzisiaj zaprasza, nie zaczyna się od wykładów. Zobaczcie, Maria bardzo mało mówi w Ewangelii. Ona nie wygłasza jakichś wielkich mów. Ona przede wszystkim słucha Boga. Ona przede wszystkim rozważa to Boże Słowo i co więcej, jest temu Słowu wierna. I dlatego wychowuje. I dlatego jest dobrą wychowawczynią. I może wielu rodziców zastanawia się, co zrobić, żebym ja był takim autorytetem w swoim domu, dla swoich dzieci. To mój donośny głos tego nie sprawi. Nawet bardzo mądre słowa, które wypowiem moim dzieciom, też tego nie sprawią. Bo największym autorytetem jest rodzic, który kieruje się w swoim życiu spójnością swojego życia i tego, co mówi. Życia codziennego i życia wiary. Bo dzieci zapomną wiele naszych rad i sami dobrze wiecie, bo przecież ile słów, które powiedzieli wam wasi rodzice, wasi nauczyciele, ile z nich tak naprawdę dzisiaj pamiętacie? Jakąś tam część na pewno, gdzieś tam się pewnie odbiły w naszych sercach, w naszych umysłach, ale większość zapomnieliśmy. Ale dzieci pamiętają atmosferę domu. Dzieci pamiętają, czy rodzice umieli wobec siebie powiedzieć słowo przepraszam. Dzieci pamiętają wspólną modlitwę, może taką rodzinną, gdzieś tam przed obrazem. Dzieci pamiętają, czy wyjście do kościoła w niedzielę było celebracją od samego początku, czymś, do czego się przygotowują, przeżywają z radością, czy tylko jakimś obowiązkiem. Dzieci pamiętają, czy w domu mówiło się o sąsiadach dobrze, czy tylko się wszystkich dookoła oceniało. I to są lekcje, których się nie zapisuje w zeszycie, ale one zostają w człowieku na całe życie, również na to życie dorosłe. Ale moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia, ona też uwalnia wielu rodziców od ciężaru, który może noszą w swoich sercach. Bo może tutaj również są tacy rodzice, którzy cierpią z tego powodu, że ich dorastające, czy dorosłe już może dziecko, odwróciło się od Pana Boga, odrzuciło wiarę. I może, drogi bracie i droga siostro, zadajesz sobie dzisiaj pytanie, gdzie ja popełniłem błąd? Co mogłam zrobić inaczej? Może się mogłam inaczej zachować, coś innego powiedzieć? Ale są takie pytania, na które nie ma prostej odpowiedzi. Bo żadne wychowanie, nawet najlepsze, nie zmieni tego, że Pan Bóg uczynił człowieka wolnym. Pan Bóg jest najlepszym ojcem, a jednak niektórzy ludzie się od Niego odwracają i to co znaczy, że Pan Bóg popełnił błąd? No nie, On szanuje ich wolność, szanuje ich decyzję. I podobnie było z Maryją. Maryją, która widziała przecież na własne oczy, jak jej syn był wyśmiewany, poniżany, niesłuchany. I co, Maryja wyskakiwała przed szereg? Upominała faryzeuszów, żeby słuchali tego mojego syna? Nie, Maryja wiernie trwała z boku, towarzyszyła swojemu synowi. I na tym polega miłość rodzicielska. Nie na kontrolowaniu, ale na towarzyszeniu. I dlatego jeśli twoje dziecko dzisiaj jest może jeszcze daleko od Pana Boga, nie przestawaj być dla tego dziecka w dalszym ciągu rodzicem. Nie zamykaj na niego serca. Nie zrywaj, broń Boże, z nim relacji. A jednocześnie nie przestawaj się modlić. Bo to nie chodzi o to, że my mamy akceptować, zgadzać się z wyborami dziecka, ale możemy je szanować. Możemy troszczyć się o to, aby to dziecko w dalszym ciągu czuło się kochane,
w dalszym ciągu czuło się przyjęte przeze mnie jako mamę, jako tatę. Zobaczcie, człowiek rzadko wraca do miejsc, gdzie bywa osądzany, poniżany, ale bardzo często wraca do miejsc, gdzie czuje się kochany, gdzie czuje się przyjęty, gdzie czuje się wysłuchany. I Maryja taka jest. My też dzisiaj do niej przychodzimy i nieustannie do niej przychodzimy. Przecież gdyby tak nie było, to by nas tutaj nie było. Przychodzimy do niej, chociaż sami mamy nieraz naprawdę pogmatwane te nasze życiorysy, ale wiemy, że Maryja nas nie ocenia. Maryja chce nam towarzyszyć w tej naszej drodze, drodze nawrócenia, drodze przemiany, drodze spotykania się i doświadczania jej Syna, Jezusa Chrystusa. Bo ona nie tyle rozwiązuje te nasze problemy, z którymi do niej przychodzimy, ale ona wskazuje nam kierunek. Kierunek, jakim jest jej Syn Jezus Chrystus. On, który rozwiązuje każdy problem, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. I na tym, moi kochani, polega szkoła Maryi. Nie tylko na tym, żeby nauczyć dziecko pacierza, znaku krzyża. To jest bardzo ważne. Oczywiście, że to jest ważne. Ale żeby za tym wszystkim szedł przykład mojego życia, żebym za tym mówieniem o Bogu, mówieniem o Ewangelii, kryło się moje pragnienie życia tą Ewangelią. Życia tym Panem Bogiem na co dzień. Moi drodzy, na koniec chciałbym się zwrócić do obecnych tutaj dzieci i młodzieży. Bardzo cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Pewnie najprościej tutaj dzieciakom byłoby powiedzieć: słuchajcie waszych rodziców. Ale ja tego nie powiem. Powiem trochę inaczej. Nie bójcie się rozmawiać z waszymi rodzicami. Nie bójcie się rozmawiać z waszymi rodzicami. Rodzicami, którzy nie zawsze was rozumieją. Może nawet czasami nie mają racji. Ale zawsze chcą dla was dobra. I nawet jak ten sposób ich bycia wobec was czasami bywa niedoskonały, czasami słowa są może niewłaściwe, to dobry tata, dobra mama zawsze kieruje się prawdziwą miłością i prawdziwą troską o swoje dziecko. I warto, żebyśmy właśnie chcieli, żebyście chcieli z nimi rozmawiać na różne tematy, i te trudne, i to, co wam wyszło, te piękne tematy, ale też czasami różne wasze bolączki, jakieś trudne przeżycia, z którymi się też możecie z nimi podzielić. I moi kochani, prośmy dzisiaj Najświętszą Maryję Pannę Szkaplerzną, żeby nasze rodziny stawały się właśnie takimi szkołami wiary i miłości. Żeby dzieci, patrząc na swoich rodziców, na swoich dziadków, na swoich opiekunów, mogły kiedyś powiedzieć takie słowa: usłyszałem głos Boga. Usłyszałem głos Boga, ale nie dlatego, że dużo mi o nim mówiono, ale dlatego, że widziałem ludzi, którzy naprawdę, ale to naprawdę, żyli Jego Słowem. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
1: Przez przyczynę Matki Bożej Szkaplerznej przedstawmy Bogu nasze prośby.
2: Módlmy się za Ojca Świętego Leona i naszego biskupa Andrzeja, aby Maryja upraszała potrzebne im łaski w pasterskiej posłudze Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie rodziny, aby zawsze Bogiem silne, pod opieką Maryi Matki, służyły sprawie przekazywania wiary następnym pokoleniom. Ciebie prosimy. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym, aby z miłością i wdzięcznością przyjęły dar nowego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby wszędzie i w każdym czasie cieszyli się szczególną opieką Maryi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach polecanych podczas nowenny szkaplerznej za pielgrzymów nawiedzających nasze sanktuarium, aby Maryja wyprosiła potrzebne im łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili Bożego przebaczenia i cieszyli się łaską zbawienia. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy każdego dnia, doświadczając macierzyńskiej miłości Maryi, chcieli ją naśladować w miłości Boga i bliźnich. Ciebie prosimy.
1: Daj Boże nasze modlitwy i udziel potrzebnych nam łask przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściślej się zespolili z dziełem odkupienia.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Baranku.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i spraw, abyśmy służąc Najświętszej Maryi Pannie, naśladowali jej cnoty przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Moi kochani, za chwilę udamy się procesją eucharystyczną wokół naszej świątyni. Zakończymy ją wewnątrz kościoła błogosławieństwem i później po błogosławieństwie będzie zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej. Po zakończeniu nabożeństwa zapraszamy wszystkie dzieci tutaj do ołtarza polowego na specjalne błogosławieństwo dzieci. Po błogosławieństwie każde dziecko otrzyma jeszcze mały, słodki upominek. Sprawdzaliśmy z księżmi, bardzo dobre cukierki, zęby mamy wszystkie, także jest wszystko w porządku. Kochani, po błogosławieństwie dzieci będzie jeszcze okazja i możliwość przyjęcia szkaplerza świętego. Również wszystkich tych, którzy pragną ten szkaplerz przyjąć, zapraszamy do ołtarza polowego bezpośrednio po błogosławieństwie dzieci. Zachęcamy także do podejścia do naszego sklepiku sanktuaryjnego. Dzisiaj w sposób szczególny zapraszamy dziadków, rodziców, aby zakupili dla dzieciaków takie różne pamiątki, książeczki, a przy okazji razem z dziećmi będzie można dowiedzieć się coś na temat wielu świętych. Można też razem z dzieciakami pokolorować. Też różne są tutaj przygotowane propozycje książkowe, rysunkowe. Także bardzo serdecznie zachęcamy do również podejścia do naszego sklepiku. Polecamy także wizerunki Matki Najświętszej Królowej Szkaplerza Świętego z naszego sanktuarium, różańce ręcznie wykonane i wiele innych rzeczy, które też zostały wykonane przez nasze Panie właśnie ręcznie. To nie jest chińszczyzna. Już tak wchodzę trochę w reklamę, ale wybaczcie mi to. To nie jest chińszczyzna, ale ręcznie robione rzeczy. Tym bardziej bardzo za to również paniom pragnę podziękować. Te podziękowania również kieruję pod adresem ministrantów, lektorów, no i ogromne podziękowania także dla naszej dziewczęcej służby maryjnej, która również pięknie tutaj ubogaciła naszą dzisiejszą liturgię. Jakbym chciał tutaj zaprezentować ich gesty wczoraj i przedwczoraj, to było to takie jak osika. Mówią, o będzie w radiu, jak my wypadniemy. A jak było pięknie, jeśli doceniamy to, co dzisiaj dziewczęta zrobiły, to ja wiem, że to nie jest liturgiczne, ktoś może się doczepić, ale skoro pokazania biją brawo, to myślę, że dla DSM-ek również możemy za ich piękne dzieło podziękować oklaskami. Kochani, jutro wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Msze święte o godzinie 6, 7.30, 9, o godzinie 15.30 i główna suma o godzinie 18. Jutro będziemy modlić się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny i o pokój na świecie. Zachęcam, zapraszam wszystkich was, wasze rodziny, waszych bliskich, waszych znajomych. Przybądźcie jutro do Matki Najświętszej, aby zawierzyć jej swoje życie, aby podziękować za wiele łask, które otrzymaliśmy od Boga właśnie za jej wstawiennictwem. Dzisiaj miałem taką piękną rozmowę w kancelarii parafialnej. Zostało złożone świadectwo uzdrowienia. Cieszymy się wszelkimi łaskami, które Matka Najświętsza wyprasza u Pana Boga, a w sposób szczególny cieszymy się właśnie za te łaski uzdrowienia duchowego, bo właśnie taka łaska została dzisiaj zapisana do Księgi Łask. prośba, która była polecana gorąco przez wiele nowen, które przedstawialiśmy tutaj w modlitwach, również w ciągu roku, bo mamy takie nowenny, każdą sobotę o godzinie 18:30. Modlitwa, która była kierowana z prośbą o łaskę nawrócenia, powrotu do Boga, łaskę spowiedzi świętej. To wszystko się dokonało. I to świadectwo złożyła osoba nie gdzieś tam z rodziny, tylko to świadectwo złożyła dzisiaj dotycząca osoba. A więc osobiście ta osoba dzisiaj się przedstawiła. Dlatego niech Bóg będzie uwielbiony za Matkę Najświętszą, za jej orędownictwo w naszych sprawach. Niech Bóg będzie uwielbiony również za tych wszystkich, którzy w tej modlitwie uczestniczyli i nadal uczestniczą. A w najbliższe kolejne dni, w piątek, modlimy się za powołanek i o powołania do służby w Kościele, do służby zakonnej, żeby nam nie brakowało żniwiarzy na tym wielkim polu, jaki daje nam Pan Bóg. W sobotę będziemy modlić się w intencji chorych, cierpiących, samotnych, w intencji służby zdrowia, a w niedzielę na zakończenie odpustu będziemy polecać wszystkie rodziny i wszystkich małżonków. Teraz oddajmy cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, dziękując za dzisiejszą wspólnotę modlitwy, dziękując również Panu Bogu za dzisiejszego kaznodzieję, za księdza Sebastiana, który nam przybliżył dzisiaj bardzo mocno tę sprawę Szkoły Maryi.

0: Zakończyliśmy transmisję przy świętej z sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. W dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Sebastian Śmiałek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Minęła już godzina 19:00, o tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studio poprowadzi grupa modlitewna działająca przy parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ten różaniec odmawiamy na Twoją cześć, Królu Różańca Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: O cnotę wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Chcemy Ci, Matko, dziękować za wszelkie dobra, jakim nas obdarzasz każdego dnia. Za to, że omijają nas burze, nawałnice, kataklizmy, że dajesz nam to, co jest nam potrzebne, że jesteś z nami w trudnych chwilach naszego życia. Tajemnica pierwsza, chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom. Powstał, zmartwychwstał i oto udaje się do Galilei. Niech rozbrzmiewa Bożej chwały pieśń radosna świata w dal, bo Zbawiciel zmartwychwstały w radość zmienia ból i żal. Już minęła Twa udręka, Matko, radość w sercu drży, gdy Twojego Syna ręka sama Twe ociera łzy. Przed nami staje zmartwychwstały Chrystus, Pan z życia i śmierci. Jego zmartwychwstanie przypieczętowało nasze odkupienie, wykazało Jego boleść i umocniło naszą wiarę. Maryjo, która na Golgocie nie zachwiała się wierzy, widzi zmartwychwstałego Chrystusa, On doprowadzi i mnie i uwielbienie Syna przez trud mojego życia, ale nie mogę być słaby w wierze, nie mogę powracać do dawnych grzechów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica druga, chwalebna, w niebo wstąpienie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Uwielbiony wśród aniołów wznosi się do chwały bram spośród grona apostołów. Zbawca Jezus Chrystus Pan. Matka jeszcze pozostała na pociechę uczniom swym, by w świętości ich wspierała, aż się wszyscy złączą z Nim. Własną królewską mocą wstępuje do nieba. Wypełnił dzieło zlecone mu przez Ojca i wraca do Niego. Jednak nie zapomina o tych, których odkupił. Przygotowuje im

0: powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskić pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz
0: nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Intencja trzecia. Polecamy Ci, Matko, wszystkich wypoczywających na wakacjach i urlopach, dzieci, młodzież, dorosłych, aby szczęśliwie i bezpiecznie wypoczywali i nabrali sił do dalszej pracy. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. W wieczniku zgromadzeni z Matką Przenajświętszą wraz. W cichych modłach zatopieni Bogu polecają nas. Niebo blaskiem drży ognistym. Świat ma zdroje łaski znów. W apostołów serca czyste z nieba zastąpił Święty Duch. Kościołem naszym rządzi i kieruje Duch Święty. Im ściślej jesteśmy złączeni z Kościołem, tym głębiej wzrastamy w Chrystusie dzięki mocy Ducha Świętego. W szczerej modlitwie dziękuję za dary Ducha Świętego. Polecam szczególnie młodzież, by oświęcona łaską Ducha Świętego dobrze odczytała swoje powołanie. Niech Maryja umacnia mnie w miłości do Kościoła i w trosce o jego rozwój. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie

0: taki na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Intencja czwarta. Polecamy Ci chorych, cierpiących, samotnych, opuszczonych, przebywających w szpitalach, domach opieki, sanatoriach, uwikłanych w różnych nałogach uzależnienia. Daj im łaskę nawrócenia, pogubionym życiowo. Czwarta tajemnica chwalebna, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Na tej ziemi Matka Święta wszystko wypełniła już, z duszą, z ciałem w niebo wzięta, przez aniołów w blaskach złóż. Wieczne szczęście już jej świeci, z boskim Synem łączy się, dla nas swoich ziemskich dzieci hojne dary z nieba śle. Dla Marii nadeszła radosna chwila rozstania się z tym światem. Po zakończeniu życia tu na ziemi została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Proszę Cię o najważniejszą łaskę, abym kiedyś połączył się z Tobą i z Chrystusem w niebie, aby śmierć moja była szczęśliwa. Muszę się do niej przygotować przez całe życie. Nie wolno mi odkładać tego na ostatnią chwilę. Proszę Cię, Maryjo, byś przybyła do mnie w godzinę śmierci i po tym wygnaniu okazała mi błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ojcze, Jezusa mojego Pana.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
2: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Intencja piąta. Prosimy o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, o zgodę w naszym narodzie, za Kościół Święty, szczególnie za Kościół prześladowany, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne. Matko, bądź z nami nieustannie. Piąta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś chlubą wielką Izraela, Tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swój uczyniła. Dobrze zasłużyłaś się Izraelowi i spodobało się to Bogu. Niech Cię Pan Wszechmogący błogosławi i na wieczne czasy. Radość w niebie znów panuje, pieśni chwały w koło brzmią. Sam Pan Jezus koronuje na królową matkę swą. Pozwól, Mario, prosim Ciebie, kiedy miną życia dni, z aniołami razem w niebie, wieczną chwałę śpiewać Ci. Oto nasza królowa, Pani nieba i ziemi, ma ona udział w królewskiej chwale swego Syna, Maryja, zawsze wierna służebnica Pańska, ma wielkie pragnienie, aby wzrastało Królestwo jej Syna. Pragnieniem Maryi niech będzie i moim pragnieniem. W tej tajemnicy poledzam ludzi oddalonych od Boga i pragnę wyprosić im łaskę nawrócenia oraz wytrwania w dobrym.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako

grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas, wszemu nas zawsze oddawaj.
1: Królowo Polski, módl się za nami.
0: Królowo Polski, módl się za nami.
1: W imię
0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Reklama.
3: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
5: Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Radiowe kino plenerowe.
5: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20.30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
4: Po reklamie.
11: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Informacje z życia Kościoła.
12: Jolanta Mościerz, zapraszam. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Takie słowa miała wypowiedzieć Matka Boża do przełożonego zakonu karmelitów w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku. Maryja podała wtedy świętemu Szymonowi szkaplerz, który miał być znakiem zakonu, ale też braterstwa. Na pamiątkę tego wydarzenia 16 lipca obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. To ważna część odpustów sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie.
13: Pragniemy oddać cześć, hołd Matce Najświętszej, dziękując za dar jej opieki nad nami, prosząc o dalsze, nieustanne wstawiennictwo za nami wszystkimi, za tymi, którzy przybędą na odpust, ale również za tymi, którzy z różnych powodów nie będą mogli. Wszystkich będziemy polecać Matce Bożej, również całe nasze miasto, nasz region, aby Matka Boża, Królowa Szkaplerza Świętego, Pani Ziemi Tarnowskiej, omadlała nas wszystkich przed swoim Synem Jezusem Chrystusem.
12: Mówi proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. 16 lipca jest też wpisany w modlitwę za ojczyznę i pokój na świecie. Msze święte będą o 6, 7.30, 9, 15.30, a o 18.00 będzie suma odpustowa z procesją. Przewodnikiem duchowym tego dnia będzie ksiądz profesor Marek Klus, który będzie głosić wtedy też Słowo Boże. Transmisja mszy świętej w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz z Kościółka na Burku w czasie odpustu jest codziennie do soboty o godzinie 18.00. W sobotę 18 lipca podczas mszy świętej o godzinie 18.00 homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. W zabawie koło Dębicy bractwo szkaplerzne istniało już od połowy XVIII wieku. Co roku podczas odpustu szkaplerz przyjmuje tu około 300 nowych osób. Do Matki Bożej Zawadzkiej, Królowej Szkaplerza Świętego przybywają nie tylko parafianie, ale także pielgrzymi z różnych zakątków regionu.
14: Co roku na odpuście około 300 osób, nowych osób przyjmuje szkaplerz, udziela się szkaplerzem, wierząc w to, że jest obroną, pomocą i wielką przyjaźnią z Bożą Matką. W czasie odpustu po każdej mszy świętej można przyjąć szkaplerz przed cudownym obrazem Matki Bożej.
12: Mówi proboszcz parafii i kustosz sanktuarium ksiądz Józef Książek. Odpust szkaplerzny w Zawadzie odbędzie się pod hasłem Z Maryją nieśmy światło Chrystusa. W czwartek, 16 lipca, msze święte będą odprawiane tu o 7, 9.30 i 18.00. W sobotę, 18 lipca o godzinie 18.00 zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie odpustu z procesją różańcową na cmentarz. Główne uroczystości odpustowe będą w niedzielę 19 lipca, o 5.30 zostaną odśpiewane godzinki, nastąpi też odsłonięcie cudownego obrazu. Msze święte będą sprawowane o 6, 7 i 9. Suma odpustowa o godzinie 11, kolejne msze święte będą o 16.30 i 18.00. Ponad 1250 osób wsiądzie na rower i pojedzie przed oblicze Czarnej Madonny. To o ponad 150 osób więcej niż w ubiegłym roku. Zakończyły się zapisy na rowerową pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. W czwartek, 16 lipca, pielgrzymka po raz czwarty wyruszy z 12 miast diecezji tarnowskiej, by w niedzielę, 19 lipca, dotrzeć do Częstochowy. To Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia, Brzesko, Limanowa, Tuchów, Szczucin, Mielec, Dębica, Dąbrowa Tarnowska, Ciężkowice i Grybów. Najmłodszy uczestnik, Hubert Hubert z regionu limanowskiego ma 4 lata, najstarszy pan Józef z Nowego Sącza ma 82 lata. Dyrektor rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz Paweł Szczygieł, mówi, że jest to nie tylko trud związany z pokonaniem setki kilometrów na dwóch kółkach, ale przede wszystkim umocnienie wiary.
4: Pielgrzymka wyrusza z 12 miast diecezji tarnowskiej i to jest dla nich wielka radość, wielkie szczęście, wielkie przeżycie. Szczególnie jeżeli ktoś pielgrzymował w jakiejś intencji, to wszystko to zostawia na Jasnej Górze Matce Bożej i to jest dla niego wielka, wielka radość, wielka satysfakcja, na pewno umocnienie w wierze, nadziei, miłości. Dzieją się naprawdę przepiękne rzeczy w sercach ludzi, którzy uczestniczą w rowerowej pielgrzymce tarnowskiej.
12: Pielgrzymi z różnych miast diecezji tarnowskiej spotkają się w czwartek, 16 lipca w sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie koło Tarnowa na mszy świętej o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego. Pielgrzymi w piątek, 17 lipca będą tu uczestniczyć we mszy świętej o godzinie 7, po czym wspólnie wyruszą do Częstochowy. Wjazd pielgrzymów na Jasną Górę będzie w niedzielę 19 lipca o godzinie 13. Na zakończenie pielgrzymki w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze o godzinie 14 będzie msza święta, której będzie przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz. Pod Tarnowską Katedrą kryje się jeszcze więcej krypty niż przypuszczano. Ostatnie badania georadarem wyraźnie wskazują, że pod świątynią są przestrzenie, o istnieniu których nie ma żadnych wzmianek ani zapisków. Naukowcy mają już dowody na istnienie łącznie 13 krypt, jednak wciąż nie ma pewności, co znajduje się wewnątrz tych nieodkrytych. Żeby się o tym przekonać, trzeba częściowo zdjąć posadzkę w świątyni i przeprowadzić badania, mówi zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie ksiądz Sebastian Musiał, pomysłodawca badania krypt w Bazylice.
15: Ten wykop przewidziany jest w miejscu właśnie tej domniemanej krypty i tam trzeba będzie wejść w głąb 4 metry. Otwór będzie mniej więcej tak 2 metry na metr. Tak myślimy, to już sobie tam archeolog to ustali, jak będzie mu się wygodnie kopało, no bo trzeba zdjąć posadzkę, ten nawierzchnię betonową, no i wtedy się wkopywać, zrobić w ogóle szolunki, żeby to się nie zawaliło, zabezpieczenia. I myślę, że to będzie takie dość pasjonujące z dreszczykiem emocji, bo myślę, że każde kopnięcie łopaty będzie takim momentem wyczekiwania, czy rzeczywiście jest krypta, czy tam jej nie ma.
12: Drugi wykop zostanie zlokalizowany pod chórem, a trzeci, jeśli do niego dojdzie, będzie w przejściu w pobliżu zakrystii. Te wykopy nie będą prowadzone równocześnie, a etapami. Prace mają rozpocząć się w sierpniu. W zależności od tego, co odkryją te prace, zostanie podjęta decyzja, czy przebadać kryptę już teraz, czy na razie ją zasypać, a wrócić do badań w czasie tworzenia podziemnej trasy turystycznej. Jej utworzenie jest planowane na jubileusz 700-lecia Tarnowa w 2030 roku, czyli za 4 lata. Zmarła świętej pamięci Karolina Romanowska, mama księdza doktora Andrzeja Romanowskiego. Pogrzeb świętej pamięci Karoliny odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 12 w kaplicy cmentarnej w Szczucinie.
16: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20.30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
2: Paulini powiedzieli, że oni nie są w stanie, nie są godni napisania tych ślubów. Biskup Klepacz, z jakich powodów też uważał, że on tych ślubów nie napisze. I wszyscy nagle stwierdzili, że jedynym, który jest godzien tego, jest więziony, ale w tym czasie internowany prymas Wyszyński. I Maria Okońska udaje się wiosną 1956 roku w tej sprawie też do Komańczy i w jaki sposób w rozmowach próbuje przekonać prymasa Wyszyńskiego do napisania tych ślubów.
3: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Patrząc szeroko na to, jak jasnogórskie śluby narodu odradzały wiarę Polaków i odczytując dziś na nowo ich przesłanie, zapraszam na trzecie spotkanie i rozmowę z księdzem doktorem habilitowanym Dominikiem Zamiatałą ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, historykiem i wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na rozmowę w temacie, kiedy i w jakich okolicznościach kardynał Stefan Wyszyński pisze nowe śluby narodu. Do tej pory zarysowaliśmy tło obchodów 300. rocznicy złożenia przez króla Jana Kazimierza ślubów lwowskich i zwycięskiej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. Jak szybko się okazało, samo wspominanie tych rocznic w tamtym czasie to było jakby trochę za mało. Po pewnym czasie dostrzegano w tych obchodach impuls, który miał okazję wpłynąć na odnowę życia społecznego, religijnego i moralnego. Szczęść Boże, księże profesorze.
1: Szczęść Boże.
0: Do tej pory mało mówiliśmy o księdzu, dzisiaj już błogosławionym, kardynale Stefanie Wyszyńskim, który w czasie, kiedy trwały przygotowania do obchodów, był internowany, był w Komańczy, ale cały czas był na bieżąco z tym, co dzieje się w Kościele, z tym, jak wyglądają przygotowania do obchodów.
1: Tak, patrząc z perspektywy prymasa Wyszyńskiego, to z różnych źródeł już wiemy, także z jego zapisków, że on już był świadomy tych pewnych rocznic 56 roku, bo już myślał o tym w Prudniku. I kiedy był przewożony z Prudnika do Komańczy, jak opisuje w swoich promemoria, sobie uświadomił, że jedzie tą trasą, którą przebywał 300 lat wcześniej król Jan Kazimierz. Tylko, że Jan Kazimierz dojechał do Lwowa, a prymas Wyszyński do Komańczy, gdzie był internowany. I też prymas zdawał sobie doskonale sprawę, że są śluby Jana Kazimierza, ale one już były 300 lat temu i też myślał o tym, żeby te śluby w jakiś sposób uaktualnić. Mhm. Ale był internowany, więc uważał, że jako osoba uwięziona nie ma prawa ingerować w działanie Kościoła w Polsce. Sytuacja się zmienia, kiedy na prośbę biskupów, tutaj wyrażoną przez księdza Bronisława Dąbrowskiego, Maria Okońska i towarzyszy została poproszona...
0: Bo wspomnijmy, żaden z biskupów episkopatu nie chciał się podjąć tego zadania, żeby napisać nowe śluby.
1: Tak. I została poproszona, aby udać się do prymasa Wyszyńskiego, zobaczyć, jakiej sytuacji i poinformować, co się dzieje w Polsce. I one, będąc w listopadzie 55 roku, informują o sytuacji w Polsce, w Kościele w Polsce, co się dzieje i też były zaangażowane, jak wiemy, od kilku miesięcy w Komisji do Spraw Przygotowań Roku Maryjnego w Polsce, informują, co się dzieje w Polsce, o tych przygotowaniach dotyczących 300-lecia ślubów Jana Kazimierza, 300-lecia obrony Jasnej Góry i prymas w jaki sposób to przyjmuje, ale też rozważa, co ma z tym zrobić. I też wiemy z innych źródeł, że inni biskupi też piszą do niego. Jest korespondencja przekazywana, bo wiemy o korespondencji biskupa Golińskiego, Michała Klepacza czy Choromańskiego, ale też mamy tutaj byłego administratora apostolskiego w Opolu, Bolesława Kominka. I prymas jest na bieżąco informowany. Ale kiedy na komisji w episkopacie, bo już episkopat mocno się angażuje na rzecz przygotowań bezpośrednich do 300-lecia ślubów Jana Kazimierza i zdaje sobie sprawę, że te śluby trzeba uaktualnić, że już nie wystarczy tylko skoncentrować się na samej rocznicy historycznej, ale trzeba w jakiś sposób uspółcześnić do sytuacji obecnej w Polsce. I zdaję sobie doskonale sprawę, że trzeba napisać nowe śluby. Bo śluby Jana Kazimierza, jak już raz powtarzam, nie nadają się na powtórzenie. Może przypomnieć ten tekst, bo była kwestia, zostali poruszeni Paulini, aby w jakiś sposób znaleźć oryginalny tekst ślubów jasnogórskich, odpowiednich tłumaczeń. I w ramach tych przygotowań panie z Marią Okońską zostały poproszone, aby poprosić prymasa o napisanie, bo Paulini powiedzieli, że oni nie są w stanie, nie są godni napisania tych ślubów. Biskup Klepacz, z jakich powodów też uważał, że on tych ślubów nie napisze, inni biskupi. I wszyscy nagle stwierdzili, że jedynym, który jest godzien tego i jest więziony, ale w tym czasie internowany prymas Wyszyński. I Maria Okońska udaje się wiosną 1956 roku w tej sprawie też do Komańczy i w jakiś sposób w rozmowach próbuje przekonać prymasa Wyszyńskiego do napisania tego ślubu. Prymas początkowo opiera się, bo mówi, że jestem w więzieniu, nie chcę, Pan Bóg mnie tutaj w jakiś sposób postawił, że jestem w więzieniu, więc nie jestem godzien pisać tych ślubów. Maria Okońska przekonuje go postawą świętego Pawła Apostoła, który, jak powiedziała, że najważniejsze listy pisał z więzienia. I to powoduje, że prymas...
0: Już nie mówi nie.
1: Nie mówi nie. Ale proszę zwrócić uwagę, że prymas w ciągu jednej nocy pisze śluby. Co to oznacza? To nie jest tak, że nagle usiadł, tylko już plan tych ślubów, tekst ślubów
0: już wcześniej
1: sobie ułożył. Tylko teraz jest kwestia, że, mówię tak kolokwialnie, przelał na papier. Czyli widzimy, że mamy kilka ośrodków, które myślą o tym samym, niezależnie od siebie. I prymas w jakiś sposób wychodzi naprzeciw, pisze tekst ślubów, jednocześnie dostosowuje do sytuacji społecznej i politycznej, i religijnej, bo to trzeba też religijne Polaków. 16 maja we wspomnienie świętego Andrzeja Boboli przedkłada panią z ósemek tekst ślubów. Później siostry nazaretanki przepisują to na maszynie. Do dzisiaj jest poszukiwanie oryginalnego zapisu ręcznego prymasa tych ślubów. Może pan będzie łaskawy i kiedyś to odnajdziemy. I oczywiście prymas pisze śluby. Tylko jest kwestia, żeby te śluby przekazać na tą górę. I kto ma je wygłosić. Więc prymas mówi, że najlepiej jak ten, który przewodzi w tym czasie episkopatowi, ale jeśli on będzie się bał, czy nie będzie, to niech ktoś inny to zrobi. I te śluby panie z ósemek przekazują na jasną górę. Tylko, że postanowiono, żeby nie ujawniać.
0: Były owiane wielką tajemnicą
1: tak,
0: do ostatniego dnia.
1: Żeby
0: tylko
1: państwo,
0: kilka osób wiedziało o
1: tak,
0: nich.
1: Żeby nie ujawniać, bo mamy sytuację taką, kiedy był przygotowany program i cele, zadania, przygotowań do 300-lecia ślubów Jana Kazimierza.
0: I poniekąd ten program musiał być też przez władze państwowe zaaprobowany.
1: I było coś takiego, że sekretarz episkopatu poinformował i przekazał władzom, które cały czas kontestowały ten program, bo zwłaszcza kilka pojęć. Bo tam w tych ślubach Jana Kazimierza pojawił się król polski Jan Kazimierz, Lwów, Wilno. Wiadomo, że to dla ówczesnej władzy, że wspomnienie o Lwowie i Wilnie, czy król, no to jest uderzenie jakby w układ sowiecki. Stąd cały czas sekretarz episkopatu zmieniał to, ten program, próbował dostosować i w pewnym momencie już powiedział sekretarz episkopatu, że koniec, bo już nie będą zmieniać, choć wycofali, nie ma już w tym programie mowy o Lwowie, o Wilnie, nie ma o królu Janu Kazimierzu. I władze komunistyczne w jakiś sposób się zgadzają. I też nie informowano o tym, że będą nowe śluby. I też rzeczywiście tajemnicę zachowano aż do 26 sierpnia 1956 roku, gdzie tylko nieliczne panie z ósemek oraz siostry z klasztorów klauzurowych przepisywały na maszynie śluby dla episkopatu i dla duchowieństwa. To około ponad 1000 egzemplarzy, żeby na 26 duchowni mieli po prostu teksty i te teksty zostały w jakiś sposób ogłoszone. I też proszę zwrócić uwagę, że cały czas, kiedy była opracowany program ślubów jasnogórskich oraz tekst ślubów jasnogórskich, w tym samym czasie w parafiach, i to trzeba oddać wszystkim księżom, duszpasterzom parafialnym, oni zgodnie z programem wyznaczonym przez Komisję Episkopatu realizowali program przygotowania społeczeństwa katolickiego w parafiach do tej rocznicy, którą postanowiono w jakiś sposób obchodzić 26 sierpnia 1956 roku. Nie 1 kwietnia, tylko 26 sierpnia. Możemy powiedzieć, kwestia była pragmatyczna. 1 kwietnia w tym roku przypadał niedzielę Wielkanocą, więc w niedzielę Wielkanocna by po prostu zminimalizowała ten. Stwierdzono, że najlepszą datą jest 26 sierpnia, bo mamy połączone Jasną Górę, ale to jest niedziela. Więc są wakacje, więc większość ludzi może przybyć. Stąd przygotowania w parafiach, gdzie postanowiono, żeby ludzi wiernych zachęcać, duszpasterze parafialni zachęcali na liczny udział w tej uroczystości na Jasnej Górze 26 sierpnia, nie mówiąc o tym, że będą śluby narodu, nowe śluby. Wszystko będzie obchodzenie rocznicy ślubów Jana Kazimierza.
0: O tym, jak wyglądał sam dzień 26 sierpnia 1956 roku, gdy w sanktuarium składano jasnogórskie śluby narodu, jeszcze będzie okazja, aby porozmawiać. Tymczasem za kolejną dawkę wiedzy, dzięki której lepiej możemy rozumieć istotę jasnogórskich ślubów narodu w kontekście historii, teraźniejszości oraz przyszłości, dziękuję księdzu doktorowi habilitowanemu Dominikowi Zamiatale ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytyn, historykowi, wykładowcy na UKSW i autorowi artykułu Geneza jasnogórskich ślubów narodu, który to artykuł można przeczytać w książce Jasnogórskie śluby narodu wczoraj, dziś, jutro. I jeszcze na zakończenie prośba. Nie zapomnijcie Państwo o kolejnej audycji Królowo Polski przyrzekamy, audycji, która powstaje z okazji 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Sytuacja w świecie jest dramatyczna. Nie milczmy, jeśli zależy nam na pokoju, apeluje watykański sekretarz stanu. W Betlejem poświęcono kamień węgielny pod polską kaplicę na polu pasterza. We Francji dobiega końca proces legislacyjny tzw. prawa do pomocy w umieraniu. To akt instytucjonalnej przemocy, uważa wiceprzewodniczący Episkopatu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla dziennika Avvenire watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się z zaufania, dialogu i przemiany ludzkiego serca.
2: Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna. W krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy, budowany po tragedii dwóch wojen światowych. System oparty na multilateralizmie ustępuje miejsca kulturze potęgi. Siła prawa zostaje zastąpiona prawem siły. Kardynał Parolin zwraca się do wszystkich, którzy chcą angażować się na rzecz pokoju. Nie poddawajcie się pesymizmowi ani lękowi. Jeśli zgadzacie się z naszym stanowiskiem, mówcie o tym. Niech wasz głos połączy się z głosem innych. Odwagę budowania pokoju odnajduje się wspólnie, dodaje watykański sekretarz stanu.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Betlejem na polu pasterzy powstanie polska kaplica. Kamień węgielny poświęcił kardynał Grzegorz Ryś. Z Betlejem mówi ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
3: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramalla. W podziękowaniu ojciec Francesco Jelpo, kustosz Ziemi Świętej, powiedział, że poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dedykowanej świętemu Józefowi w miejscu, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Zbawiciela, staje się znakiem wierności Boga, który nieustannie buduje swój Kościół poprzez serca i ręce ludzi.
1: Francja dołącza do grona krajów, które zalegalizowały eutanazję. To akt instytucjonalnej przemocy. Tak dobiegający dziś końca proces legislacyjny podsumowuje wiceprzewodniczący Episkopatu Francji. Jego zdaniem debata w tej sprawie została zmanipulowana. Nie wzięto pod uwagę głosu tych, którzy na co dzień pomagają chorym i umierającym.
4: Forsowana przez prezydenta Macrona ustawa została trzykrotnie odrzucona przez Senat. Dziś ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Zgromadzenie Narodowe. Arcybiskup Jordi podkreśla, że zarówno Kościół, jak i środowiska medyczne zabiegały o poważną debatę na temat eutanazji. Dziś twierdzi, że debata ta została zmanipulowana. Lekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, a politycy odpowiadali, że i tak zrobią po swojemu.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Matko Boża Jasnogórska Pani, 92. poznańska piesza pielgrzymka dotarła szczęśliwie z Poznania tutaj, na Jasną Górę, aby złożyć u Twych stóp nasze intencje, prośby i podziękowania. W tym roku poznańskim pielgrzymom towarzyszyła myśl przewodnia: wypłyń na głębie. Te słowa inspirowały nas do większej ufności wobec Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby pomimo niekiedy pojawiającego się zwątpienia, zmęczenia trudami życia oraz słabnącej wiary, zawierzyć siebie na nowo Jezusowi, którego łaska dokonuje obfitego połowu w naszym życiu i przemiany serc. Z tą nadzieją i ufnością wypłynęliśmy na głębie, ruszyliśmy w drogę, aby doświadczyć obfitości łask, którymi obdarza nas Jezus. Każdego z nas, każdy z nas tutaj obecnych, jak również łączących się z nami duchowo, podjął ten wysiłek zarzucenia sieci. Każdy krok, każda kropla potu, każdy podjęty danego dnia wysiłek, każdy pęcherz był odpowiedzią na zaproszenie, które niegdyś usłyszał nad jeziorem Genezaret święty Piotr Apostoł. Podczas tej drogi napełnialiśmy nasze serca każdego dnia Eucharystią, Słowem Bożym, doświadczeniem wspólnoty Kościoła, wiarą, nadzieją i miłością. Z tymi sercami przyszliśmy tutaj, na Jasną Górę. Składamy Tobie to wszystko, co w tych sercach się znajduje. Radości i trudy, entuzjazm i rozczarowanie, nadzieję i zwątpienia, nasze więzi, jak i samotność, nasze zranienia, uzdrowienia i nawrócenia. Ufamy, Maryjo, że usłyszysz to, co z tych serc się wydobywa. Prosimy, stając przed Twoim obliczem, abyś rozpalała nasze serca miłością do Twojego Syna, wiarą w Jego żywą obecność między nami oraz nadzieją, tak bardzo dziś każdemu z nas potrzebną. Tej matczynej opiece zawierzamy wszystkich dobrodziejów naszego pielgrzymiego trudu, wspierających nas modlitwą, dobrym słowem i życzliwością. Zawierzamy naszą archidiecezję poznańską, księdza arcybiskupa metropolitę Zbigniewa Zielińskiego, księży biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wszystkie rodziny, dzieci, młodzież, starszych oraz samotnych i cierpiących. Oddajemy Twej opiece tych, którzy prosili nas o modlitwę. Wracając do naszych domów, do naszych rodzin, nie wracamy już z pustymi sieciami. Są one napełnione Bożą łaską, są wypełnione Bożymi darami, refleksją, modlitwą i radością. Ten czas pielgrzymowania stał się dla każdego z nas niezwykle bogaty duchowo. Tym doświadczeniem obfitego połowu pragniemy dzielić się z innymi, którzy jeszcze zarzucają, którzy być może osłabli i czują się zmęczeni i wypaleni. Maryjo, Jasnogórska Pani, bądź z nami w każdy czas. Wspieraj i ratuj nas. Niech nasze serca, doświadczające obfitego połowu łask, rozlewają miłość Bożą na wszystkich spotykanych ludzi.
1: Dzisiejsze rozważanie apelowe poprowadził ksiądz Rafał Walit, kierownik pieszej pielgrzymki archidiecezji poznańskiej na Jasną Górę. Dziękujemy za to rozważanie. Tak jak słyszeliśmy, wśród nas obecni są uczestnicy pierwszej pielgrzymki archidiecezji poznańskiej. Dziś także na Jasną Górę dotarła archidiecezjalna pielgrzymka przemyska, a również 28. pielgrzymka z parafii Bożego Ciała z Janowic Rybnickich, pierwsza pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego, a także pielgrzymka rowerowa z Wielunia, pierwsza pielgrzymka z Gorzkowic, a także z Rozprzy. Obecni są wśród nas także uczestnicy pielgrzymki rowerowej z diecezji tarnowskiej, z miejscowości Tęgoborze, a także Trzebunia, z miejscowości Szczerców, z archidiecezji łódzkiej, pielgrzymka rowerowa z Lubonia, koło Poznania, z miejscowości Cielcza, a także Jabłonna, koło Lublina, oraz pielgrzymka rowerowa z Łodzi. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem. Polecamy Ci, Maryjo, raz jeszcze wszystkich pielgrzymów zgromadzonych tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Polecamy tych wszystkich, którzy na różne sposoby w tym czasie pielgrzymować będą na Jasną Górę. Prosimy dla nich o błogosławiony czas pielgrzymowania, o błogosławione owoce pielgrzymki w drodze. Polecamy Ci wszystkich kapłanów posługujących na pielgrzymkach, wszelkiego rodzaju służby, wszystkie siostry zakonne, kleryków, którzy pomagają pątnikom dobrze przeżyć czas rekolekcji w drodze. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkich tych, którzy na szlaku pielgrzymowania otwierają swoje serce, dzieląc się tym, co mają, na miarę swoich możliwości, użyczając gościny. Prosimy, Maryjo, byś wynagrodziła im stokrotnie otwarte serca. Tobie powierzamy sprawę powołań. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Ci naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Jak każdego dnia pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Powierzamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Oddajemy Ci wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę, odmawiając wspólnie tajemnicę szczęści chwalebnej, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Na kościele Maria, była fulisenema, lesa banobe, ali se naminua paba na kasi bonse na izu, ali se naminua.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta.

0: To Jezus,
1: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się teraz i w godzinie śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
4: Księdza Rafała prosimy o błogosławieństwo.
5: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, lecz

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.